0: 2.
1: Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie. Podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Historia regionu.
1: Kiedyś nauka nie była dla kobiet oczywistością. Jak zmieniała się edukacja dziewcząt na Podkarpaciu przed II wojną światową? W dzisiejszym magazynie lokalnym razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego zaglądamy do szkół w Przemyślu, Rzeszowie i Rozwadowie, czyli obecnej dzielnicy Stalowej Woli. Sprawdzamy, czego uczono dziewczęta, kto miał dostęp do nauki i jakie możliwości dawało zdobyte wykształcenie. Dzisiaj razem z doktorem Krystianem Propolą porozmawiamy sobie o edukacji kobiet na Podkarpaciu przed II wojną światową. I zanim przejdziemy do tego tematu, myślę, że warto zapytać o to, dlaczego przez wiele stuleci dziewczęta i kobiety miały znacznie trudniejszy dostęp do edukacji niż mężczyźni. Z czego wynikały takie ograniczenia?
3: Wynikały one przede wszystkim z wzorców społecznych, które w tamtym czasie obowiązywały, które już na pewnym etapie utrwaliły się w świadomości mieszkańców tak naprawdę całej Europy, można powiedzieć. No bo teoretycznie w dawnych czasach taką naturalną rolą kobiet uważano, że była praca w domu, opieka nad dziećmi, generalnie obowiązki rodzinne, nie uczestnictwo w życiu publicznym czy nauce. To były rzeczy przewidziane raczej dla mężczyzn. Zresztą w większości społeczeństw edukacja była tak naprawdę podporządkowana mężczyznom. To oni mieli się uczyć, zdobywać stopnie, także na przykład kościelne, co jest ciekawe, czy urzędnicze, wojskowe. Natomiast dziewczyny, dziewczęta pozostawały raczej poza tym systemem, ewentualnie trafiały do szkół o takim dość bardzo ograniczonym programie lub jak na przykład w przypadku kobiet, powiedzmy, z różnych, powiedzmy, wyżej urodzonych, z różnego rodzaju rodów, to one, prawda, tą edukację domową odbierały, która też była raczej nakierowana na to, żeby przede wszystkim spełniać się w roli takich, można powiedzieć, gospodyń, prawda, czyli między innymi gra na fortepianie, literatura, to były raczej sfery zarezerwowane bardziej dla kobiet. Natomiast co nam to wszystko mówi? To nam mówi tyle, że to było wszystko związane z pewnego rodzaju niskim statusem społecznym kobiet w tamtym okresie. Były przekonania, prawda, nauka nie jest im potrzebna, a nawet może i groźne, bo jeszcze doprowadzi do tego, że kobieta zacznie samodzielnie myśleć. To były takie wzorce utrwalone, które dzisiaj nas szokują, a w tym okresie były niestety naturalne. A oprócz tego jeszcze trzeba też dodać, że były też czynniki ekonomiczne, prawda, w wielu rodzinach, zwłaszcza tych ubogich, trzeba było wybrać, kto odbierze wykształcenie, kto pójdzie do szkoły. Raczej stawiano na syna w takim przypadku, a nie córkę. No i przez to tak naprawdę można powiedzieć, że wiele instytucji było przez to zabetonowanych, prawda, przez mężczyzn raczej niechętnych kobietom, tak byśmy to powiedzieli.
1: No to kiedy w takim razie ta sytuacja właśnie kobiet zaczęła się zmieniać i dlaczego tak się stało?
3: To znaczy, to był dość złożony proces. Po raz pierwszy na temat tego, że dziewczyny, kobiety powinny uczęszczać na zajęcia do szkół, czy też generalnie powinny odbierać trochę szersze wykształcenie, to już tak nieśmiało się zaczęło zmieniać w okresie takich prądów oświeceniowych, czyli tak powiedzielibyśmy XVIII wiek, prawda, kiedy pojawia się ta idea takiej masowej edukacji, edukacji powszechnej, kiedy zaczęto zakładać szkoły, prawda, nakierowane właśnie na zdobywanie takiej przynajmniej podstawowej wiedzy przez rzesze obywateli. Zresztą XVIII wiek to okres, kiedy tak naprawdę pojęcie obywatela ukuto. Także przynajmniej w takim dzisiejszym znaczeniu tego słowa. W każdym razie XVIII, już XIX wiek, kiedy pojawiają się hasła emancypacji kobiet, między innymi, jeśli to są słuchacze, którzy czytali lektury, to z pewnością pamiętają między innymi Wokulskiego, Lalkę, tam również pojawiają się te hasła emancypacji kobiet. Widzimy dość wyraźnie, że pojawiało się w tej powieści wiele bohaterek, które zabiegało o rozwój, o szansę. To właśnie przemawiało tak naprawdę, to był taki manifest tamtych czasów, prawda? Czyli ta połowa XIX wieku, No to rzeczywiście był czas, kiedy zaczęło się zmieniać to myślenie, kiedy kobiety zaczęły domagać się swoich praw. No i co jest ciekawe, to się też zbiegło mniej więcej z taką tendencją, kiedy to coraz częściej otwierano żeńskie gimnazja, szkoły średnie. Także już można powiedzieć, że na uczelniach również już te kobiety stopniowo zaczęły się dobijać, prawda, do tych bram, do tych kariery. Oczywiście był to złożony i bardzo powolny proces. Tak naprawdę w przypadku Polski, no to już druga RP, można powiedzieć. To był czas, kiedy rzeczywiście w tamtym momencie młode kobiety mogły zostać studentkami medycyny, prawa. No i wtedy też pojawiło się wiele karier wybitnych lekarek, czy też naukowczyń. Także to był, można powiedzieć, taki bardzo rozciągnięty w czasie proces. Czyli zaczynamy od XVIII wieku i takich nieśmiałych haseł, a skończywszy już na XX wieku, prawda, kiedy no w zasadzie obowiązkowa edukacja stała się pewnego rodzaju standardem.
4: Dobrze, no to mamy już taki, można powiedzieć, zarys historyczny, jakkolwiek by to nie brzmiało podczas rozmowy historycznej. W każdym razie już wiemy, jak wyglądała ta edukacja kobiet we wcześniejszych wiekach, a teraz przechodzimy już do tematu dzisiejszej rozmowy, czyli edukacji kobiet przed II wojną światową na terenach dzisiejszego Podkarpacia. Które miasta były takimi najważniejszymi ośrodkami edukacji dziewcząt?
3: To znaczy tak, generalnie w tamtym okresie spośród takich najważniejszych ośrodków wymienić można z pewnością Przemyśl i Rzeszów. To jest w jakimś tam stopniu zrozumiałe, prawda, biorąc pod uwagę, że jeśli poszukamy największych w tamtym okresie miast na terenie dzisiejszego Podkarpacia, no to rzeczywiście te dwa miasta są takie największe w tamtym okresie i w tym również, więc jest to w jakiś sposób też zrozumiałe, że to tam doszło do zakładania takich pierwszych, większych, liczących się szkół, choć oczywiście były też, prawda, mniejsze ośrodki, gdzie jakieś tam w stawkowych formach też szkoły żeńskie były, no Rozwadów na przykład, dzisiejsza Stalowa Wola, no to jest taki przykład, ale tego można wymienić całkiem sporo.
4: Ale jako pierwszy przykład wskazałeś Przemyśl. Dlaczego?
3: Tak, Przemyśl generalnie jeszcze w XIX wieku stał się takim jednym z najważniejszych w regionie ośrodków edukacji dziewcząt i wynikało to tak naprawdę z kilku przyczyn. Przede wszystkim Przemyśl był dużym miastem galicyjskim, twierdzą zresztą, centrum administracyjnym, ale też i, co jest tutaj ciekawe, dość silnym ośrodkiem religijnym i narodowym. I tutaj mówiąc o tych tendencjach narodowościowych, powiemy oczywiście o Polakach, ale też i o rodzącej się świadomości wśród narodu ukraińskiego. W związku z tym, że w tamtym okresie następował wzrost takiego ogólnego nacjonalizmu, przy czym zaznaczę nacjonalizmu rozumianego jako czynniki narodowotwórcze, nie takiego, jak my dzisiaj rozumiemy nacjonalizm, to sprawiało, że wszystkie grupy narodowościowe koncentrowały się nie tylko na rozwoju życia społeczności, ale też i w znacznym stopniu edukacji, tak aby wychować świadomych członków narodu. No i wiadomo, z jednej strony mamy oczywiście tą grupę męską, prawda, więc szkoły typowo męskie, ale też i powstawały takie prywatne zakłady kształcenia, także nakierowane na wychowanie już dziewcząt. Zresztą warto wspomnieć, że te tendencje dotyczyły nie tylko szkół świeckich, ale i również związanych z kościołem. Sama diecezja przemyska na przykład, według badań tak z okresu połowy XIX wieku, miała aż 5 prywatnych takich zakładów kształcenia. Dlatego widzimy, że tych szkół było dość sporo, tych miejsc, gdzie młodzi ludzie mogli zdobywać edukację. Także to z pewnością przyczyniało się do tego, że Przemyśl był istotnym miejscem, gdzie ta edukacja mogła być realizowana. No ale też trzeba pamiętać o tym, że tak jak właśnie wspomniałem, należy wskazać na to Centrum Ukraińskiego Szkolnictwa Średniego w tamtym okresie, bo oczywiście mieliśmy Lwów, ale Przemyśl też był dość istotny, także dlatego, że między innymi tutaj rozwijał się ruski, a później Ukraiński Instytut dla dziewcząt oraz inne tego typu szkoły, które oczywiście były związane też z obrządkiem grecko-katolickim. W każdym razie to takie zderzenie na terenie dzisiaj podkarpackiego miasta sprawiło, że Przemyśl w naturalny sposób stał się takim laboratorium nowych form edukacji, nie tylko mężczyzn, ale również kobiet. I tu, żeby nie być kołosłownym, skoro mówię o tym zderzeniu różnych systemów edukacyjnych, różnych systemów pod względem takim narodowościowym odmiennych, to należy też wspomnieć o pewnych przykładach. Jeśli mówimy o polskich szkołach, to jako taką szkołę dla dziewcząt z pewnością należy wyróżnić gimnazjum Anny Rachalskiej, które w Przemyślu działało w latach od, jeśli dobrze pamiętam, 1911 roku do 1920. I śmiało można powiedzieć, że była to placówka, która, co ważne, realnie otwierała kobietom drogę zarówno do matury, jak i później do studiów. Ono wyrosło z pensjonatu i też jednocześnie, chyba jak dobrze pamiętam, przy całej szkoły, prowadzonej wcześniej przez Marię Hild, ale później to właśnie Anna Rachalska nadała mu taki klasyczny, gimnazjalny charakter. Dlaczego? Dlatego, że ona stopniowo przekształciła liceum w takie klasyczne gimnazjum, uruchomiła pełne klasy gimnazjalne i taki dwuletni kurs przygotowawczy dla absolwentek innych szkół, bo też wiadomo, była różnica systemów edukacji, zresztą odsyłam tutaj do powieści Żeromskiego i do syzyfowych prac, prawda, jeśli chcemy zobaczyć, jak ten system wyglądał, to akurat mówimy co prawda o zaborze rosyjskim, ale i tak to pokaże też mniej więcej właśnie te różnice. Teoretycznie szkoły funkcjonowały według jednego systemu, ale jednak się nieco różniły. W każdym razie szkoła Rachalskiej szybko zyskała bardzo dobrą opinię. Nawet prasa miała pisać, że gimnazjum Rachalskiej cieszy się wielkim zaufaniem publiczności. To jest akurat cytat z miejscowej pracy, dlatego, bo dzisiaj możemy publiczność kojarzyć w taki sposób, prawda, widownie i tak dalej. Tutaj publiczność jako opinia publiczna, to należy w ten sposób rozumieć. W każdym razie, tak jak wspomniałem, uczennice bardzo dobrze zdawały maturę i co warto wspomnieć, bo zaznaczyłem tutaj, że Przemyśl nosi w sobie ten pierwiastek wielonarodowościowy, wielowyznaniowy. No i w tej szkole Rachalskiej tak naprawdę też to było widać, bo w placówce uczyły się osoby różnych wyznań i różnych religii. W 1920 roku Skarb Państwa odkupił całą placówkę i przekształcił w Państwowe Żeńskie Gimnazjum im. Marii Konopnickiej i to było takie pierwsze państwowe gimnazjum żeńskie w Przemyślu.
4: A czy wiemy, jakie nauki pobierały tam wówczas dziewczęta?
3: To znaczy, była to raczej edukacja nastawiona, prawda, na zdanie matury, czyli z jednej strony były to przedmioty takie typowo, nazwalibyśmy, związane z kulturą, ale też i umiejętności przydatne, prawda, takie jak algebra, jak matematyka, czy przede wszystkim literatura. No, to był dość szeroki program i raczej zgodny z tym, co w tamtym czasie, prawda, pochwalały władze, czy to austriackie, czy już później nowonarodzonej Polski. Dla równowagi, bo rozgadałem się trochę o gimnazjum Rachalskiej, ale trochę wcześniej wspominałem też o ruskim, później ukraińskim Instytucie dla Dziewcząt. O nim też warto wspomnieć, bo była to kluczowa instytucja z punktu widzenia edukacji kobiecej na terenie ówczesnej Galicji. Placówka została założona na bazie bursy dla dziewcząt, którą utworzono w 1881 roku przez, jak dobrze pamiętam, Ruskie Towarzystwo Obrządku Katolickiego, taka chyba była nazwa. No a później ona się była wielokrotnie przekształcana, aż w momencie, kiedy bodajże w 1920 roku stała się takim gimnazjum typu humanistycznego. No, w całym tym instytucie prowadzono edukację w języku ukraińskim, co w jakiś sposób było dość wyjątkowe z punktu widzenia ówczesnych czasów, ale też i co istotne, placówka była utrzymywana ze środków prywatnych, czyli przede wszystkim ze środków darczyńców, różnego rodzaju organizacji, zbiórek, także to był też, można powiedzieć, taki element, który dość jasno pokazywał, że Przemyśl był miastem wielonarodowościowym, no i też to się odbijało w jakiś sposób na tamtejszej edukacji.
4: Czyli tutaj mieliśmy Przemyśl i zarówno polskie, jak i ruskie, a następnie ukraińskie ośrodki edukacyjne. No i może przejdźmy sobie teraz do Rzeszowa. Co właśnie zachowane archiwalia mówią o rozwoju szkolnictwa właśnie w tym mieście?
3: Znaczy pokazują przede wszystkim, że Rzeszów legitymował się taką dość rozwiniętą siecią szkół. Jeśli mamy analizować kwestie edukacji kobiecej na terenie dzisiejszej stolicy Podkarpacia, tutaj nieoceniona jest z pewnością dokumentacja Szkoły Żeńskiej im. Świętej Scholastyki. Ona zmieniała się wielokrotnie, zmieniały się jej nazwa, charakter. W każdym razie to, co jest istotne, to że cały zespół związany z tą szkołą opiera się m.in. na ówczesnych katalogach klasowych, na księdze ocen, egzaminach, także no, to dość dobrze pokazuje mniej więcej, jak takie szkoły działały. W każdym razie z dokumentów wynika na pewno, że sieć szkół powszechnych dla dziewcząt, zarówno, nie mówię tylko o Rzeszowie, mówię ogólnie o całym regionie, przekształcała się tak naprawdę wraz z ogólnymi reformami oświaty, co jest raczej dość logiczne, prawda? Czyli najpierw bazujemy na czteroklasowych szkołach ludowych, później w okresie reform II RP stały się one siedmioklasowymi szkołami powszechnymi. No a Szkoła Świętej Scholastyki, od której zacząłem, no to zachowała w pewien sposób swój żeński charakter w tym systemie. Przy czym no, musiała się dostosować, wiadomo, do zupełnie nowych realiów, nowych programów. Generalnie mówiąc o przykładach szkół, jakie wówczas działały w Rzeszowie, no to oczywiście z jednej strony mówimy o Szkole Żeńskiej im. Świętej Scholastyki. Ja o niej kilka razy wspominałem i dalej wspominam, dlatego że to była najstarsza rzeszowska szkoła żeńska, która operowała w tamtym okresie i, no i tradycje w jakimś stopniu sięgają aż XVIII wieku, bo zaczynała ona najpierw jako klasa dla dziewcząt przy Cesarsko-Królewskiej Szkole Głównej dla Chłopców. To jeszcze mamy bodajże 1784 rok. No a później przekształcona została w trzyklasową szkołę wydziałową żeńską, która jeszcze była tam dodatkowo połączona z inną placówką. No a później ten charakter dalej się zmieniał, bo w 1922 roku, jak pamiętam, przyjęła ona nazwę Szkoły Powszechnej Siedmioklasowej Żeńskiej im. Świętej Scholastyki. No i stała się taką, można powiedzieć, już pełnoprawną szkołą powszechną dla dziewcząt. Tak, tu dużo uwagi poświęciłem Szkole im. Świętej Scholastyki, natomiast warto też wyróżnić tutaj prywatne gimnazjum realne żeńskie, które powstało tak naprawdę dzięki inicjatywie rzeszowskich obywateli. To było w 1910-1911 roku. Ono miało na celu utrzymanie szkoły żeńskiej i mieściło się, jak dobrze pamiętam, w kilku wynajmowanych kamienicach. One mieściły się przy ulicy Konarskiego czy Sokoła. No i program ten, jak sama nazwa wskazuje, miał charakter tak zwany realny, czyli kładł nacisk na przedmioty ogólne i przygotowanie do matury. Aczkolwiek trzeba też wspomnieć, że w Rzeszowie działało też, poza tymi dwiema szkołami, również kilka takich prywatnych zakładów kształcenia dla kobiet, które były prowadzone przez różne środowiska.
4: To w jakich zawodach kobiety mogły się w nich kształcić?
3: No, generalnie mogły się w takich szkołach doskonalić w kilku takich sferach, bo z jednej strony oczywiście były te tak zwane kursy ogólne, prawda, nakierowane na wiedzę podstawową, no ale przede wszystkim jednak dominowały umiejętności związane z zajęciami typowo domowymi, prawda, czyli tutaj między innymi nauka haftu, kroju, czy generalnie zarządzanie gospodarstwem domowym, no to można powiedzieć, że są takie podstawowe umiejętności, które znajdowały się między innymi w katalogach kursów ówczesnych.
4: Mówiliśmy już sobie o Przemyślu i o Rzeszowie, a teraz przejdźmy sobie do ostatniego miasta, w zasadzie dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli, czyli do Rozwadowa. Jak właśnie w tamtym ówczesnym przedwojennym mieście wyglądała edukacja dziewcząt?
3: Znaczy wyglądała na pewno ciekawie, biorąc pod uwagę tamtejszą strukturę demograficzną, prawda? Pamiętamy, że na pewnym etapie ludnością Rozwadowa przede wszystkim była zdominowana przez osoby pochodzenia żydowskiego, prawda? I to sprawiało, że no oczywiście z jednej strony mieliśmy, prawda, koedukacyjne szkoły elementarne, gdzie rzeczywiście nauki pobierały jednocześnie dziewczynki i chłopcy, ale też i były szkoły typowo religijne, prawda, w których mogły się kształcić między innymi osoby pochodzenia żydowskiego, więc sprawiało to, że obok siebie żyły tak naprawdę dwa światy. To, co jest istotne, to to, że w jakimś stopniu wszystkie te grupy nabywały dość podobne umiejętności, prawda, bo we wszystkich obowiązywała nauka czytania, pisania, rachunków, no i religii oczywiście też. Natomiast takim istotnym krokiem, jeśli mówimy o edukacji rozwadowskiej, było założenie takiej trzyklasowej koedukacyjnej szkoły handlowej Towarzystwa Szkoły Zawodowej, którą otwarto, jak dobrze pamiętam, w 1928 roku. To była szkoła, jak sama nazwa mówi, handlowa, czyli bardziej o takim profilu zawodowym. Ona była dostępna zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców. No i w zasadzie dzięki temu młodzi ludzie, w tym właśnie dziewczyny, mogły się przygotowywać do pracy w handlu, w kancelariach, administracji. No i co tu jeszcze można powiedzieć? No w zasadzie zachowane kroniki pokazują, że te dzisiejsze i późniejsze szkoły w Stalowej Woli trochę kontynuowały te tradycje rozwadowskie, prawda? Wiemy, że w Rozwadowie od XVIII wieku w ogóle istniała jednoklasowa szkoła parafialna, a później rozbudowano taką szkołę ludową z kilkoma salami. I to, co jest ciekawe, to była przez pewien czas jedyna taka placówka oświatowa w okolicy całej. Natomiast w okresie międzywojennym, no to wiemy, że to już była cała ta sieć szkół, prawda? Czyli z jednej strony te takie szkoły ludowe, ale oczywiście też szkoła handlowa. Także generalnie można i plus jeszcze oczywiście te szkółki takie typowo religijne, więc no generalnie Rozwadów, cała Galicja i późniejsze województwo lwowskie, no to były typowo obszary wielokulturowe, prawda? W związku z czym to jest też w jakiś sposób zrozumiałe, że te światy się przenikały. Ja sam z opowieści rodzinnych też wiem, że moja już nieżyjąca babcia też akurat miała koleżankę ze szkolnej ławy, która była Żydówką i się wymieniały kanapkami, bo rodzice Żydówki jedli, przygotowywali posiłki zgodne z prawem żydowskim, a babcia z kolei dostawała z domu inne rzeczy, które akurat ona za nimi nie przypadała. Więc to był taki handel wymienny, ale mówię o tym dlatego, żeby pokazać po prostu, no, że ta młodzież żyła obok siebie w jakimś stopniu.
4: W takiej, można powiedzieć, symbiozie.
3: No tak, no ta symbioza, wiadomo, czasem przybierała negatywne formy, czasem pozytywne, no ale to była jakaś tam, powiedzmy, część tego środowiska, która wpływała również na edukację.
4: No zanim przejdziemy do podsumowania naszej rozmowy, zapomniałam zapytać w sumie na samym początku, w jakim wieku dziewczęta, kobiety pobierały właśnie nauki w wymienionych przez ciebie szkołach i co dawała im matura, czyli ukończenie takich szkół?
3: To znaczy tak, generalnie nauki pobierano mniej więcej od 10-11 roku życia do 18-19. Później przyszła ta reforma z lat 30. akurat edukacji narodowej. To była tak zwana chyba reforma, jak to się ładnie mówi, jędrzejowiczowska i ona sprawiła, że ten wiek się troszkę przesunął. Tam było chyba do, jeśli dobrze pamiętam, do 16 roku życia, aczkolwiek tutaj mogę się w jakimś tam stopniu mylić. To wyglądało w ten sposób, że jak dobrze pamiętam, było gimnazjum powszechne 4-letnie i później jeszcze liceum 2-letnie, także to była ustawa, prawda, z 32 roku, która wprowadza troszkę odmienny system.
4: To co w takim razie kobiety mogły robić właśnie po ukończeniu tych szkół? Czym mogły się zajmować?
3: To znaczy, możliwości były różne. Mogły z jednej strony po prostu zakończyć edukację na tym i zająć się domem i dziećmi, no ale mogły też kontynuować naukę na studiach, na uczelniach. Pamiętajmy, że druga RP to już był czas, kiedy uniwersytety były otwarte dla kobiet. Oczywiście zawsze są jakieś haczyki, no prawda? Jak dobrze wiemy, w drugiej RP między innymi starano się troszkę ograniczać liczbę studentów innych nacji, więc przez to czasami też pośrednio obrywały kobiety, prawda? Jeśli kobieta była Żydówką, no tam później łapała się na pewne ograniczenie na niektórych wydziałach czy uniwersytetach, zwłaszcza w latach 30. Natomiast generalnie no, mogła się rozwijać, prawda? No, to nie były czasy między innymi galicyjskie, gdzie jak wiemy między innymi Maria Skłodowska-Curie mierzyła się z pewnymi ograniczeniami. Ona nawet zabiegała o asystenturę na Uniwersytecie Jagiellońskim, której nie otrzymała. Także no, to są akurat takie przykłady, prawda, ale to już był czas, kiedy zmieniało się to myślenie. Zresztą pamiętajmy, Polska dość szybko w porównaniu z innymi krajami europejskimi przyjęła prawa wyborcze dla kobiet, także druga RP może nie była całkowicie, prawda, rewolucyjnym, liberalnym państwem, ale w pewnych aspektach była dość postępowa.
4: No już tak podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, no i patrząc też na historię Przemyśla, Rzeszowa i Rozwadowa, jakie były największe różnice i podobieństwa właśnie w rozwoju edukacji dziewcząt właśnie w tych miastach?
3: To znaczy powiedziałbym, że model był zasadniczo dość podobny, prawda? No na pewno ciężko jest porównać Przemyśl i Rzeszów do Rozwadowa, dlatego że Rozwadów był w tamtym okresie stosunkowo małym miasteczkiem i no sama ta struktura, prawda, mówiąc o Rozwadowie, mówiliśmy o szkołach ludowych przede wszystkim, ewentualnie o szkole zawodowej. Ta oferta z kolei w Rzeszowie czy w Przemyślu no była zupełnie odmienna, bardziej szeroka, prawda, no w przypadku też Przemyśla, no tutaj też wchodzi dobra organizacja między innymi ludności ukraińskiej, prawda, więc to też było nakierowanie nie tylko na kwestie zawodowe, na kwestie edukacji, ale też również na rozwój tej świadomości narodowej, prawda. Także to są takie, można powiedzieć, pewne niuanse, ale nie zmienia to jednak faktu, że było też dużo podobieństw. No przede wszystkim szkoły były zależne od reform, prawda, i sytuacja kobiet też zależała od tego, w jakim środowisku się one znalazły, prawda. No, w zaborze galicyjskim, austriackim pewne zmiany szły dość powoli i uniwersytety dopiero po jakimś czasie mogły się otworzyć. Natomiast no, faktem jest, że już w okresie II RP te możliwości dla kobiet były o wiele, wiele większe.
2: Historia Stalowej Woli.
1: Stalowa Wola w sercu Centralnego Okręgu Przemysłowego. Tak widzieli ją Kuszelewska-Rajska-Iwańkowicz podczas wizyty w jej początkowych latach. Opisywali ulice, fabryki i mieszkańców, pokazując, jak przemysł kształtował codzienne życie i charakter miasta. Te relacje przypominają, że Stalowa Wola nie powstała przypadkiem, lecz była częścią wielkiego planu modernizacji kraju. O kulisach reporterskiej pracy autorów i o tym, jak w ich oczach wyglądało jedno z najważniejszych przedsięwzięć gospodarczych przedwojennej Polski, opowiedziały mi Joanna Rybak i Joanna Wójcik z Muzeum COP w Stalowej Woli.
4: To może na początek zacznijmy sobie od tego, w jakich latach Kuszelewska-Rajska i Melchior Wańkowicz odwiedzili Stalową Wolę? Jakie to były właśnie czasy?
5: Oczywiście było to związane z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego i tutaj wielka zasługa Eugeniusza Kwiatkowskiego, który był inicjatorem w ogóle planu czteroletniego i powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, który w trakcie budów właśnie poszczególnych obiektów na terenie całego okręgu organizował wycieczki, na które zabierał przedstawicieli rządu, przedstawicieli wojska, ale także i dziennikarzy. To dziennikarze mieli mówić i pisać o okręgu, o tej wielkiej budowie i o wzmocnieniu gospodarki poprzez powstawanie właśnie obiektów, które będą w przyszłości pracować i produkować zarówno stal szlachetną, jak i rozwijać przemysł zbrojeniowy w Rzeczpospolitej.
4: Dobrze, no to znamy już cel ich wizyty w Stalowej Woli, a teraz może porozmawiajmy sobie o tym, jakie właśnie były ich ogólne wrażenia na temat miasta, jak właśnie wyrażali się o Stalowej Woli w swoich tekstach.
5: To może ja zacznę o Melchiorze Wańkowiczu, który kilkakrotnie bywał na terenie budowy zakładów południowych i później osiedla Stalowa Wola. Melchior Wańkowicz, który przyjeżdżał tutaj do Stalowej Woli i na inne tereny, już jako uznany pisarz, już był po swoim debiucie, był znany w środowisku i zaproszony przez Eugeniusza Kwiatkowskiego, żeby opisywać właśnie poprzez swoje felietony, swoje wrażenia i to, co się dzieje w trakcie budów. Przyjeżdżał, jak już mówiłam, kilkakrotnie i starał się z wielką dokładnością i w takim swoim stylu opisywać to wszystko. Ryszard Kapuściński, jego uczeń, który wzorował się na pisarstwie Wańkowicza, bardzo często mówił, że Wańkowicz jest właśnie właśnie wzorem dla przyszłych reportażystów, dlatego że poprzez taką swoją gawędę literacką, ale w sposób niezwykle szczegółowy opisuje to, co dzieje się, podając metry, tony, kilogramy, ceny, ale jednocześnie między tymi wszystkimi liczbami, między tymi wszystkimi wydarzeniami w bardzo wielką dokładnością opisywanymi jest zawsze miejsce dla zwykłego człowieka, a nawet jak pisano na zająca, który gdzieś biegnie między tymi nowo budowanymi blokami, wybiega prosto z lasu. Melchior Bańkowicz był już, no jest to jedna z największych indywidualności polskiej literatury XX wieku. Świetnie przygotowany do tego, żeby opisywać to, co widział i co robił. Przede wszystkim starał się na początku pisać i opisywać to poprzez felietony. I w ten sposób powstała broszura Co pognisko siły, ale później jak ten temat mu się rozrastał, jak on tak sam nawet mówił, że rośnie jak słój w drzewie, po prostu powstała książka, sztafeta, która dokumentowała te sukcesy niepodległej II Rzeczpospolitej. On sam śmiał się, że pisze na, że stał się pisarzem na zamówienie społeczne, bo faktycznie opisywał, przygotowując się w ogóle do napisania sztafety, starał się uzyskać jak najwięcej wiadomości. Przeprowadzał setki wywiadów i to począwszy od urzędników ministerialnych, Eugeniusza Kwiatkowskiego, generalicji, ale także od tych ludzi, którzy pracowali na budowie, czasami nawet zwykłych robotników, którzy niewykwalifikowanych, którzy pracowali siłą swoich rąk i od nich zbierał pewne informacje, a znając jego pisarstwo, wiemy, że do tych wszystkich faktów dodawał trochę anegdot, dowcipu, humoru i w ten sposób powstawała książka, która nie tylko mówiła o teraźniejszości, ale cofała się w przeszłość i mówiła także o przyszłości.
4: W którym roku Melchior Bańkowicz odwiedził Stalową Wolę? Na jakim etapie właśnie była budowa Zakładów Południowych?
5: Znaczy on odwiedzał kilkakrotnie. Pierwsze jego odwiedziny to były wtedy, jak jeszcze w zasadzie nic nie było, jak dopiero

0: ani tym chcieli wytoczyć mu.
1: To skoro już jesteśmy właśnie przy ludziach, przy społeczności Stalowej Woli, jak właśnie Melchior Wańkowicz przedstawiał mieszkańców Stalowej Woli, czyli właśnie robotników, urzędników, rodzinę? Czy opisywał właśnie może relacje między nimi?
0: Wańkowicz w zasadzie nie wchodził aż tak głęboko w te problemy społeczne. On bardziej patrzył na samego robotnika. Opisywał ten etos pracy przede wszystkim, ten wielki entuzjazm, bo przecież to miejsce miało być w przyszłości takim Eldorado dla ludzi. Tu mieli ludzie dobrze zarabiać, tu mieli mieć dobrą pracę i bardzo dobrze płatną pracę, więc w tym momencie wszyscy z takim wielkim entuzjazmem, wielką siłą starali się pracować i zrobić to jak najszybciej. Wańkowicz podkreślał to copowskie tempo, właśnie on w ten sposób to nazywał. Te liczby podawał, przytaczał, które powodowały, jak szybko powstają różne obiekty czy hale przemysłowe, jak szybko powstaje stalownia, walcownia, kuźnia, szkoła w 4,5 miesiąca, liceum i gimnazjum 6 miesięcy. On nawet śmiał się w sztafecie, że w Stalowej Woli jest takie szybkie tempo, że kobiety po poczęciu będą już rodzić dzieci po 3 miesiącach. Więc faktycznie iście szybkie tempo. Poza tym pokazywał też i pewne trudności, że to było trudne zadanie budowania takich zakładów. Zresztą to nie tylko Stalowa Wola była opisana, nie tylko zakłady południowe. Przecież opisywał i Mielec, i Nową Dębę.
1: To w tej książce sztafeta.
0: Gdynie, tak, cały czas w sztafecie. I po prostu wszystkie miejsca, w których powstawały nowe zakłady, pokazywał, jak ciężko było zacząć. Przecież Stalowa Wola powstawała na terenie Puszczy Sandomierskiej, więc trzeba było też odpowiednio tereny przygotować. Nie było możliwości, nie było maszyn w owym czasie. Zrobione to było siłą rąk, łopat czy taczek.
1: Wspominała Pani o tym, o jakich miejscach konkretnych pisał w swojej książce Melchior Wańkowicz. A co mówił o ludziach mieszkających w Stalowej Woli? Jak wyglądało ich życie codzienne?
0: Do Stalowej Woli, do zakładów południowych przyjeżdżali ludzie z różnych stron Polski, między innymi ze Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego, ale też i z Poznania, Warszawy, Gdańska, Wilna czy Lwowa. Wiadomo było, że na początku brak był mieszkań i tutaj była ta główna bolączka. Fundusz Kwaterunku Wojskowego przysłał na te tereny architekta Bronisława Rudzińskiego, który zaczął opracowywać plany urbanistyczne i zaczęło być budowane osiedle Stalowa Wola. Powstawały pierwsze bloki, ale no niestety na początku ludzie musieli wynajmować kwatery, wynajmowali we wsi Pławo, ale także i w okolicznych wioskach. Nie było to łatwe na początku życie, dlatego że kwatery były dość drogie, bo był wielki popyt na to, no ale warunki mimo wszystko płacowe w zakładach południowych były bardzo dobre i ta opieka socjalna także dla robotników. Wańkowicz przede wszystkim starał się pokazać ten etos pracy robotnika i także jego życie poprzez właśnie to, jak zarabia robotnik, jakie ma możliwości pracy. Bardzo często w taki sugestywny sposób opowiadał warunki pracy właśnie poszczególnych osób, podkreślając cały czas tą ciężką pracę, ale jednocześnie mówiąc o tym takim wielkim podziwie dla tempa pracy i dlatego, jak właśnie powstają w bardzo szybkim tempie hale, jak powoli już przy kolejnej wizycie zaczynają pracować maszyny i jak rozwija się produkcja. Cały czas mówiąc o tym, że jest to przede wszystkim zasługą tych, którzy mają te swoje marzenia i chcą osiągnąć tutaj, osiedlić się i naprawdę prowadzić dobre i godne życie.
1: Czyli w tekście właśnie Melchiora Wańkowicza widać tę postawę taką patriotyczną mieszkańców Stalowej Woli?
0: To znaczy ci mieszkańcy, dopiero ta grupa się tworzyła, bo to byli ludzie z różnych stron i ta integracja jeszcze przez jakiś czas tych grup musiała potrwać, ale z drugiej strony wszyscy zmierzali w jednym kierunku, prawda, żeby powstały jak najszybciej zakłady i żeby rozpoczęła się produkcja i stabilna praca, żeby była. Musimy też pamiętać o

0: tym, że Wańkowicz pisał swoje felietony i potem sztafety na zlecenie władz, które go zapraszały na te wycieczki, więc automatycznie podkreślał jak gdyby te sukcesy, ale to też było ważne, dlatego że Kwiatkowski chciał, żeby ta wieść o Centralnym Okręgu Przemysłowym szła w Polskę, żeby nawet podnosiła w jakiś sposób morale, że w naszej ojczyźnie może być budowane coś wielkiego, coś, co będzie miało sens i będzie potem wpływało na kolejne lata przyszłych pokoleń. On zresztą we wstępie do sztafety mówił, że ta książka jest pisana także właśnie dla przyszłych pokoleń, bo Wańkowicz w swoich w ogóle felietonach i książkach bardzo często mówił, że najważniejsza to jest ta prawda i pokazywanie też rzeczywistości, jaką się widzi. On tak mówił o reportażu, że to jest jak mozaika złożona z kamieni, że kamienie pisarz musi układać je w taki sposób, żeby odzwierciedlić tą rzeczywistość, a kamieniami są fakty właśnie z życia. I dlatego u niego tak ważne było zbieranie wiadomości od bardzo różnych środowisk, żeby pokazać ten pełen przekrój. No i to osadzenie w historii, bo trzeba też pamiętać, że pisarz w sztafecie cały czas nawiązuje do naszych wcześniejszych lat, że opowiada o historii zarówno Pomorza, opowiada o Łukasiewiczu, o wielkich wynalazkach, o dawnych wynalazkach technicznych, które teraz jeszcze są wykorzystywane i mają duży wpływ na ludzi, ale już też, że idzie to nowe zupełnie i w ten sposób skończy się to wielkim sukcesem właśnie tej niepodległej II Rzeczpospolitej. Też taka była podkreślanie tego, że w Centralnym Okręgu Przemysłowym dominuje właśnie coś nowego i taka praca młodych ludzi, którzy tworzą sobie swoje przyszłe życie.
1: A czy w tej książce znajdziemy może jakieś fotografie z tamtych czasów, ukazujące Stalową Wolę w czasie budowy?
0: Znaczy tutaj autorem ilustracji, a nawet można powiedzieć fotomontaży, był Mieczysław Berman, który w bardzo taki nowoczesny sposób przedstawił poszczególne fabryki, huty czy miasta budowane. Były to bardzo ciekawe ilustracje. Do tej pory na przykład bardzo ciekawa jest okładka tak zwanej opony z kartofla, ale jeżeli chodzi o Stalową Wolę, to bardzo często opowiadając o początkach Stalowej Woli, pokazujemy ilustracje budowy osiedla z tymi palami dwoma wbitymi, gdzie jest napis Stalowa Wola.
1: Dobrze, no to wiemy już, w jaki sposób Melchior Wańkowicz opisywał Stalową Wolę i na co zwracał uwagę. A teraz przejdźmy sobie do Stanisławy Kuszelewskiej-Rajskiej. W jakich latach ona właśnie odwiedziła Stalową Wolę?
2: Stanisława Kuszelewska-Rajska to jest kolejna i nawet chyba powiedziałabym arcyciekawa postać w kontekście propagowania idei Centralnego Okręgu Przemysłowego. To była niesamowita kobieta, której życiorysem tak naprawdę można byłoby obdzielić kilka osób. Dokonała mnóstwa ciekawych rzeczy, miała naprawdę bogaty życiorys. Natomiast faktycznie w którymś momencie postanowiła wybrać się w podróż po najważniejszych miastach Centralnego Okręgu Przemysłowego i te miasta opisać. Ale tutaj, co ciekawe, stwierdziła, że nie będzie tego robić pod kątem zakładów, pod kątem ich wyposażenia. Ona postawiła na coś zupełnie innego. Postawiła przede wszystkim na pokazanie sytuacji robotników w nowo powstających zakładach i postawiła również na pokazanie różnego rodzaju zjawisk społecznych, które w miastach copowskich zachodziły.
1: No to już widzimy taką różnicę między nią a Melchiorem Wańkowiczem. To jak właśnie Kuszelewska-Rajska opisywała taką ogólną atmosferę miasta i to, jak żyło się tam jej robotnikom?
2: Relacje Kuszelewskiej znamy z artykułów, z serii właściwie artykułów, które opublikowała w czasopiśmie Bluszcz. Były to rzeczywiście artykuły, w których opisywała poszczególne odwiedzane przez siebie miasta. Tutaj pojawia nam się m.in. Radom, pojawia się Rzeszów, Mielec, pojawiają się Mościce. No i pojawia się oczywiście też, to już bardziej w naszym kontekście, pojawia się także Stalowa Wola. Kuszylewska już na samym początku w artykułach stwierdziła, że idea budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego to jest coś wyjątkowego, co trzeba pokazać i rozpropagować. Natomiast ona sama doskonale wiedziała, że nie zna się na metalurgii, nie zna się na hutnictwie, natomiast stwierdziła, że jest starym społecznikiem i pokaże życie COP-u z troszeczkę innej perspektywy. I faktycznie, podróżując po miastach, zwracała uwagę na architekturę, na nowo powstające osiedla, na to, jak te nowe osiedla zmieniają życie mieszkańców, przede wszystkim je poprawiają, bo to głównie o to chodziło. I zwracała też uwagę na działania poszczególnych zakładów, które rzeczywiście zapewniały robotnikom godny byt i coraz lepsze warunki życia.
1: No właśnie, w jakich warunkach mieszkali robotnicy, którzy sprowadzili się tutaj do Stalowej Woli? Jak wyglądało ich takie życie codzienne?
2: Jedno jest pewne, w momencie, kiedy Kuszylewska przyjechała do Stalowej Woli, to stwierdziła, że spotkał ją absolutnie oszałamiający widok. Rzeczywiście to było nowe miejsce, powstałe praktycznie od zera. Zachwyciły ją nowe budynki, które powstawały, zachwyciły ją hale fabryczne, zachwycił ją porządek, który w tych halach fabrycznych panował. Natomiast też doskonale wiedziała, i to wynikało z jej obserwacji w czasie pobytu, że życie tych robotników, którzy napłynęli do Stalowej Woli, w początkowym okresie rzeczywiście było bardzo trudne. Określiła je nawet jako niewygodne i dorywcze. To było głównie związane w początkowym okresie z kwestiami mieszkaniowymi. Natomiast też gdzieś miała świadomość, że w związku z tym, że miasto, osiedle bardzo szybko się buduje, to wkrótce te warunki życia z pewnością poprawią się.
1: A pisała może coś o zarobkach tych robotników, czy stać ich było na takie podstawowe potrzeby?
2: W całej serii artykułów kilka razy pojawia się informacja odnośnie zarobków pracowników zakładów copowskich. I rzeczywiście one się układały różnie, ale mniej więcej od 200 zł do 700-800, w zależności oczywiście od miasta, w którym akurat przebywała i zapoznawała się z tego typu informacjami. Natomiast żeby dać tutaj takie dobre porównanie, na co ta pensja mogła wystarczać, to dla przykładu wynajem mieszkania tak wahał się mniej więcej od 17 do 30 zł. Oczywiście te mieszkania inżynierskie. Tak, miesięcznie. Mieszkania inżynierskie oczywiście były droższe, bo tutaj już mówimy na przykład o 80 zł, no ale automatycznie też pensja inżynierów była wyższa, więc mogli sobie bez problemu na wynajem takiego mieszkania pozwolić.
1: I w tamtym czasie, kiedy Kuszylewska-Rajska była w Stalowej Woli, to mówimy tylko o tych zakładach południowych i takich mieszkaniach, czy były tam jeszcze inne budynki w mieście? Może coś się dopiero budowało?
2: To znaczy, ona skupiła się głównie na zakładach południowych, na tych nowo powstających halach, z których część już działała, część była w budowie, więc miała się uruchomić za chwilę. Natomiast ona sama wtedy stwierdziła, że w Stalowej Woli panują jeszcze warunki pionierskie i tutaj gdzieś w którymś momencie też samo muzeum nawiązało.
1: Pionierskie? Co to znaczy?
2: To było coś, co rozpoczynało się w zasadzie od zera, więc trzeba było włożyć w to trochę wysiłku, żeby naprawdę zbudować osiedle czy zakłady na wysokim, dobrym poziomie.
1: Jak Kuszylewska-Rajska podsumowała swoją wizytę w Stalowej Woli? Czy jej odczucia były pozytywne, negatywne, neutralne?
2: Stalowa Wola na pewno ją zachwyciła. Dla niej to była rzeczywiście taka copowska perełka, jedno z najciekawszych miejsc, które na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego powstawały. I ona wizytę w Stalowej Woli podsumowała w taki dość ładny sposób, bo powiedziała, że Stalowa Wola wygląda jak fantastyczna dekoracja do wielkiego filmu pod tytułem Nowoczesność. I ta nowoczesność rzeczywiście odnosiła się do całego centralnego okręgu przemysłowego, który miał zmienić oblicze południowo-wschodniej Polski.
1: Dobrze, no to wiemy już, w jaki sposób Kuszelewska-Rajska i Wańkowicz opisywali Stalową Wolę, ale czy to były jedyne osoby, które właśnie przyglądały się temu, jak powstawała Stalowa Wola w końcu lat 30.
2: Znaczy nie tylko jedyne, bo jeszcze pojawiły się inne książki, na przykład taką drugą fotoksiążką, w której został sportretowany Centralny Okręg Przemysłowy i były zdjęcia także ze Stalowej Woli, była książka Józefa Radzimińskiego Budujemy Polskę. I to była książka wydana w roku 1939. Tutaj między innymi pojawiło się takie słynne zdjęcie spawaczy ze Stalowej Woli, którzy właśnie byli na wysokościach, spawali te konstrukcje stalowe, budując zakłady południowe, i nawiązanie do tego, że wyglądają jak robotnicy nowojorscy w trakcie budowy drapaczy chmur. Poza tym też były i inne możliwości pokazania Stalowej Woli, między innymi poprzez film z 1938 roku Jerzego Gabrielskiego COP Stalowa Wola. I tutaj pełen patosu przekaz o budowaniu Stalowej Woli, ale także innych miast i o tym, jak jest to ważne dla gospodarki polskiej. Zresztą ciekawostką było to, że film ten został później przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jak gdyby rekomendowany do tego, żeby go pokazywać młodzieży, ówczesnej młodzieży, jako taki przykład wychowawczy.
1: Dobrze, no to mamy Stalową Wolę na kartach książki Melchiora Wańkowicza i w artykułach Kuszelewskiej-Rajskiej. Mamy filmy. A czy inni artyści również zajmowali się właśnie tematyką Stalowej Woli?
2: Zajmowali się, owszem, i tutaj pojawia nam się kolejna dość istotna ciekawostka, bo zagadnienia przemysłowe znalazły odzwierciedlenie w twórczości malarskiej. To była zupełnie nowa rzecz, zupełnie nowa tematyka w polskim malarstwie w tym okresie. I pojawia nam się na arenie tutaj postać, którą w zasadzie chyba wszyscy kojarzą, a już z pewnością kojarzą nazwisko, bo mam tutaj na myśli nazwisko Malczewski. Obrazy Jacka Malczewskiego cieszą się ogromną popularnością i uznaniem, ale nie możemy zapominać, że Jacek Malczewski miał syna, Rafała, który również był malarzem. I najbardziej jest w tej chwili znany chyba jednak z obrazów przedstawiających pejzaże górskie, głównie tutaj mowa o Tatrach. Natomiast w latach 30., pod koniec lat 30., konkretnie w roku 1938, stworzył jeszcze jedną ciekawą rzecz. Pejzaż industrialny poświęcony Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu. I tutaj pojawia się nam bardzo podobna sytuacja do tej, w której znalazł się Melchior Wańkowicz, ponieważ wyjazd Malczewskiego w podróż również był sfinansowany przez sfery rządowe i ta jego twórczość związana z pokazywaniem Centralnego Okręgu Przemysłowego na obrazach znajdowała się pod państwowym mecenatem.
1: Czyli to wygląda tak, że osoby, które opisywały Stalową Wolę, robiły to tylko w takim celu propagandowym?
2: Niekoniecznie tak było, bo akurat myślę, że tutaj Rafał Malczewski gdzieś z tą ideą copowską się też mocno zgadzał i propagował ją dla samej idei, która rzeczywiście miała przynieść dużo dobrego południowo-wschodniej Polsce. Natomiast faktycznie tak się akurat złożyło, że dostał tutaj pomoc od sfer rządowych i taki cykl obrazów miał stworzyć. A było ich rzeczywiście niemało, bo było 19 obrazów olejnych i 26 akwaryl. Niestety nie wszystkie te prace zachowały się do dnia dzisiejszego. Natomiast jest jedna taka malutka ciekawostka, też związana z Rafałem Malczewskim. On w Stalowej Woli oczywiście przebywał. I co ciekawe, też był zaprzyjaźniony z jedną z rodzin, które w Stalowej Woli mieszkały, konkretnie z rodziną państwa Trzeba Baruniów i w trakcie pobytu w Stalowej Woli w 1938 roku w ramach podziękowania za gościnę namalował dla nich obraz pod tytułem Pejzaż nadsański. Ten obraz przez wiele lat znajdował się w posiadaniu rodziny Trzebuniów, a ostatecznie kilka lat temu trafił do zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, więc pracę Rafała Malczewskiego poświęconą Stalowej Woli i okolicach w naszych zbiorach stalowowolskich posiadamy.
3: To jeszcze trzeba tylko nadmienić o wielkiej pracy i fotografiach Bronisława Rudzińskiego, architekta Stalowej Woli, który właśnie w ten sposób dokumentował powstające bloki, powstające nowe osiedle, ale także tą infrastrukturę dookoła, hotele, sklepy, piękne fotografie, które pokazują te pierwsze dni życia w osiedlu w ogóle i to zawdzięczamy właśnie przede wszystkim wielkiemu architektowi naszego miasta.
4: Działa od 2016 roku ku uciesze pasjonatów gier, w tym również planszówek. Mowa o Stowarzyszeniu Stal Fiction ze Stalowej Woli, której celem jest właśnie popularyzowanie gier wśród młodzieży i dorosłych. O działalności stowarzyszenia, grach i piątkowych spotkaniach przy planszówkach opowiedziała mi pani Magdalena Głowacka-Kolańska ze Stal Fiction.
1: Od jak dawna działacie? Jakie są cele stowarzyszenia? Może coś o wydarzeniach, które organizujecie?
5: Witam serdecznie. Stowarzyszenie Stal Fiction działa od 2016 roku i zajmujemy się głównie propagowaniem gier planszowych, gier bitewnych, gier RPG. To jest taka nasza codzienna działalność. Serdecznie zapraszamy na spotkania planszówkowe w każdy piątek od godziny 17 do 20. Spotkania odbywają się na auli w dawnym budynku KUL przy ulicy Popiełuszki 4. Także serdecznie zapraszamy. Oprócz tego organizujemy różne wydarzenia propagujące właśnie fantastykę w naszym regionie. Z najważniejszymi są Stalowe Granie, które odbywa się każdego roku w ferie oraz Stalowolskie Spotkanie z Fantastyką, które robimy zawsze w pierwszy weekend lipca i podczas tych wydarzeń można właśnie zapoznać się z grami planszowymi, bitewnymi, grami RPG, grami retro na retrokomputerach i to właśnie głównie podczas Stalowego Grania, natomiast podczas spotkań z Fantastyką dodatkowo jeszcze organizujemy prelekcje, warsztaty, konkursy, konkurs cosplay, więc naprawdę bardzo dużo się na tej imprezie dzieje, zresztą jest to impreza dłuższa, dwudniowa. Zrealizowaliśmy też kilka mniejszych projektów, których celem było propagowanie fantastyki. Dotyczyły one gier RPG, LARPów, gier miejskich, gier RPG, gier planszowych, także to było naprawdę bardzo, bardzo fajne projekty.
1: O jakich pani projektach teraz mówi, tych takich mniejszych projektach?
5: W 2018 zrealizowaliśmy fantastyczne Nudo Odstraszacze i tam właśnie były warsztaty LARPowe, była gra miejska, było właśnie takie wydarzenie, na których były pokazy poszczególnie gier planszowych, były warsztaty programowania, były warsztaty tworzenia gier planszowych, także to też sporo się działo na tym wydarzeniu. W rok później zrealizowaliśmy Stalowolskie LARPogranie.
1: Mogła pani wyjaśnić, czym są LARPy, tak dla słuchaczy i dla mnie, która zupełnie nie siedzi w temacie gier?
5: LARP jest nieco podobny do improwizowanego teatru. Każda postać dostaje swoją rolę, w której ma opisane swoje cechy i też swoje cele. I właśnie głównym zadaniem jest zrealizowanie tych swoich celów. Trzeba właśnie tego dokonywać poprzez interakcję z innymi graczami, właśnie taki teatr improwizowany. To już bardzo, bardzo fajna forma rozrywki. I serdecznie do niej zachęcamy. Nieco trudniejsza niż gry RPG, ale bardzo fajna.
1: W ubiegłych latach też były organizowane takie mniejsze projekty niż Stalowe Grania?
5: Tak. Jako ostatnie to zrealizowaliśmy w 2023 roku. Były to sobota z Stowarzyszeniem Stal Fiction i tam były właśnie na jednym spotkaniu było malowanie figurek, warsztaty malowania figurek, na jednym były gry RPG i na jednym były LARP. Także to były właśnie takie trzy weekendy, trzy soboty właśnie jak sama nazwa wskazywała, ze Stowarzyszeniem Stal Fiction. Organizowaliśmy jeszcze warsztaty programowania, to w ramach było, zdaje mi się, Stalowolskiego LARPogrania, to właśnie chyba wtedy były warsztaty programowania.
1: Wspominała pani, że tak na co dzień w piątki spotykacie się przy planszówkach. Gdzie te spotkania się odbywają, o której godzinie? Kto może w ogóle przyjść na takie spotkania?
5: Na spotkania planszówkowe zapraszamy młodzież i dorosłych. Odbywają się one na auli przy ulicy Popiełuszki 4 i w piątki od godziny 17 do 20. W Stalowej Woli można też pograć sobie we wtorki w strefie spotkań Nadbowskiego 11 i też zachęcamy do udziału zarówno w jednych spotkaniach, jak i w drugich.
1: Jakie planszówki można pograć podczas takiego spotkania, gdyby miała Pani wymienić?
5: Właściwie to co spotkanie przynosimy coś nowego, ale oczywiście są takie, które gramy częściej, które są takie bardzo ulubione, na przykład Miecz Samuraja, Osadnicy z Katanu, Takanoko, Wirus, ale tak naprawdę to co spotkanie to jest coś nowego i to są nagłód nowości, bo właśnie koledzy ze stowarzyszenia mają bardzo dużo gier, co chwilę coś nowego kupują i testujemy.
1: No właśnie, a żeby wziąć udział w takim spotkaniu planszówkowym, to czy trzeba być członkiem stowarzyszenia?
5: Nie, po prostu można przyjść. Także zapraszamy wszystkich.
1: A kto może zostać takim członkiem stowarzyszenia?
5: Każdy, kto chce działać z nami.
1: A gdyby miała Pani powiedzieć coś może więcej? Czy są jakieś może spotkania takie organizacyjne właśnie członków stowarzyszenia?
5: Tak, spotkanie organizujemy wtedy, kiedy trzeba coś po prostu omówić. Bo tak to, żeby się po prostu spotkać, to mamy na gruncie właśnie takim, czy spotkań planszówkowych, czy na gruncie prywatnym, to mamy bardzo dużo okazji do porozmawiania ze sobą, więc takie spotkanie jest organizowane właściwie wtedy, kiedy coś robimy większego.
1: Czy żeby być takim członkiem stowarzyszenia Star Fiction, trzeba być takim entuzjastą gier, czy dołączają do Was także osoby, które na przykład dopiero zaczynają swoją przygodę z grami?
5: Różnie. Zarówno dołączają do nas entuzjaści, którzy po prostu się o nas dowiedzieli i po prostu ucieszyli się, że istnieje taka grupa pokrewnych dusz, do której mogą dołączyć, ale też zupełnie nowe osoby, które niewielkie miały pojęcia o grach. Także jak najbardziej zapraszamy zarówno wytrawnych graczy, jak i początkujących graczy.
1: Jakby Pani jeszcze miała właśnie tak zachęcić mieszkańców Stalowej Woli, czy generalnie całego naszego regionu do spotkań, to co by Pani powiedziała?
5: Zachęcam serdecznie. Podczas gier można nie tylko poznać fajne gry planszowe, spędzić czas w przyjemny sposób. Można również spotkać fajnych ludzi, zaprzyjaźnić się. Gry uczą też bardzo wielu fajnych rzeczy, więc to jest właśnie zwłaszcza tak ważne, powiedzmy, dla dzieci, dla młodzieży. Chociaż nasze spotkania tak bardziej właśnie są skierowane dla młodzieży niż dzieci. Ale dzieci też zapraszamy oczywiście. I uczą bardzo wielu fajnych umiejętności. Logicznego myślenia, planowania strategicznego, współpracy, rywalizacji, czekania na swoją kolej, umiejętności takiego też pogodzenia się z porażką czasami. To są bardzo ważne takie w życiu umiejętności. Też analiza, empatia, również gry właśnie RPG uczą też właśnie bardzo takich fajnych rzeczy typu na przykład jak się zachować w stresujących sytuacjach, także właśnie też empatia, różne umiejętności takie społeczne.
1: No muszę przyznać, że to są naprawdę takie potrzebne też w dorosłym życiu cechy. Dlatego jeśli słuchają nas osoby, które są zainteresowane dołączeniem do tego stowarzyszenia albo po prostu do przyjścia na spotkanie planszówkowe, no to chyba odsyłamy na stronę Star Fiction.
5: Tak, serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.stalowafantastyka.xyz.
4: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
6: SK2. Magazyn lokalny.
4: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Co łączy fuczki, proziaki i kuchnię lasowiaków? O podkarpackich smakach rozmawiamy dziś z Robertem Makłowiczem. Znany kucharz i podróżnik opowiedział mi o kulinarnej różnorodności naszego regionu. Od Rzeszowa i Przemyśla po północne Podkarpacie i okolice Stalowej Woli. Pytamy o lasowiackie tradycje, pierogi z kapustą i kaszą, grzyby i regionalne produkty. Rozmawiamy też o tym, co czeka tradycyjną kuchnię, gdy na naszych stołach pojawia się coraz więcej smaków z całego świata.
1: Dzisiaj moim gościem jest, myślę, osoba, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Znakomity kucharz i podróżnik, pan Robert Makłowicz. Dzień dobry, panie Robercie.
7: Dzień dobry, kucharz amator, a podróżnik, Trochę jeżdżę rzeczywiście.
1: Ale to są pana takie, myślę, chyba największe miłości w życiu i o nich właśnie dzisiaj chciałabym z panem porozmawiać.
7: Z największą przyjemnością.
1: Jako, że znajdujemy się w Rzeszowie, w stolicy Podkarpacia, no to nic dziwnego, że zapytam właśnie o te takie nasze podkarpackie smaki. Kiedy właśnie myśli pan o kuchni Podkarpacia, jakie smaki przychodzą panu do głowy?
7: No, trzeba by tutaj rozróżnić dwa pojęcia. Czy myślę o województwie podkarpackim, czy myślę w ogóle o Karpatach. Karpaty są oczywiście pojęciem znacznie szerszym. Ciągną się przez ładnych kilka krajów, a niektórzy twierdzą, że wpływy karpackie, kultury karpackiej, czyli kultury pasterskiej, dochodzą aż do Grecji północnej i ciągną się jeszcze przez Góry Dynarskie. Węgry są w Kotlinie Karpackiej. Dzisiaj po traktacie w Trianon gór mają niewiele, ale albo prawie w ogóle. Mają małe górki, ale w herbie mają trzy szczyty. Matra, Tatra, Fatra. Fatra dzisiaj nie jest na Węgrzech, Tatra nie jest na Węgrzech, została im tylko Matra. Ale kuchnia węgierska jest w dalszym ciągu kuchnią karpacką. Natomiast jeśli chodzi o samo województwo nazwane Podkarpaciem, nie ma takiego regionu oczywiście historycznego. Ja tu nie protestuję przeciwko nazwie Podkarpacie, bo tak jest i niech tak zostanie, tylko chcę powiedzieć, że jesteśmy w Małopolsce, w pobliżu Karpat. I to jest coś, co się kojarzy automatycznie tym, którzy się na kuchni znają, z kilkoma rzeczami. No, po pierwsze, wymieńmy coś, czego nigdzie indziej nie ma w Polsce. Fuczki. Nikt nie wpadł na pomysł, żeby dodawać do placku ziemniaczanej kiszoną kapustę do środka. A to się tutaj robi. Jeśli chodzi o proziaki, które są drugą ważną rzeczą, to zakres rażenia proziaków, to słowo rażenie jest tu pozytywne oczywiście, mówię o pozytywnym rażeniu, dobrym smakiem, to wykracza poza dzisiejsze województwo podkarpackie, no bo to jest dokładnie to samo, co wiele innych placków, które są wszędzie robione w dawnej, biednej, wiejskiej kuchni. No, placki włoskie różne słynne, typu piadina czy pizza. Nie mówimy tutaj o teraz obłożeniu tychże placków truflami, to można i proziaki obłożyć, prawda, i będziemy mieli wykwintną rzecz, ale bez tego to są dania głodu, no, biednych ludzi niegdyś. I właśnie takie w swej istocie proziaki kiedyś były. One są bardzo podobne do karpackich, ale kawałek dalej, moskoli podhalańskich, tylko że tam są ziemniaki w cieście, grule tutaj nie ma. Jest proza, czyli soda i ciasto. Ciasto z sodą po prostu, na blasze kiedyś pieczone to rosło. W Małopolsce też by się natrafiło, ale my jesteśmy w Małopolsce. Ja wiem, że się nazwy województw są mylące, jeśli chodzi o historię danych ziem, bo jesteśmy po prostu w Małopolsce w tej chwili.
1: Mamy tutaj też, wychodzimy na pole.
7: Mamy wszystko to samo, mamy borówki, nie amerykańskie też, ale te w lesie to są borówki, wychodzimy na pole, mamy flizy w łazience, na kastlik, bradrurę i tak dalej. No więc tu mamy dokładnie to samo. Tylko, że Kraków też jest 100 km od Karpat, tylko, że w innym dzisiaj województwie, w innym podziale administracyjnym, ale kiedyś to była całość. I wpływy kultury pasterskiej są tu niezwykle ważne. Proszę pamiętać, że ten region, jak się spojrzy od Rzeszowa po Kraków i dalej, to tam mamy granicę między dawnym osadnictwem Słowian i Wołochów. Wołosi, czyli proto-Rumuni, to byli ci wszyscy, którzy w średniowieczu po najazdach tatarskich byli osiedlani w całych Karpatach, bo się znali najlepiej na gospodarce pasterskiej, zarówno przez królów polskich, jak i węgierskich. I oni są wszędzie w Karpatach. Dzisiaj niektórzy z nich to są Polacy, niektórzy z nich to są Ukraińcy, to są dalej Rumuni i tak dalej, i tak dalej. Ale to kiedyś był jeden lud po prostu. I ślady tej wspólnoty mamy w zwyczajach pasterskich, mamy w słownictwie dotyczącym gospodarki pasterskiej, niezależnie od języków. To tak samo się nazywa. No, gazda jest gazda.
1: To bardzo zabawne, bo ja mam na nazwisko gazda.
7: Gazda jest gazda, czyli gospodarz po prostu. Watra jest watra. Po chorwacku ogień to jest watra na przykład, a gospodarz to jest gazda w Chorwacji całej, nie tylko w tej tam panońskiej. No i tak dalej, nie wiem, tam mama łyga, mówię, która się akurat w polskiej części Karpat nie przyjęła, mówię o kaszy kukurydzianej, ale już od Huculszczyzny przez Rumunię i dalej aż po północne Włochy to jest podstawowe pożywienie, no bo to jest zboże, które jest mniej wymagające, można na większej wysokości je sadzić niż nawet żyto. Więc to są pewnego rodzaju wspólne rzeczy, no i naprawdę jest więcej podobieństw niż różnic w całej kuchni karpackiej. A Podkarpacie, że wrócimy do dzisiejszego regionu administracyjnego, jest miejscem niezwykle interesującym. Zresztą pani to wie lepiej, bo pani jest stąd. No, jeśli pani wsiądzie w auto w Rzeszowie, może pani dojechać pewnie w godzinę albo w Beskid Niski, albo w Bieszczady, albo w Beskid Sądecki. No, Karpaty są w zasięgu ręki.
1: Ja w zasadzie jestem z tej północnej części Podkarpacia, czyli okolice Lasów Janowskich, okolice Stalowej Woli. I tam na przykład, z czym się tutaj nie spotkałam, mamy pierogi z kapustą kiszoną, o której też pan wcześniej mówił.
7: Owszem, no kiszona kapusta jest ta pieroga, ale to już jest trochę kulturowo inny region. Proszę pamiętać, że te regiony dzisiejsze nie zawsze odzwierciedlają dawniejsze kulturowe historie. No mamy województwo śląskie, w którym mamy Zagłębie, Śląsk i jeszcze okolice Częstochowy. No to się kulinarnie nijak nie spina ze sobą. To mają różne tradycje. Śląsk Rzeczpospolita utraciła w czasach Kazimierza Wielkiego. Zagłębie było w zaborze rosyjskim, Częstochowa też. No, zupełnie co innego. Tam jest żur, a tam jest zalewajka. W jednym województwie. Więc Podkarpacie też nie jest jednolite. Ja mówię teraz o tym bardziej w stronę Karpat zwróconej części. Ale pierogi z kiszoną kapustą, a jeszcze to mogą być z kaszą i z kiszoną kapustą.
1: Tak, tak, z kaszą też są u nas bardzo popularne, chociaż to już raczej... Tak, tak, lasowiackie i właśnie takie dary lasu, czyli na przykład potrawy z grzybami.
7: To nie jest nic nowego, wszystko co było z lasu, to zawsze było wykorzystywane, to wszędzie w Polsce tak jest. Nie żyjemy w Szwecji, gdzie ludzie nie chodzą do lasu i nie zbierają grzybów.
1: Poważnie, nie, nikt tam nie chodzi na grzyby? To jest nasz taki sport narodowy, można powiedzieć.
7: Tak, prawie nikt tam nie zbiera grzybów. To było jedyne miejsce na świecie, gdzie zbierają grzyby jeżdżąc autem. Leśną drogą, gdzie można było wjeżdżać, otwierałem drzwi i rosły kozaki i zbierałem.
1: To dobrze, że pan to precyzował, bo tak się zastanawiałam, jak zobaczyć takie małe siniaczki na przykład pod grzybki z samochodu.
7: Wielkie kozaki rosły, ja jechałem leśną drogą i co chwilę były te grupy kozaków. Przejechałem 500 metrów i miałem pół bagażnika, bo nie byłem w stanie już tego przerobić potem, ugotować w Szwecji jak byłem.
1: To miał pan wielkie szczęście, bo na przykład tutaj w tych naszych lasach tych kozaków jest niezbyt dużo.
7: W ogóle sezon na grzyby się przesuwa w związku ze zmianami klimatycznymi, ponieważ się zacznie padać, zaczęło padać dopiero teraz, więc pewnie grzyby będą do połowy listopada, jak znam życie.
1: Ja się z tego bardzo cieszę, bo jeszcze w tym roku nie byłam.
7: Ja się też nie martwię, co prawda nie chodzę na grzyby, ale jem. Proszę spróbować carpaccio z prawdziwków. Surowe prawdziwki, cienkie plasterki pokrojone, skropione oliwą i posypane solą i pieprzem. Genialne.
1: Czyli takie połączenie Włoch i Polski troszeczkę.
7: To jest polski pomysł. We Włoszech na północy jada się grzyby, a fungi porcini, czyli prawdziwki, no na północy w Toskanii też fungi porcini są cenione prawie tak jak trufle. Włosi wiedzą co dobre.
1: Myślę, że my mieszkańcy Podkarpacia również i też chciałabym wrócić tutaj do tej naszej podkarpackiej kuchni i zapytać pana o takie regiony tutaj na Podkarpaciu, jak ta kuchnia różni się od siebie. Na początku wspominam o tej północnej części Podkarpacia, ale jesteśmy w Rzeszowie, w jego centralnej części. Jakie właśnie tutaj smaki przeważają? Jakie dania może?
7: Polski oczywiście. Rzeszów jest, nie no żartuję, ale Rzeszów się zmienił niezwykle. Jeśli sobie chcemy pomyśleć o tym, jak słuszną drogę przeszliśmy przez ostatnie 30 lat, to ja radzę wszystkim, żeby na przykład przyjechali do Rzeszowa. To nie było kiedyś wesołe i piękne miasto. Świetnie pamiętam, jak się z Krakowa tutaj jechało 5 godzin samochodem z narażeniem życia, przedzierając się przez skrzyżowanie w Targowisku, gdzie można było stracić życie, wszyscy wyprzedzali na czwartego. A miasto było smutne, zaniedbanym centrum i brzydkie. W tej chwili jest to niezwykle przyjemne miasto, młode miasto, miasto prężne, miasto, gdzie dużo ludzi młodych studiuje, miasto, które oferuje kuchnię prawie z całego świata, nie jest to duże miasto.
1: A jeśli chodzi o taką kuchnię regionalną, to co możemy tutaj zjeść, czego nigdzie więcej nie ma?
7: Nie chodziłem też tambuchem po wrocławskich, po rzeszowskich lokalach, po wrocławskich zresztą też nie, i nie sprawdzam, co tu jest, a czego gdzie indziej nie ma. Jakbym powiedział, że proziaki tu można zjeść, fuczki, to je można też zjeść w Bieszczadach, no więc nie ma kuchni rzeszowskiej jako takiej. To nie jest organizm miejski, tętniący życiem od kilkuset lat, który wytworzył kastę bogatych mieszczan, nie wiem, tak jak Mediolan, który handlował z połową świata, gdzie są potrawy, które się nazywają alla milanese. Więc wszystko to, co jest w Rzeszowie, jest również na Podkarpaciu, jeśli mówimy o tutejszych daniach. Nie ma czegoś takiego, co by było tu, a nie było 20 kilometrów dalej.
1: A co z takimi wpływami wschodnimi, na przykład w Przemyślu? To jest dużo starsze miasto, nieco niżej położone na Podkarpaciu.
7: Proszę pamiętać, że Przemyśl jest miastem wieloetnicznym. Przemyśl jest miastem od stuleci zamieszkałym przez Ukraińców i Polaków, czy też Polaków i Ukraińców, proporcje były różne. Kiedyś do tego trzeba było jeszcze by dodać Żydów, Ormian, pewnie jakichś Greków, dzisiaj już tego nie ma. Zostali tylko Polacy i Ukraińcy, więc siłą rzeczy mamy tam, pewnie łatwiej tam zjeść barszcz ukraiński niż w Rzeszowie, chociaż w dużych polskich miastach w związku z wojną na Ukrainie i emigracją powstały ukraińskie knajpy, ukraińskie sklepy i w ogóle jest to coś, czego się cieszę, że jakby wróciliśmy kuchennie do pewnego rodzaju tradycji pierwszej Rzeczpospolitej, która była...
1: Obojga narodów.
7: Była państwem wielu narodów, ona się nazywała Obojga Narodów, Polska i Litwa, tylko że byli tam, i mówiąc dzisiejszym językiem, Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie, Niemcy, etc., etc. Po wojnie II Polska stała się państwem prawie monoetnicznym, prawie, bo Przemyśl nigdy taki nie był monoetniczny, a teraz znowu te rzeczy, które były kiedyś w naszej kuchni, do niej wracają za sprawą tej sytuacji. To jest akurat pozytyw smutnej historii.
1: A jeśli chodzi właśnie o tę kuchnię regionalną, to które właśnie takie tradycyjne potrawy mają gdzieś taką szansę wrócić do naszych domów, a które być może wkrótce z nich znikną? Nie tylko jeśli chodzi o takie podkarpackie potrawy, ale generalnie polskie.
7: Świat się zmienia, kuchnia się zmienia.
1: Jest bardziej międzynarodowo, bo mamy też dostęp po prostu do mediów, do internetu i po prostu...
7: Ale to jest... To wbrew pozorom to nie jest niepokojące dla rodzimych tradycji, gdyż nawet jak danie jest doskonałe, a je się co drugi dzień, to się ma tego dosyć. A kiedy można, jest wybór, to się tym chętniej wraca do właśnie rzeczy tradycyjnych, które się pamięta z dzieciństwa, które robili rodzice czy dziadkowie. I to zawsze otwarcie na świat tylko umacniało lokalną kuchnię. Nie odwrotnie. To, że mamy cały szereg szyldów również w Rzeszowie z kuchniami z różnych stron świata, to tylko dobrze działa na lokalne dania, bo tym bardziej łakniemy z różnych okazji tego. Tylko właśnie, z różnych okazji. Kiedyś jedliśmy to, bo nic innego nie było i nie wiedzieliśmy i musieliśmy to jeść. A w tej chwili będziemy jedli te różne rzeczy z własnego wyboru. Moim zdaniem z pewnością będziemy jedli dużo rzadziej dania, które się bardzo długo robi, bo ludzie mają mniej czasu, bo tylko ze szczególnych okazji mamy czas na to, by nie wiem, samemu zrobić ciasto drożdżowe.
1: Albo gołąbki.
7: No albo gołąbki, no tak, to się... Albo się tego nie je, albo się to kupuje, a robi się to od wielkiego dzwona. Ale za to, jak już się to robi od wielkiego dzwona, to wtedy jest to wielki dzwon.
1: I jak to smakuje wtedy?
7: Jest celebracja, no tak.
1: Jeszcze takie ostatnie pytanie na koniec. Gdyby miał pan ułożyć taki jeden posiłek właśnie tutaj rodem z Podkarpacia, czy byłby to główny obiad, czy może jakiś deser, to co by to było? Co znalazłoby się na stole?
7: Powiem o produktach, a nie o daniach. Może tak będzie prościej. Na pewno jakość pieczywa jest tutaj absolutnie świetna i jest powrót, widzę to też w całej Polsce, ale tutaj to widzę szczególnie, powrót do tych prazbóż, czyli do płaskórki, do orkiszu. Można kupić pieczywo robione w właśnie z tychże prac burz. Na pewno region słynie, jest czysty, nie ma tu za dużo wielkiego przemysłu, wyjąwszy ten północny fragment, o którym pani mówiła, Podkarpacia, dawny centralny okręg przemysłowy, więc są tu świetne miody. Miody z Podkarpacia się cieszą renomą doskonałą. Serowarstwo poczyniło doskonałe postępy i to już nie tylko te sery związane z gospodarką pasterską niegdysiejszą, ale w ogóle sery, dojrzewające sery. One są ekstra. Wędliny tu zawsze były dobre. Dziczyzna, jeśli ktoś je mięso...
1: się nie boi.
7: No, wystarczy zbadać dzika. Z pewnego źródła dziczyzna. Znaczy nie, że dzika trzeba przyprowadzić do lekarza, tylko dzika trzeba zbadać przed poddaniem go obróbce kulinarnej po prostu. No i to wszystko tam jest, za tymi wielkimi drzwiami, gdzie czekają na mnie uginające się stoły, bo próbujemy różnych rzeczy. Ale też widzę tu kreatywność, widzę oleje tłoczone, czyli olej rydzowy, olej tłoczony z rzepaku, ale nierafinowany. Piłem przed chwilą zakwas selera, który był dosyć wspaniały zupełnie, zakwas selera. No i to właśnie to proste rzeczy, powrót do źródeł.
1: W takim razie życzę panu smacznego.
7: Dziękuję serdecznie.
6: Historia regionu.
4: Słów kilka o tradycjach pisackich i o tym, w jaki sposób powstaje drewniana łódź. Ciekawostki na ten temat zdradzili mi retman pisacki Mieczysław Łabęcki oraz szkutnik Jarosław Pokora z Niżańskiego Uniwersytetu Ludowego.
8: W 1991 roku w Ulanowie powstało stowarzyszenie, które celem było między innymi odtworzenie bogatych tradycji pisackich na terenie naszego miasteczka, które nazywało się też z racji właśnie tego wykonywanego zawodu Małym Gdańskiem. I tak w 1993 roku popłynęliśmy pierwszy raz do Gdańska tratwą, która miała około 80 metrów długości. Na szczęście mieliśmy ze sobą jednego człowieka, który był zawodowym flisakiem jeszcze po wojnie, gdzie z Górnego Sanu w Bieszczad wpławiano duże ilości drewna do okolicznych tartaków w okolicach Niska i obecnej Stalowej Woli. W ten sposób odtworzono zawód, zanikający zawód flisaka. Pozyskaliśmy odpowiednie uprawnienia zawodowe, ale tratwa, załóżmy, od Ulanowa do Gdańska płynie jeden miesiąc. No i uznaliśmy, że powinniśmy pójść w jakimś kierunku, które oczywiście związane jest z flisactwem, ale pozwoli nam na kontynuowanie tych naszych pasji przez kolejne miesiące. I tak powstał galar. Galar, który był oczywiście jednostką dosyć taką kiedyś niemrawą, nazwijmy to, na wodzie, bo płynął tylko w jednym kierunku do Gdańska. Tam został rozładowywany, nie miał żagli, w związku z tym no, tam został sprzedawany również na miejscu. Przez kolejne lata żeśmy eksperymentowali, oczywiście uczyliśmy się trochę, wracaliśmy do tych jednostek, które kiedyś pływały po naszych rzekach. No i zbudowałem akurat nie tutaj na naszej okolicy, ale nad Wisły pierwszą jednostkę o nazwie BAT. Piękna żeglowa jednostka z dwoma masztami, czterema żeglami oraz coś, co kiedyś pływało, czyli dubas, ale przez, myślę, że ostatnie 150 lat na sanie nie pływało. Więc ciągle wracamy do tych jednostek, które kiedyś tutaj pływały. Służyły na przykład jak bat do oddychtowania, albo inaczej mówiąc do przewozu z brzegu na większe statki typu szkuta, która mogła mieć nawet do 40 metrów długości i nie wszędzie mogła wpłynąć. Czyli po prostu trzeba było takich jednostek, które by mogły rozładowywać i załadowywać te większe jednostki. Do tego służyły baty. Natomiast no, dubas był jednostką, która mogła płynąć do Gdańska, załóżmy, stąd i wracać, bo miała właśnie napęd w postaci żagla rejowego, a jednostki typu bat mają żagle rozprzestrzenione. branżowe. Więc odkrywamy coś nowego i chcemy pójść w tym kierunku, żeby nie tylko otworzyć ten zawód pisaka, ludzi, którzy obsługiwali te jednostki, a przede wszystkim, żeby na tym terenie powstał zakład skutniczy, który mógłby zgodnie z prawidłami sztuki skutniczej odtworzyć te drewniane jednostki, które no, kiedyś były, a obecnie są niezwykłą rzadkością.
1: No właśnie, skoro już mówimy o szkutnictwie, to czy mogliby nam panowie opowiedzieć właśnie, czym jest zawód szkutnika, czym zajmuje się szkutnik?
9: Może tak na wstępie to opowiem, od czego zaczęła się moja przygoda ze szkutnictwem. Tutaj jest ogromna zasługa m.in. Żeńskiego Uniwersytetu Ludowego. Kilka lat temu, uczestnicząc właśnie w warsztatach z kolegą Adamem Mroczkiem, uczestniczyliśmy, pomagaliśmy w budowie galara i od tego zaczęła się nasza przygoda tak ze skutnictwem. Później wybudowaliśmy drugiego galara, dwie pychówki, mniejsze łodzie takie.
1: A gdyby mógł pan nam wyjaśnić, czym jest galar, pychówka, tak po prostu położyć kawę na ławę i po
9: galary
1: prostu
9: powiedzieć, to są
1: czym są te jednostki?
9: To są też łodzie drewniane, kiedyś służące do przewozu materiałów różnego rodzaju, no to generalnie do transportu. A łodzie pychowe to są mniejsze jednostki, które tak służyły do różnych tam, no różnych prac, do przeprawiania się na drugą stronę brzegu, przetransportowania mniejszych ilości materiałów. I właśnie ta przygoda się rozpoczęła, jak już wspomniałem, dzięki Niżańskiemu Uniwersytetu Ludowi. Powstała szkutnia, nieduża szkutnia w Bielinach.
1: Z jakich materiałów wykonywane są takie jednostki i z jakich technik korzystacie przy ich wykonywaniu?
9: Jednostki tego typu wykonywane są z drewna. Drewno to może być różnego rodzaju. Przeważnie jest to sosna lub modrzew. Niektóre elementy są wykonywane z drewna dębowego. Wykorzystywane do budowy tego typu są tradycyjne techniki szkutnicze sprzed lat.
1: Czyli jakie?
9: Dyktowanie sznurem konopnym. Używamy też paku do podwijania niektórych elementów gwoździ, smołę drzewną, olej lniany do impregnacji.
1: Tutaj właśnie przy opowiadaniu nam, na czym polega właśnie, w jaki sposób budowane są takie jednostki, używa pan takiego specjalistycznego słownictwa. Ja właśnie znalazłam, przygotowując się do tej rozmowy, znalazłam na stronie Niżańskiego Uniwersytetu Ludowego taki słowniczek pojęć. Znalazłam tam różne słowa, na przykład dyktowanie, ale było ich tam więcej. Czy mógłby pan nam przybliżyć właśnie znaczenie tych słów?
9: No, tych słów w szkutnictwie używane jest wiele, ale takim właśnie, może takim najbardziej popularnym to jest dyktowanie, czyli uszczelnianie łodzi sznurem konopnym, no, zapobiegające przeciekom wody, dostawaniem się wody na pokład.
1: Jakie jeszcze słownictwo jest potrzebne właśnie, żeby zrozumieć działalność takiego szkutnika?
9: No, na przykład są tam jeszcze takie elementy konstrukcyjne łodzi, które nazywane wręgami, które są pozyskiwane przeważnie z drzew dębowych. Są to takie krzywe gałęzie, które później są obrabiane i dopasowywane do kształtu łodzi, które nadają mu później sztywność i taki niezbędny element konstrukcyjny, a też upiększają tą łódź.
1: Znamy już takie przykładowe słownictwo, którym posługuje się szkutnik, ale nie wiemy, z jakich elementów składa się łódź drewniana, więc zacznijmy może od początku. Z jakich elementów składa się właśnie taka łódź drewniana, czy to pychówka, czy inna?
9: Na pewno każdy widział kiedyś łódź, także na pewno łódź składa się z dna, które jest połączone tak zwanymi dennikami. Łódź posiada też burty, które są spięte w części przedniej tak zwaną sztobą, czyli takim kawałkiem drewna przeważnie dębowego lub tam może być też owocowe, które spina deski burtowe do siebie razem. No i na tyle mamy tak zwaną pawęż, kawałek deski dębowej. Między innymi spina ona te deski burtowe, bo na tym zawiesza się też silnik napędzający tą łódź. W środku łodzi też mamy to już, co wcześniej wspomniałem, tak zwane wręgi nadające sztywność i kształt łodzi i też upiększające. Dodatkowymi elementami mogą być ławki, skrzynie, w których możemy tam schować różne rzeczy. Podstawę pod maszt, jeżeli chcemy tam mieć ożaglowanie, no to i mocowanie masztu. No i takie dodatkowe elementy to są jeszcze knagi na przykład, to są takie elementy, do których wiąże się liny, na przykład do cumowania łodzi przy brzegu, czy do drugiej jednostki. No i to generalnie jest wszystko. To są, nie są zbyt skomplikowane jednostki, nie posiadają tam wiele elementów, także...
8: Tych nas było sporo, jednostek. One oczywiście różniły się budową i tak dalej, ale to były jednostki, które głównie służyły do przywożenia różnego rodzaju towarów. No i w zależności od tego, do czego służyły, no więc ich kształt i budowa była różna. Ja się cieszę, że w ogóle coś takiego było, bo pamiętam ze swojego dzieciństwa, to były właśnie takie pechówki, nie takie piękne jak teraz, ale które służyły właśnie do przewożenia z brzegu na brzeg płodów rolnych i tak dalej, no więc takie, no, a obecnie to rzeczywiście funkcjonuje i to już naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że to będzie duży rozwój w tym kierunku, związany nie tylko z samą budową, ale właśnie z odtworzeniem tych materiałów, które służyły dawniej do... A tych warsztatów szkodniczych było nad brzegiem Sanu sporo. Nie tylko w samym Ulanowie, ale w poszczególnych miejscowościach to również. Między innymi w Bielinach.
1: Pozostając w tematyce szkutnictwa, widziałam na stronie Niżeńskiego Uniwersytetu Ludowego, że prowadzicie warsztaty z mistrzem. Na czym one polegają i na czym one polegają po prostu?
9: Warsztaty tego typu polegają na pokazaniu i jeżeli są chętni, no to na nauce budowy tradycyjnych łodzi drewnianych.
1: Ilu osób potrzeba do budowy takiej łodzi drewnianej?
9: Generalnie to do budowy łodzi drewnianej wystarczy jeden szkutnik, ale zawsze łatwiej jest na pewno budować we dwóch, czy tam we trzech. No, zawsze to im większe jednostki, tym większe wyzwanie.
1: Ale tytułowy mistrz musi mieć przecież uczniów, nie?
9: Generalnie powinien mieć i zwykle się trafiają i są. Nie jest zbyt wielkie zainteresowanie, jednak powoli zaczyna się to odradzać i są chętni do nauki tego ginącego już zawodu.
1: Głównie mężczyźni czy kobiety też się zdarzają?
9: No powiem, że i wśród kobiet jest też jakieś zainteresowanie. Są nawet panie, no co pływają, nie? Po tradycyjnymi łodziami drewnianymi. Może tutaj, nie wiem, czy na Sanie, ale na Wiśle spotyka się.
8: Odtwarzanie tradycyjnych łodzi, które niegdyś pływały po naszych rzekach, a właściwie obszar naszego działania to San i Tanew, na którym leży nasz powiat, więc odtwarzanie tych jednostek nie służy samo w sobie celowi, jakim jest pokazanie ludziom tych jednostek, które niegdyś pływały, ale również jej wykorzystywanie. Prowadzimy działalność gospodarczą, pływamy z turystami, mówimy o flisactwie, o szkutnictwie, o tych łodziach, a zainteresowanie jest spore, no więc z roku na rok przybywa chętnych do pływania tymi jednostkami. Z tego ogromnie się cieszymy, bo w zasadzie dzięki poszczególnym ludziom, nie podzielam tego zdania, że nie ma ludzi niezastąpialnych, bo w naszym przypadku wystarczył jeden, który potrafił nauczyć na początku kilka osób, a teraz już naprawdę sporą gromadę ludzi, która otwiera ten tradycyjny zawód flisaka. Pływamy po różnych rzekach Polski, nie tylko zresztą Sanem i Wisłą, po Odrze, po Barcie, płynęliśmy kanałem Elbląskim, Biebrzą i tak dalej, więc pokazujemy ten zawód i co owocem tego było wpisanie flisactwa na listę światową UNESCO, więc to jest pierwsza taka pozycja w ogóle w województwie podkarpackim.
6: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
4: Za murami ponad stuletniego gmachu kryje się historia pełna zwrotów akcji, od reprezentacyjnej ulicy dawnego Rozwadowa, przez sąd, szpital wojenny i więzienie, aż po przestrzeń sztuki. to tutaj przecinają się losy dzisiejszej Stalowej Woli i Alfonsa Karpińskiego, jednego z najciekawszych malarzy młodej Polski. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z panią Justyną Maziarz, edukatorką z Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli. Rozmawiamy nie tylko o życiu artysty, ale także o jego twórczości, którą dzisiaj można podziwiać na wystawie stałej.
1: To może zaczynając od początku, jak wyglądała historia budynku, w którym się dzisiaj znajdujemy?
10: Myślę, że bardzo ważne jest, aby zacząć od tego, że ulica Rozwadowska, przy której obecnie znajduje się Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, nosiła nazwę niegdyś pańska. I przez lata była reprezentacyjnym traktem miasta, co oznacza, że zamieszkiwali przy niej bardzo istotni mieszkańcy dla Rozwadowa. Znajdowały się tutaj także ważne instytucje dla tego miasta, takie jak chociażby Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, sąd czy szkoła. Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego mieści się w ponad 120-letnim budynku dawnego sądu. Został on wzniesiony z inicjatywy austriackich władz zaborczych. I to, co jest bardzo istotne, sąd wcześniej urzędował w innym obiekcie, który spłonął w pożarze w 1882 roku. I to właśnie w tym gmachu pracował ojciec Alfonsa Karpińskiego, Alfons Karpiński senior. Pełnił on funkcję sędziego powiatowego w Rozwadowie. Jak mogą się Państwo domyślić, obecność urzędu, jakim był sąd, wpływała istotnie na prestiż miasta, bo zamieszkiwali tutaj sędziowie, adwokaci, notariusze, którzy wpływali na to, w jaki sposób miasto było odbierane, prawda, przez chociażby kupców przybywających tutaj. To, co jest bardzo ważne, podczas II wojny światowej opuszczony budynek z inicjatywy księdza Michała Potaczały przeobrażony został w szpital polowy, a 2 lata później utworzono w budynku sądu więzienie. Po przyłączeniu Rozwadowa do Stalowej Woli oraz ustanowieniu nowego powiatu sąd stał się powiatowym,

0: w jaki sposób był związany z rozwadowym.
1: Alfons Karpiński był młodopolskim malarzem urodzonym w 1875 roku w Rozwadowie. To, co należy podkreślić, to to, że odebrał bardzo staranne wykształcenie w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, której dyrektorem był Jan Matejko. W Monachium pod patronatem Antona Asbego, w Wiedniu, gdzie osiągał sukcesy, zdobywając nagrody, między innymi jako jedyny Polak w historii Akademii Wiedeńskiej Prix de Rome za obraz Kawiarnia. W latach 1918-1927 pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Należał między innymi do wiedeńskiej secesji, grupy Zero, Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Brał udział w licznych wystawach w Polsce i za granicą. Ale to, co istotne w jego twórczości, to to, że upodobał sobie Paryż. Zresztą jak wielu młodopolskich artystów. Myślę jednak, że mówiąc o Alfonsie Karpińskim, należy podkreślić, że specjalizował się w portretach. I to właśnie portrety były, malarstwo portretowe i postać kobiety były najobszerniejszą, a zarazem najciekawszą częścią artystycznego dorobku Karpińskiego.
0: Czy w takim razie portretował kobiety, które znał, czy również takie kobiety spotkane na przykład na ulicy?
1: Myślę, że wiele kobiet chciało się przejrzeć w jego oczach, bo artysta, o którym opowiadam, miał umiejętność wychwytywania tego, co w fizjonomii kobiece piękne, co przykuwało uwagę. Więc malował nie tylko kobiety, które znał, ale chciały pozować mu liczne aktorki krakowskie, artystki.
0: A czy w takim razie z powodzeniem mu pozowały?
1: Bardzo ciekawe pytanie, bo teraz przychodzą mi na myśl słowa Karpińskiego, które przeczytać możemy w jego wspomnieniach. On napisał je dla profesora Juliusza Starzyńskiego i pokazuje to, że artysta był także mistrzem ciętej riposty, bo właśnie a propos portretów kobiecych, mawiał, że malowałem portrety na zamówienie. Niestety modele z małymi wyjątkami mało interesujące. Naturalnie im gorszy model, tym miał większe pretensje do lepszego wyglądu na portrecie. I teraz w odniesieniu do pani pytania, okazuje się, że kobiety malował z chęcią i właśnie to, o czym wspominałam, skupiał się na cechach charakterystycznych wyglądu. Na jego obrazach zauważyć możemy elementy biżuterii, wyeksponowane kapelusze, dodatki. Bardzo istotna była dla niego poza czy ułożenie ciała kobiecego.
0: Czyli możemy też poznać tajniki mody z tamtych czasów.
1: Jak najbardziej. Tajniki mody, fryzury charakterystyczne dla kobiet tamtego okresu. Myślę, że niektórzy słuchacze słyszeli o nazwisku fryzjera, jakim był Cierplikowski, a więc te fryzury na Cierplikowskiego charakterystyczne. Także tak, możemy poznać i fryzury, i charakterystyczne elementy ubioru z tamtego okresu.
0: A czy portretował tylko kobiety?
1: Prócz wizerunków prezentujących kobiety, w działalności artystycznej, w dorobku artystycznym Alfonsa Karpińskiego znajdziemy także obrazy przedstawiające mężczyzn. Na naszej stałej wystawie prezentujemy także obraz przedstawiający chłopca. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju rzadkość, ponieważ młodopolski artysta głównie malował osoby dorosłe. Obok portretu bardzo ważną częścią jego twórczości artystycznej były martwe natury. I artysta zazwyczaj przedstawiał fragment wnętrza salonu z wyeksponowanym wazonem róż, piwoni, chryzantem, maków. Przedstawienia te uzupełniał o takie wanitatywne motywy, którymi były także róże, takie jak chociażby zegar. Elementy japońskie, figurki japońskie także na tych obrazach się pojawiały. Także prócz właśnie portretów kobiecych, ważną częścią dorobku artystycznego Karpińskiego były martwe natury, ale także pejzaże czy sceny rodzajowe.
0: A co w takim razie przedstawiał Karpiński na obrazach właśnie o tej tematyce martwej natury?
1: Artysta zazwyczaj przedstawiał fragmenty wnętrza salonu z wyeksponowanym wazonem z bukietem kwiatów żółtych, różowych, białych, róż, piwoni, chryzantem.
0: Nie bał się kolorów.
1: Uwielbiał róże,

0: były jego ulubionymi kwiatami. I wracając do pytania, w jaki sposób związany był Karpiński ze Stalową Wolą, tak jak wspominałam, on przyszedł na świat w Rozwadowie. Jako jedno z sześciorga dzieci Alfonsa Karpińskiego seniora i Barbary Heleny Spyszów. W wieku około 10 lat po krótkich pobytach w Jordanowie i Wadowicach osiedlił się wraz z rodziną w Krakowie. No i tam zaczęła się ta wielka sztuka.
1: Tutaj wspomina Pani o tematyce, która, jak możemy usłyszeć, jest no, dość różnorodna, bo mamy i portrety, autoportrety, martwą naturę. A czy podobnie właśnie jak tematyka obrazów Karpińskiego, tak właśnie technika ich wykonania była również różnorodna?
0: To, co charakterystyczne dla Alfonsa Karpińskiego i przykładem jest chociażby obraz pod tytułem Kwieciarki, jest technika, która nosi nazwę sfumato, od włoskiego słowa dym. I w malarstwie olejnym jest to łagodne przejście z partii ciemnych do jasnych. Patrząc na poszczególne obrazy, na pewno widać poszukiwania stylistyczne młodopolskiego artysty. Przykładem jest chociażby obraz, który prezentujemy na ekspozycji pod tytułem Pejzaż. On z kolei mówi o pełnym zrozumieniu dla młodopolskich zasad sztuki pejzażowej. I kolejnym takim, myślę, ciekawym obrazem w dorobku artystycznym młodopolskiego artysty jest obraz pod tytułem Prometeusz, który wspaniale ilustruje poszukiwania stylistyczne końca XIX wieku.
1: Tutaj rozmawiałyśmy sobie o stylu artystycznym Alfonsa Karpińskiego, a teraz chciałabym przejść do serca galerii, w której się znajdujemy, czyli do wystawy stałej, właśnie w całości poświęconej twórczości Alfonsa Karpińskiego. Jak właśnie została zaprojektowana ta przestrzeń?
0: To, co było najistotniejsze podczas aranżacji tej przestrzeni, to był wybór charakterystycznych dla życia twórczości Karpińskiego miejsc i wątków. Zaczynając zwiedzanie, pierwszym punktem jest stacja Rozwadów, bo tytuł nawiązuje nie tylko do miejsca urodzin młodopolskiego artysty, o którym Państwu dzisiaj opowiadam, ale odsyła także do wystawy stałej Muzeum Regionalnego Stacja Rozwadów między Lwowem a Krakowem. Drugim etapem zwiedzania jest warsztat. Tak jak Państwu wcześniej wspominałam, artysta studiował w różnych ośrodkach w Krakowie, Monachium, Wiedniu, gdzie zdobywał staranne wykształcenie. Kolejnym bardzo ważnym elementem zwiedzania jest Kraków, no i tutaj właśnie Młoda Polska. Karpiński współtworzył fenomen Młodej Polski, aktywnie działał, spotykał się z cyganerią krakowską w kawiarni artystycznej Jamie Michalika, uczestniczył w działalności kabaretu Zielony Balonik. No i co ciekawe, jeszcze przed wyjazdem na wiedeńskie studia bardzo zachwycił się pod krakowskim folklorem, więc często bywał w Bronowicach między innymi, czy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolejnym ważnym elementem wystawy jest Paryż. Młodopolski artysta zakochał się w Paryżu. Ten go fascynował pod każdym względem. Ulice, kawiarnie, postaci, które spotykał, które mógł obserwować na paryskich ulicach.
1: Czy portretował także francuskie kobiety?
0: Tak, portretował francuskie kobiety. Miał nawet swoją ulubioną modelkę o imieniu Jane. No i właśnie w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego możemy zobaczyć także obrazy przedstawiające tę ulubioną modelkę młodopolskiego artysty. Jednym z nich jest obraz wykonany suchymi pastelami, gdzie modelka Karpińskiego zapozowała mu w pięknym, dekoracyjnym kapeluszu. I to, co jest charakterystyczne dla tego obrazu, to taki przenikliwy wzrok Jane. No i właśnie, nawiązując do takim łącznikiem między Paryżem a Jane, kolejny etap zwiedzania wyznacza nam przystanek Kobieta. I tutaj nie tylko młodopolska femme fatale, paryska modelka, krakowska aktorka, ale też bardzo ważna kobieta w życiu Alfonsa Karpińskiego, młodsza od niego o 25 lat żona, córka krakowskiego adwokata Władysława Chmielewczykówna. Jednym z ciekawych obrazów, który prezentujemy na wystawie stałej, jest portret Józefiny Rogosz-Pieńkowskiej. Obraz ten przedstawia kobietę działającą na wielu polach, poetkę, pisarkę, aktorkę. Jej drugim mężem był malarz Pieńkowski. I to, co jest bardzo istotne, kobieta ta była muzą artystów Młodej Polski. Z powstaniem tego obrazu wiąże się pewien skandal obyczajowo-artystyczny. Mianowicie podczas malowania innych modelek, mam tutaj na myśli Pieńkowskiego oraz Karpińskiego podczas pracy, pada pomysł, aby sportretować żonę właśnie Pieńkowskiego. Niestety w trakcie malowania mąż modelki podejmuje decyzję o niekończeniu dzieła. W związku z tym młodopolski artysta, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, musi dokończyć dłonie Pieńkowskiej, wzorując się na innej modelce. Później pojawiają się także żądania dotyczące tego, aby nie prezentować obrazu na zbliżającej się wystawie Zero. Nawet sam Pieńkowski proponuje zakup obrazu, ale Karpiński na ten pomysł się nie zgadza. Istotnym elementem zaaranżowania przestrzeni wystawy stałej jest miejsce stworzone na wzór pokoju pracowni artysty według archiwalnego zdjęcia pracowni Alfonsa Karpińskiego. W pomieszczeniu zaaranżowanym na wzór pracowni Alfonsa Karpińskiego znajdą Państwo autoportret młodopolskiego artysty czy wizerunki jego ulubionych kotów.
1: Znamy imiona tych kotów?
0: Koty Karpińskiego, jeden z nich miał na imię Fifi, drugi natomiast Żabunia. Tak jak wspominałam wcześniej, ważnym elementem dorobku artystycznego Karpińskiego były portrety. Ważnym były także martwe natury. To kolejny punkt, można powiedzieć, który wystawę zamyka. Znajdą Państwo także część, którą nazwaliśmy aneks. Ukazuje on mało znaną działalność Karpińskiego w oddziale grobów wojennych podczas I wojny światowej. Zadaniem młodopolskiego artysty w tym okresie było dokumentowanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej.
1: To już tak podsumowując wystawę stałą, ile właśnie obrazów stworzonych przez Alfonsa Karpińskiego możemy na niej znaleźć?
0: Na ekspozycji znajduje się ponad 80 prac artysty. Ponad 70 prac pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Pozostałe to depozyty i wypożyczenia. Łącznie prezentujemy kilkadziesiąt obrazów olejnych, szkice. Wśród nich znajdą Państwo akty czy studium postaci oraz grafiki, akwarele i pastele.
1: Z tego co wiem, w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego oprócz wystawy stałej możemy też zwiedzać wystawy czasowe. W jaki sposób właśnie wymyślacie tematykę właśnie tych wystaw czasowych?
0: Bardzo istotną częścią naszej działalności jest działalność edukacyjna. W związku z tym zawsze zwracamy na to uwagę, aby przyciągnąć rzesze uczniów. I stąd pomysły na wystawy edukacyjne.
1: A skoro już mówimy właśnie o wystawach czasowych, to właśnie przez jak długi czas można właśnie oglądać takie wystawy czasowe u Was? Czy to jest miesiąc, dwa, trzy, czy pół roku?
0: Bywa różnie. Tak jak Pani wspomniała, niektóre wystawy prezentujemy miesiąc, niektóre nawet kilka miesięcy do pół roku.
1: A czy przychodzi Pani do głowy właśnie jakaś wystawa, którą kiedyś prezentowaliście, która właśnie była taka wyjątkowo ciekawa?
0: Muszę przyznać, że według mnie każda wystawa jest bardzo ciekawa i ma potencjał. Natomiast warto powiedzieć kilka słów o wystawie Jak maki mieniące kobiety w malarstwie Włodzimierza Tetmajera. Na niej prezentowaliśmy niesamowite obrazy młodopolskiego artysty, przedstawiające chociażby jego małżonkę, która była jego najwierniejszą modelką. Kolejną wystawą, o której warto wspomnieć, była wystawa z pracowni w 150. rocznicę urodzin Alfonsa Karpińskiego. Na niej prezentowaliśmy obrazy Olgi Boznańskiej, u której Alfons Karpiński miał okazję być i widzieć jej pracownię w Paryżu, czy Wojciecha Weissa. I to między innymi pozwoliło na pewno lepiej zrozumieć kontekst chociażby Młodej Polski i twórczości Alfonsa Karpińskiego. Osoby, które nie mogą odwiedzić nas, będąc fizycznie w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, mogą wejść na naszą stronę internetową w zakładkę Zbiory cyfrowe i tam obejrzeć obrazy Alfonsa Karpińskiego.
1: Czyli ma pani na myśli taki wirtualny spacer?
0: Poniekąd tak.
2: Sport w naszym mieście.
3: Od ponad dwóch dekad zachęca do aktywnego odkrywania świata i budowania relacji ponad pokoleniami. Mowa o stowarzyszeniu Azymut ze Stalowej Woli. Dzisiaj to nie tylko wyjazdy i warsztaty, ale przede wszystkim społeczność ludzi połączonych pasją do podróży, historii i wspólnego działania. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z prezesem tego stowarzyszenia, panem Jarosławem Grzegorczykiem.
1: No to może na początek, jak narodził się pomysł właśnie na utworzenie stowarzyszenia i skąd taka nazwa Azymut?
4: Stowarzyszenie Azymut powstało w 2003 roku z potrzeby stworzenia miejsca, które będzie inspirowało dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu oraz poznawania świata. Na przestrzeni 20 lat Azymut rozwinął się z inicjatywy lokalnej w organizację prowadzącą szeroką działalność poprzez obozy, kolonie, zimowiska, warsztaty i zajęcia dla różnych grup wiekowych. Stworzyliśmy 3 kluby. Klub małego podróżnika skupiającą dzieci i młodzież, klub podróżnika skupiającą osoby dorosłe i seniorzy. To jest taki trzeci klub, który działa. Łączy ich przede wszystkim pasja do podróży, pasja do historii, potrzeba aktywności społecznej, aktywności, która rozładuje taki codzienny, można powiedzieć, stres, codzienną, prawda, taką naszą codzienność. Chęć poznawania świata oraz wspólne relacje.
1: Można powiedzieć, że w Azymucie jest tak jakby międzypokoleniowo.
4: Prowadzimy zajęcia międzypokoleniowe. Można powiedzieć, że Azymut łączy pokolenia.
1: To w takim razie ilu członków tak mniej więcej łączy teraz stowarzyszenia?
4: W tej chwili mamy około 100 osób.
1: Takich czynnych uczestników wycieczek?
4: No tak, można tak powiedzieć.
1: Widzę, że chyba z przymrużeniem oka.
4: Każda wycieczka jest inna, każdy wyjazd jest inny, każde z warsztaty są inne, są przygotowywane dla każdej grupy wiekowej, prawda? W związku z tym dzieci oddzielnie, dorośli, seniorzy. No nie ukrywam, że mamy bardzo silną grupę seniorów, bardzo silną grupę osób dorosłych, które przyciągają góry wycieczki. Tak działa nasz Azymut, który, prawda, stawia na rozwój przez doświadczenie, współpracę i empatię, aktywny styl życia i odwagę do realizacji marzeń przede wszystkim. Trzeba się odważyć, spróbować swoich sił.
1: W jaki sposób wybieracie właśnie takie kierunki podróży? I gdzie najczęściej może wyjeżdżacie?
4: Szukamy ciekawych miejsc w Polsce, miejsc, które jeszcze nie były odwiedzane przez naszych członków, naszych przyjaciół, którzy uczestniczą w naszych podróżach. Szukamy czegoś, co przyciągnie, prawda? Historia, przyroda, kultura.
1: A tutaj na Podkarpaciu też gdzieś jeździcie? Albo odwiedzacie jakieś miejsca częściej niż inne?
4: No tak, oczywiście Podkarpacie jest bardzo piękne, już nie wspomnę o Bieszczadach, ale przede wszystkim nasze tereny, okoliczne miejscowości Stalowej Woli, które przyciągają dużo osób, Lasy Janowskie, okoliczne nasze gminy, które w każdej miejscowości jest coś ciekawego, co warto odwiedzić, a nie każdy tam był, nie każdy to widział.
1: A jakieś przykłady oprócz Lasów Janowskich?
4: Oczywiście każda gmina, tak jak wspomniałem, ma coś ciekawego, prawda? Wspomnijmy na przykład gminę Bojanów. Na jej terenie znajduje się miejsce, na którym był wybudowany zamek króla Władysława Jagieły, z którego zbudowano później klasztor kapucynów. Mało kto o tym wie, na przykład znajduje się na terenie prywatnym studnia zamkowa w miejscowości Przyszów. Zresztą szlak, który jest, można wytyczyć szlak wokół Łęgu, prawda? Bardzo ciekawy do wycieczek pieszych czy też rowerowych.
1: Czyli tu już mamy różne rodzaje tych wycieczek, piesze, rowerowe, a czy jakieś górskie też?
4: Tak, oczywiście. Góry przyciągają ludzi. My na przykład zdobywamy koronę gór, także jest grupa osób, która jeździ systematycznie co miesiąc. Zdobywamy kolejne szczyty. Wszystkie nasze wyjazdy dostosowane są do wieku uczestników. Program edukacyjny i rekreacyjny, wybór atrakcyjnej lokalizacji, oraz ciekawostek historycznych danego miejsca.
1: A jak wygląda przygotowanie właśnie takiej wycieczki właśnie dla dzieci i młodzieży? I gdzie najczęściej na przykład takie młodsze osoby wyjeżdżają?
4: Każda wycieczka jest przygotowana pod daną grupę, tak jak wspomniałem. Jeżeli chodzi o dzieci, to jest najbliższy teren, najbliższy tutaj, czy Góry Świętokrzyskie, czy Roztocze, czy Lasy Janowskie. Osoby już starsze wyjeżdżają w inne zakątki, oddalone od Stalowej Woli i jest większy stopień trudności do pokonania.
1: A czy w tych wycieczkach są również takie zagraniczne?
4: Tak, organizujemy wycieczki zagraniczne. Jako Azymut zwiedziliśmy już dość dużo krajów. Zwiedziliśmy Niemcy, zwiedziliśmy Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Bułgarię, Bośnię, Hercegowinę, Włochy, no i Ukrainę.
1: Czyli trzymacie się Europy na razie. A co jak skończą się kraje europejskie w takim razie?
4: No to będziemy myśleć, co dalej. Na razie mamy dość dużo planów i chcemy je zrealizować.
1: A jakiego rodzaju wycieczki organizujecie? Bo tutaj pan mówi po Polsce, po Europie, ale jakiego typu? Czy to są tylko piesze i rowerowe wycieczki, górskie, czy jeszcze jakieś inne?
4: Oprócz wymienionych tych form, które pani wspomniała, organizujemy również wycieczki autokarowe do różnych miast, terenów w Polsce, tak jak powiedziałem, jak również spływy kajakowe.
1: A skoro już mowa o spływach, to przyszedł mi na myśl Ulanów, ten najbliższy tutaj.
4: Tak, organizowaliśmy spływ po Tanwi z Harasiuk do Ulanowa. Naszym ulubionym miejscem do spływu to jest Roztocze, rzeka Wieprz.
1: Czyli macie takie miejsca, do których lubicie wracać?
4: Tak, oczywiście. Każdy ma jakieś tam swoje miejsce, gdzie lubi wracać. Dla nas jest Roztocze bardzo fajne, ponieważ jest bardzo fajna przyroda. Miejsce, gdzie każdy odpoczywa.
1: A czy ma pan w głowie takie miejsce wycieczki, miejsce i taka lokalizacja najbardziej oddalona od Stalowej Woli? Gdzie byliście?
4: Najdalej to Helsinki w Europie, a jeżeli chodzi o Polskę, no to Hel. Hel i zachodnie pomorskie Szczecin, Świnoujście.
1: Przedrostek się nie zmienia.
4: Nie.
1: Tutaj mówimy o takich wycieczkach do odległych krajów, takich jak Finlandia i Helsinki, ale za takimi wyprawami myślę, że stoi też szereg takich działań przygotowawczych. Jak właśnie stowarzyszenie przygotowuje swoich uczestników do takich wypraw i też może co zaleca zrobić przed taką wyprawą? Czy może jakaś karta EKUS albo coś tego typu?
4: Tak, karta EKUS. Zalecamy, aby każdy uczestnik naszych wypraw posiadał kartę EKUS. Jest to bezpłatna karta, którą wydaje Narodowy Fundusz. My jako stowarzyszenie mamy wpis do ewidencji organizatorów turystyki pośredników. Posiadamy gwarancję turystyczną, to jest bardzo ważne, jak również wykupujemy polisy ubezpieczeniowe. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Każde nasze wyjazdy, które organizujemy podczas wakacji, jak obozy, kolonie, zimowiska, muszą być zgłoszone do kuratorium oświaty. To nam daje poczucie bezpieczeństwa. Przede wszystkim doświadczona kadra, nadzór instytucji. Także szczegółowo przygotowany program pod każdy jeden wyjazd.
1: No właśnie, jak przygotowuje się taki program takiego wyjazdu i co on zawiera?
4: No musimy zapoznać się z krajem, z miejscowością, gdzie chcemy pojechać, co możemy pokazać uczestnikom naszych wyjazdów, tak aby zapamiętali to miejsce, patrząc na te walory turystyczne, historyczne i przyrodnicze.
1: A gdzie w takim razie znajdujecie takie informacje? Czy to jest internet, czy to są przewodniki turystyczne?
4: Oczywiście korzystamy z internetu, szukamy, czytamy, ale przede wszystkim szukamy w starych przewodnikach turystycznych.
1: Czyli szukacie takich niuansów?
4: Tak, takich ciekawostek, które może nie są teraz tak bardzo popularne, a jednak mają jakiś ślad na tle historii, na tle kultury danej miejscowości.
1: Tutaj mówimy o kierunkach, które odwiedza Stowarzyszenie Azymut, ale zastanawia mnie, jak wygląda proces wyboru takiego kierunku wycieczki. Czy pan właśnie jako prezes stowarzyszenia odpowiada właśnie za wybór kierunków takich wycieczek? Czy może robicie właśnie jakieś spotkanie, jakieś burze mózgów tu w miejscu, w którym się teraz znajdujemy i właśnie obgadujecie miejsca, które chcielibyście odwiedzić?
4: Wybór wycieczek polega na wspólnym spotkaniu i szukamy ciekawych miejsc, rozmawiamy, gdzie jeszcze osoby, nie były, chcą zobaczyć, dlatego wspólnie ustalamy plan takich wycieczek na dany rok.
1: Okej, czyli jest taka burza mózgów na początku roku i robicie taki plan działania.
4: Ta burza mózgu odbywa się na jesień.
1: Okej, czyli planujecie już na kolejny rok wszystko jesienią.
4: Tak, ze względu na to, że musimy wstępnie zarezerwować czy autokar, czy hotele, pensjonaty, a to naprawdę zajmuje troszeczkę czasu.
1: A czy takie spotkania właśnie w ramach stowarzyszenia, one odbywają się tutaj częściej niż raz do roku, czy właśnie macie takie terminy, w których się spotykacie?
4: Nie, stowarzyszenie działa na bieżąco, mamy regularne spotkania, wspólne wyjazdy, zajęcia tematyczne i warsztaty. To są w ramach klubu. Oddzielne są zajęcia dla dzieci, oddzielne zajęcia dla osób dorosłych, jak również zajęcia dla seniorów.
1: Jakiego typu to są zajęcia?
4: To są zajęcia sportowe, rękodzielnicze, zajęcia tematyczne, jak również, tak jak rozmawiamy, zajęcia historyczne, czyli organizujemy spacery po mieście, po najbliższej okolicy. Każda nasza wycieczka jest z przewodnikiem, korzystamy z usług Muzeum Regionalnego.
1: To kiedy w takim razie odbywają się właśnie poszczególne spotkania klubów, czyli klubu seniora, klubu młodego podróżnika i ten trzeci to?
4: Klub podróżnika. Zajęcia nasze odbywają się, jeżeli chodzi o klub seniora, to w klubie MK w każdą środę. Klub podróżnika to są soboty i plus raz w miesiącu wycieczka górska i dzieciaki raz w miesiącu plus wycieczka.
1: A czy w przypadku dzieciaków to też jest wycieczka górska, tak jak w przypadku seniorów?
4: No, seniorzy też chodzą po górach, ale to tak jak wspomniałem, że to góry to raczej dla klubu podróżnika. Dla seniorów są takie spokojniejsze szlaki. Dzieci również niedawno były z nami w wyższych górach, także sobie poradziły. Także dzieci chodzą też po górach. Także zapraszamy.
1: Czyli w takim razie podróżujecie tutaj i chodzicie w polskie góry, czy również zagraniczne?
4: Tak, podróżujemy po górach polskich i wędrujemy.
1: No i może już tak na sam koniec. Co powiedziałby Pan osobom, które chciałyby zacząć swoją przygodę z turystyką?
4: Rada dla początkujących? Nie trzeba doświadczenia, wystarczy tylko chcieć. Najważniejsze to zrobić pierwszy krok i wstąpić do azymutu. Wyruszyć z nami w drogę.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia. SK2.

Ostatnia niedziela września, godzina 9. Radio SK2, które ma porcję najlepszych polskich hitów, idealnych, żeby tak dobrze się rozbudzić i zacząć ostatni dzień weekendu. Antonina Van Dessel, dzień dobry. No, zapraszam.

Kamil Bednarek i Mateo Talizman, a naszym talizmanem to chyba i szczęśliwym po prostu takim talizmanem jest nasza polska drużyna siatkówki. Dlatego, że wczoraj o 21:00 większość z nas miała chyba jeden plan na wieczór. Kanapa, telewizor, no i Polska-Francja w finale Mistrzostw Europy w siatkówce. I już pierwszy set, ja wiecie, ja nie jestem turbosportowa, ale pierwszy set zrobił na mnie zły rollercoaster. No bo Francuzi mieli nawet 4 piłki setowe, a mimo tego nasi wyciągnęli tego seta 31-29. Potem kolejne akcje, bloki, obrony, no i oczywiście emocje przy każdej piłce. Nawet ja siedziałam i krzyczałam, naprawdę. Francuzi urwali nam, co prawda, trzeciego seta, ale czwarty należał już do biało-czerwonych. Wygraliśmy 3-1 i obroniliśmy tytuł Mistrzów Europy. Czyli można powiedzieć, sobotni wieczór zaliczony, a ci, którzy mówią, że siatkówka nie podnosi ciśnienia, no to chyba wczoraj nie oglądali tego meczu. SK 2. O, a teraz, żeby te emocje trochę uspokoić. 16, obudź we mnie, Wenus.

Jeżeli ktoś z was jeszcze miał problem z obudzeniem, no to myślę, że po tym numerze, po Jadze od Virgin, no to chyba wszyscy się mocno rozbudziliście. Słuchajcie, piękna pogoda za oknem, niedziela, pierwsza niedziela jesienna, więc no warto wybrać się na spacer i grzyby, no bo sezon na grzyby trwa w najlepsze, więc jeżeli planujecie weekend w lesie, to mała uwaga. Za grzybobranie też można dostać niestety mandat i to nawet 500 zł. Na przykład za zbieranie grzybów w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz wstępu, zanieczyszczenie grzybni, śmiecenie czy na przykład rozgniatanie ściółki i takie rozgarnianie jak dziki. Dzikami nie jesteśmy. A za zebranie grzyba objętego ochroną kara może sięgnąć nawet 5000 zł. Czyli naprawdę warto to wiedzieć i warto wiedzieć, co ląduje w koszyku, no bo można wrócić z lasu nie z borowikiem i pełnym koszem grzybów, tylko no z dosyć wysokim rachunkiem. SK2. A teraz troszkę spokojniej. Grzegorz Chyży, kochanie, to ja.

0: Bro, wychowany w Polsce, bardzo fajny numer i taki rytmiczny, że aż po prostu od razu chce się wstawać w niedzielny poranek. A za moment super dziewczyna Daria Zawiałow i numer Złamane serce jest okej. Dla wszystkich tych, którzy przeżywają jakieś rozstania i rozterki miłosne, ale mają złamane serce też zupełnie z innego powodu. No bo wiecie, tak zaczęłam się zastanawiać, że można mieć złamane serce z różnych powodów, więc dla wszystkich tych.
1: SK2. Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
9: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 10. No nie chce być inaczej w ten niedzielny poranek. To była Blue Cafe, czas nie będzie na nas czekał. I dzień też nie będzie na nas czekał. Więc słuchajcie, wstajemy, nie śpimy, dzisiaj się bawimy. Rozpoczynamy bardzo dobrze ostatni dzień weekendu z Radiem SK2. I po 10, żeby wam było jeszcze lepiej i przyjemniej, na start Jugoton i Kazik, Sanach, elektryczne gitary. A oprócz tego będziemy sobie rozmawiać troszkę o jesieni, troszkę o naszym polskim show biznesie i o dobrym jedzonku. Także jak słyszycie, warto być z nami.
1: Reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Agnieszka Gazda, Muła. Książka, a szczególnie dobry kryminał, może być początkiem ciekawej rozmowy. W Nisku nowe otwarcie ma dyskusyjny klub książki kryminalnej. To propozycja dla tych, którzy lubią czytać, dzielić się opiniami i nie boją się dreszczyku emocji. Podczas spotkań będzie można rozmawiać o literaturze i poznawać innych miłośników kryminałów. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 4 października o 17 w siedzibie Mierzańskiej MPP.
0: Godzina 10, punktualnie, ostatnia niedziela września, pierwsza niedziela jesienna. Poranek z Radiem SK2 to jest idealne rozpoczęcie dnia. Antonina van Dessel, witam was serdecznie i mam nadzieję, że zostaniecie. No i razem tę niedzielę rozpoczniemy, rozkręcimy i będzie nam jakoś tak lepiej, lżej. I poniedziałek nie będzie nam straszny. Zaczynamy.
1: 100% polskich hitów.
6: Polskich hitów.
1: SK2.

Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz w Radiu SK2 na 10 minut po godzinie 10 w niedzielny poranek. Za moment Artur Rojek i nowość Mirafiori z najnowszego albumu Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I słuchajcie, byliśmy na premierze tego albumu. W ogóle, co jest ciekawe, tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem z błędem to są słowa, które wypowiedział młodszy syn Artura Rojka i tak mocno wpłynęły na niego, że postanowił, że to właśnie będzie tytuł nowego albumu. Ale jeżeli wy jesteście ciekawi czegoś więcej o tym albumie, no to zapraszam was na nasze media społecznościowe, bo tam rozmowa z Arturem Rojkiem właśnie o nowym albumie i o tej piosence, którą za chwilę usłyszycie, czyli o Mirafiori. A teraz posłuchajmy w Radiu SK2. SK2.

Kaja na językach, a ja mam wrażenie, że na językach wszystkich ostatnio jest zmiana czasu, bo czytam i czytam i mam wrażenie, że naprawdę wszyscy o tym już trąbią. No i zaczęłam trochę się martwić, ale spokojnie, bo to dopiero za miesiąc. Zegarki cofniemy w nocy z 24 na 25 października, no więc jeszcze na szczęście trochę czasu zostało. No to po co nas tak martwić? Ja myślałam, że to będzie jutro i że o czymś zapomnę, albo dzisiaj, że źle przyszłam na program. Ale tak myślę sobie, że może faktycznie warto już wpisać to do kalendarza, no bo znając życie, przyjdzie ten weekend i nagle będzie... Czekaj, czy to dzisiaj? No i tym bardziej, że tym razem zmiana wypada wcześniej niż rok temu, więc warto o tym pamiętać. No więc zapisujemy wszyscy w kalendarzu. 25 października to jest moment, kiedy dostajemy godzinę snu w prezencie. No i pięknie.

0: związana. No i takie żarty, żarciki, ale no czy można wymyślić bardziej przywrotny tytuł niż kot bez ogona? No, to nie można. Bardzo to jest dobre. No i już teraz wszyscy wiemy, co to znaczy. A za moment Zio i magiczne słowa. Magiczne słowa na niedzielę. Wstajemy powoli. Nie śpimy. Dzisiaj się bawimy. Niedziela.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
6: I po reklamie.

0: Absolutny klasyk w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 11. Kombi? Nasze rendezvous. Po godzinie 11 na początek Ignacy, Bań, Kuba i Kuba, więc bardzo różnorodnie, bardzo fajnie. No i oczywiście, że warto zostać z nami. To co? Słyszymy się za chwilę?
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.
0: No dobra, jesień już jest, liście spadają, temperatura kombinuje, no a my w SC2 po godzinie 11 sprawdzamy, czy polska muzyka pasuje do tego klimatu. Ale uprzedzam, pasuje, więc zaczynamy kolejną godzinę. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Wideo wszystko jedno. Słuchajcie, słuchajcie teraz uważnie, bo do końca 2026 roku zostało dokładnie 96 dni, czyli oficjalnie zeszliśmy już poniżej setki. I to jest chyba ostatni moment, żeby przypomnieć sobie, jakie mieliśmy postanowienia na ten rok. No bo zaraz zacznie się grudzień, potem Sylwester, no i co? I nowe postanowienia, których no też w większości pewnie nie zrealizujemy. Więc jeżeli coś było na waszej liście, zrobię to w 2026, to może właśnie teraz? No bo prawie 100 dni to jednak jeszcze sporo. No chyba, że na liście na przykład mieliście nauczyć się chińskiego, no to wtedy powodzenia, ale i tak trzymam kciuki. SK2. A u nas teraz Lanbery, co ja robię tu? Dzisiaj

Zalia, tylko mnie kochaj, bardzo jest to ładny numer. A Zalia ma też bardzo ładne włosy, więc pomyślałam, że o włosach teraz będzie, bo lato niby już za nami, no a nasze włosy chyba jeszcze nie dostały tej informacji. No bo w wakacje słońce, słona woda, chlor, suszenie. No i nagle we wrześniu patrzymy w lustro i myślimy, co się stało z tymi włosami? I tutaj trycholog radzi, żeby teraz zadbać o nie zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. No bo wiecie, od środka trzeba brać suplementy, ale odpowiedni szampon i odżywka, serum, no to też jest bardzo ważna sprawa. Dodatkowo dieta, no i uzupełnienie ewentualnych niedoborów. Bo jesienią włosy potrafią też mocniej wypadać niestety, więc to wszystko jest mega ważne, żeby jeszcze nie były w gorszym stanie niż są po wakacjach. Czyli oficjalnie lato się skończyło, czas na rehabilitację włosów, no bo one też potrzebują, tak samo jak my, urlopu po urlopie. SK2. A teraz klasyk. Ich troje razem, a jednak osobno w Radiu SK2.

0: Ryszard Rynkowski, wypijmy za błędy. Ryszard Rynkowski o piciu, a ja wam będę mówiła o jedzeniu, dlatego że no, w polskich domach powoli na pewno już zaczyna tam pyrkać rosół, kotlety się tłuką. No i właśnie, schabowy czy mielony, pomidorowa z makaronem czy z ryżem? No słuchajcie, słuchacze, teraz to wy decydujecie, co powinno trafić na talerz podczas najbardziej polskiego obiadu. Wbijajcie na stronę sk2.pl, wybierajcie swoje dwa kultowe polskie dania, czyli zupę i drugie danie, zgłaszajcie się do zabawy i napiszcie też, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy naszym stole obiadowym VIP. Finał już 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie, a do wygrania, no do wygrania jest o co walczyć. Wyjazd dla dwóch osób, nocleg w hotelu, 500 zł kieszonkowego i udział w tym wyjątkowym obiedzie razem z ekipą Radia SK2 i z Darią Ładochą. Więc co, nie czekajcie, głosujcie, zgłaszajcie się i udowodnijcie, że to właśnie wy wiecie, jak powinien wyglądać najbardziej polski obiad. Sama jestem ciekawa.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
12: I po reklamie.

0: Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, co mi tam, na kilka chwil przed południem w ostatnią niedzielę września. Po 12 muzycznie m.in. Dawid Kwiatkowski, formacja Nieżywych Schawów, Budka Suflera i jeszcze dużo, dużo dobrego. Będą też nowości muzyczne, także warto być z nami, więc no co? Wy powoli szykujecie niedzielny obiad, a my pod to wszystko gramy Wam najlepiej jak potrafimy i oczywiście w 100% po polsku.
1: Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Agnieszka Gazda, Muła. To miejsce, które łączy zwiedzanie z chwilą odpoczynku. Strefa Chill w Centrum Edukacji Multimedialnej w Nisku zostaje także po wakacjach. Zmieniają się jednak zasady korzystania z tego miejsca. Teraz bezpłatnie mogą z niego korzystać osoby i grupy zwiedzające wystawę Zalew Wiedzy, a także goście, którzy chcą na chwilę odpocząć przy kawie. Ze strefy Chill mogą korzystać również dzieci. Czekają tam na nie puzzle i gry logiczne.
0: No i mamy godzinę 12, za oknem jesień, ale ta chyba postanowiła zrobić nam dzisiaj miłą niespodziankę, bo słońce świeci, temperatura całkiem przyjemna, no więc póki co możemy, to korzystamy. A my zaczynamy kolejną godzinę z polską muzyką. Antonina van der Sel, dzień dobry.
8: 100% polskich hitów. SK2.
0: Na początek Demono, Kamień i Aksamit już teraz u nas.

swój ląd. Są ludzie, którzy jadą rowerem po bułki, a są też tacy, którzy jadą rowerem po kawę, no i potrafią przy okazji zrobić prawie 300 tysięcy kilometrów. Tegoroczny Coffee Race połączył właśnie takie dwie rzeczy, które Polacy bardzo lubią, czyli rower i kawę. Uczestnicy jeździli między kawiarniami, a w lipcu i sierpniu wykręcili łącznie 287 tysięcy kilometrów. No ładnie. I ja mam tylko jedno pytanie. Ile kaw trzeba wypić, żeby mieć siłę na taki rower? No bo ja po jednej, no to co najwyżej, jadę palcem, ale po ekranie mojego smartfona. SK2. A muzycznie już teraz ma nam krakowski spin w SC2.

formacja Nieżywych Schabów i ich ławka w Radiu SK2. I mamy niedzielę, jedni już krzątają się w kuchni, rosół pyrka, schabowy czeka na swoją kolej. Ziemniaki, no już są obrane i czekają na gotowanie, czyli taka niedzielna klasyka w polskim domu. Ale są też tacy, którzy w niedzielę mówią, dzisiaj lecimy w stronę kuchni, no na przykład włoskiej. Makaron, sos pomidorowy, no i tutaj zaczynają się schody. No bo okazuje się, że nawet taki sos można nieźle zepsuć. Jeden z włoskich szefów kuchni twierdzi, że suszona bazylia, którą my dodajemy namiętnie, nie powinna do niego trafić, a z czosnkiem i cukrem też lepiej nie przesadzać. Czyli wychodzi na to, że Włosi do sosu pomidorowego podchodzą trochę tak jak Polacy do rosołu. Są rzeczy, których po prostu się nie rusza i nie zmienia. SK2. A już teraz Bledka B012 w Radiu SK2.

Liwka, poza tobą nic z takim fajnym, troszkę mrocznym bicikiem i jeżeli ten numer przypadł wam do gustu, no to słuchajcie, wchodzicie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujecie, dlatego że w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka najnowsze notowanie Gorącej Polskiej 20. No i w kolejny piątek, nie wiadomo co się może wydarzyć, ja widzę, że Liwka na razie jest nisko, więc no wasze głosy naprawdę mają znaczenie, więc jeżeli Liwka i poza tobą nic wpadło wam w ucho, no to

0: droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
3: I po reklamie.

0: Na zegarach powoli wybija godzina 13, to był Bajm, krótka historia. Po 13 Roxana Węgiel, Oskar Cyms, Liber z Natalią Schroeder i jeszcze wiele rzeczy, ale nie będę wam zdradzać, co tam dalej będzie, bo zostawiam was w męskich rękach, rękach Kamila Kowalskiego, także ja uciekam na obiad i na spacer. Trzymajcie się, dobrej niedzieli, Antonina van Dessel, pa.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: I po reklamie.
15: Jedni jeszcze w piżamce, drudzy już przy rosole, ale od czego jest niedziela i to jeszcze pierwsza niedziela jesieni. A niektórzy od samego rana szukają grzybów w lesie. Ja dla was znalazłem i zebrałem same najlepsze polskie hity. Liber, Oskar Cyms, Roxana Węgiel. Grzybki, prawdziwe kozaki, ani jeden trujący. Kowalski, witajcie.

Mam nadzieję, że się podoba, no bo hej, w Radiu SK2 gramy tylko polskie hity i można ich słuchać wszędzie. Nawet na kempingu, a takiego miejsca na kemping szukał pewien mężczyzna, który przy okazji znalazł, proszę Państwa, krater sprzed 390 milionów lat. Astronom, amator zauważył taką tajemniczą dziurę i okazało się, że to efekt kosmicznego uderzenia. No ja ostatnio też odkryłem taki krater, ale to w drodze do pracy, na ulicy. Amortyzator mu nadal to wspomina.

Monika Brodka w SC2 i miałeś być. Na obiedzie, a jeszcze cię nie ma. A co dzisiaj na obiad? Pytam, bo do naszego zespołu SK2 dołączyła Daria Ładocha ze swoim programem Ładocha na pożarcie. Jest na pożarcie w każdą sobotę, ale przez cały tydzień razem z wami szukamy, z Darią też, najbardziej polskiego obiadu. Wskakujcie na sk2.pl, tam głosujecie na swoje ulubione zupy, drugie dania również, a może to jest akurat to, które teraz leży na waszym talerzu, bo do wygrania. Dajemy wam jedną nockę w hotelu, 500 na własne wydatki i uwaga, wielka będzie biesiada, którą organizujemy dla was na PGE Narodowym. No to co, sk2.pl, tam głosujecie, a na Narodowym będziemy strzelać sobie do kładki.

0: singiel z najnowszej płyty Mroza. A tam są praktycznie wszystkie radiowe. Ten z braćmi Kasperczyk, Wszystko czego chciałem. Mrozu był ostatnio u nas w Radiu SK2, no i powiedział, że nie był tej jesieni jeszcze na grzybach, więc nie ma wszystko czego by chciał. A ja dla was mam to co najlepsze. Polskie hity, które już za chwilę będą tutaj nam wyrastać jak grzyby po deszczu. Urszula między innymi Lady Punk.
1: Reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Lady Punk w SC2 i tutaj też jesteśmy. Siódme niebo nienawiści i gramy fest numery. Tak jak fest jest impreza w Monachium w Niemczech, Oktoberfest tutaj cały czas trwa. Impreza dopiero zakończy się na początku oktobera, czyli października, ale to naprawdę bardzo długo, ponad 2 tygodnie. No zresztą, panież, ileż można. Derki to muszą wszystko przefiltrować, tak jak przefiltrowane najważniejsze newsy. Już za chwilę o 14 w SC2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agnieszka Gazda, Muła. To propozycja dla tych, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie i dowiedzieć się nieco więcej, jak lepiej się odżywiać. W Stalowej Woli szykują się kolejne bezpłatne warsztaty dietetyczne w ramach cyklu Fit Stalowa Wola – Aktywnie i Zdrowo. Do października jeszcze chwila, ale już teraz warto sobie zapisać 2 daty w kalendarzu. 15 października będzie mowa o zdrowym stylu życia seniorów, a 29 października o tym, co jeść przed treningiem i tuż po nim. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 17 w siedzibie Stalowowolskiego Centrum Aktywności Lokalnej. Obowiązują zapisy.
7: Jest 14, zaczynamy newsy. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie na lotnisku Chopina. Czekał na nich tłum kibiców. Relacja z miejsca w kolejnych newsach. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporter SK2 Jakub Solarz. Jakub, powiedz, jak przebiega głosowanie?
8: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
7: A to potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
0: Gorsze podczas jesieni to grabienie. No można powiedzieć, że spoko, bo to jest jakaś forma sportu, no ale za tydzień znowu będzie powtórka z rozrywki. Liście spadną, chyba że zawieje tak wiatr, że do sąsiada polecą. Jak w SC2 latają tylko najlepsze polskie hity. Niepokonane. Ten od Perfektu już za moment. Cyrko weźmie nas na prywatny bal, a teraz kąpiakiem jedziemy na Most Avignon. Kowalski, witajcie.
1: Polski.

0: Dziewczyna, która do wszystkiego praktycznie lubi dorzucać owoce, ale mango przede wszystkim. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2. A ciekawe, czy do niedzielnego obiadu dorzuciłaby mango Daria Ładocha. Tak jest. Ona ma dla Was świetne w SK2 propozycje na pożarcie. W każdą sobotę do południa gotuje razem z Wami i zdradza Wam kulinarne tajemnice. Ale także na sk2.pl razem z Darią czekamy na najbardziej polski obiad, który to wybieracie Wy. A do wyboru 10 zupek, 10 dań głównych wygłosujecie, a w najbliższym tygodniu, kto wie, może zadzwonimy akurat do Ciebie i dołączysz do naszej eskowej ekipy, która będzie bawić się z najlepszymi szefami kuchni na Stadionie Narodowym. Niezła biesiadka się szykuje. sk2.pl, tam głosujecie. No i pamiętajcie, nie trzeba być mistrzem kuchni, żeby wygrać. Trzeba po prostu wiedzieć, co się lubi wkładać do ust. Łyżką lub widelcem.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego ogrom. To kształtuje twój światopogląd. Człowiek,

Wiktor Dyduła, Kaśka Sienkiewicz, nie mówię tak, nie mówię nie. No bo dla was mamy propozycję, co wy na to? W końcu mamy w kalendarzu, bo sprawdziłem, 27 września, Dzień Turystyki i Dzień Rzek. A te dwa święta można ze sobą świetnie połączyć przecież. Wybrać się na wycieczkę nad rzekę. A kto wie, co się złowi.

0: Ale on szarpie za tę gitarę. Gabriel Fleszar w Radiu SK 2 i Bilet do nieba. A skoro już bilet mamy, no to lecimy do Paryża. Czytam w kolorowym świecie internecie, że w Paryżu pod jednym ze szpitali znaleziono ślady czasów Juliusza Cezara. No u nas w Polsce w szpitalach też czasami można odnieść wrażenie, że niektórzy już tak długo czekają w kolejce, że pamiętają czasy starożytności.
1: Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali...

0: Za chwilę 15 i newsy w SC2. Przeglądam tak przy okazji kolorową jeszcze prasę. 20 kg w dół i zero efektu jojo. Agnieszka Chylińska zdradziła swój sposób, jak tego dokonała, i to nie jest dieta cud ani głodówka. No, jak to zrobiła królowa łez? Może jadła tyle, co kot napłakał.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
6: Jest 15, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili z Mediolanu. Skanowali kibica, a w rozmowie z naszym reporterem podkreślali:
7: nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bombonera w Argentynie, także...
8: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
9: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
8: No, ale ekipa fajna się zebrała.
6: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku. Polki przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
0: SC2, jest godzina 3:00, pora też roku, jest taka bajka, złoto włosa i 3 niedźwiadki. No jak złote liście lecą z drzew, to człowiek tak jak niedźwiedź się trochę staje, bo dużo je, mało się rusza i najlepiej go nie budzić, bo inaczej to o pani. Grzegorz Chyży na dzień dobry w SC2.

I to jest weekend. Najlepszy jaki może być, bo tylko takie gramy w Radiu SK 2 Hity. Polskie i najlepsze. Ten od Tila Viking. Królewskie również czytam odkrycie od u naukowców w Czarnogórze. Odkryli tam dwa maleńkie gatunki ślimaków, których muszle mają specjalne zamknięcie i to zamknięcie przypomina drzwiczki. Bardzo fajnie. W końcu ślimaki mają drzwi do swojego domku. Ciekawe, czy wolno się otwierają. Może tak, bo za drzwiami jest ktoś nieproszony. Porady na zdrady. Ania Dąbrowska w SC2. Nie

Prawdziwa kocica w Radiu SK2 i Doda. Tymczasem naukowcy czytam odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek kota. To Leopardus Tiklayo. Może mieć pół metra długości i nie ma ogona. Pół metra długości, bez ogona kot, czyli natura udowodniła, że można być niezłym kocurem, nawet jeżeli czegoś brakuje. A propos zwierzątek, to teraz Lombard i Gołębi Puch w SC2.

0: SC2, Kuba i Kuba, czyli chłopaki, ale nie tylko, bo jest również Daria Ładocha i to na wasze pożarcie. Każdą sobotę od 11 zaczyna z wami kulinarną przygodę tylko w Radiu SK2, a przy okazji czeka na wasze głosy w naszym plebiscycie eskowym, na najbardziej polski obiad. I powiem wam, że ciężko jest wybrać, bo ja z polskiej kuchni to najbardziej lubię dokładkę. Jeżeli wy również, to też wybierajcie na sk2.pl swoje ulubione dania, bo przy okazji możecie zgarnąć kulinarny wyjazd na Stadion Narodowy, na którym to imprezę będzie rozkręcać SK2. A przy okazji damy wam trochę kasiuty na własne wydatki i zapewnimy nocleg. sk2.pl. Tam zaglądajcie.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy.

0: słodkie dźwięki od Urszuli, bo to przecież Malinowy Król. No ta nazwa brzmi jak takiej gorącej herbatki, która idealnie rozgrzewa w takie chłodne wrześniowe popołudnie. Sezon kocyków mamy, ciepłych skarpet również, no to można ją pić litrami. Jak najlepsze polskie hity, do których wracamy po newsach w SC2 o 16.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen Witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Agnieszka Gazda, Muła, Pan Kleks, Koziołek Matołek, a może Pipi Pończoszanka. Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zaprasza uczniów klas 4-8 z powiatu stalowowolskiego do konkursu plastycznego. Małe sceny, wielkie historie. O szczegółach Julia Ranosz.
19: Zadanie polega na wybraniu sceny z książki popularnej w Polsce w latach 1945-1989 i stworzeniu jej przestrzennej wersji na bazie starej, zniszczonej książki. Liczą się pomysł i kreatywność, a najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Gotowe scenografie można przynosić do 15 października.
18: Szczegóły na stronie stalowowolskiej MPP.
20: Na zegarach 16. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Polscy siatkarze wrócili do kraju po pokonaniu Francji w finale Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
21: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotowić. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
20: Na siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. A w newsach teraz Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
22: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
20: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał, a kierowcy mamy ogromny korek na Estrójce w Zachodniopomorskiem. W rejonie węzła Rzęśnica na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
0: Dwie minuty po 16:00, bardzo fajna pora, żeby strzelić sobie kawkę i do tego jeszcze coś słodkiego, a potem rzucimy się na kanapę, a ja was przykryję kocykiem, takim muzycznym. Na dzień dobry razem z Krzysztofem Krawczykiem sobie pomarzymy. A potem Smolastu nam jeszcze przyniesie herbatkę z imbirem. Proszę bardzo. Takie cudeńka tylko w SC2. Kowalski, witajcie.

oczywiście, że o tym kawałku będziemy pamiętać, pani Sarco. Na 100%, bo w Radiu SK2 właśnie tyle. 100% gramy polskiej muzy. Tymczasem czytam, że naukowcy z Singapuru opracowali zegar atomowy o rekordowej dokładności. O rekordowej, czyli po prostu już dokładniejszego zegara nie ma. To jest idealny prezent dla PKP.

Tam, gdzie jesteście wy, no to nawet jeżeli nie ma, to i tak świeci słońce. Wiktor Dyduła w Radiu SK2. A że każda muzyka to jest jak nurt rzeki, bo ma swoje tempo, pozwólcie, że nie będę go z was wybijał. Marisa i Będzie pięknie w SK2.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: Herbarium Smak z Jorła Cienia, te orlice mogliście widzieć w Doradcy Smaku, w Azji Ekspresy, Patenciarach albo w Dzień Dobry TVN. Jest nią Daria Ładocha, kulinarna dziennikarka, która dołączyła do ekipy Radia SK2, ale także i do Was, bo razem z Wami tylko w SK2 gotuje do południa to, co najlepsze jest na Wasze pożarcie, a przy okazji czeka, jakie to Wasze kubki smakowe mają fantazję, jeżeli chodzi o najlepsze polskie danie, bo na takie możecie głosować na sk2.pl, a nagroda, moi drodzy, jest taka, że kto wie, może spotkamy się już niebawem przy ogromnym, fantastycznym, biało-czerwonym stole na Stadionie Narodowym, gdzie będą tylko narodowe potrawy podawane od mistrzów kuchni i to wszystko stawiamy my, SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
12: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
2: I po reklamie.

0: zawsze ma wszystko zaplanowane. Plan Berry w SC2 i jej plan awaryjny, czyli pewnie plan B, bo plan A po pracy idę na trening, a ten awaryjny plan B po pracy idę, ale poleżeć. I można do najlepszych polskich hitów, do których za chwilę wracamy, po sprawdzonych ważnych newsach w SC2. Te punktualnie o 17.
1: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy papryka czerwona, kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
0: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Tragedię na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok. Popularny kierunek wśród turystów zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autografów rozdane, kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
15: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć swoją najlepszą formę.
0: Ja przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
16: Prawie 2 minuty po 17:00 to czas przygotowania już do poniedziałku pewnie, ale po co? Po co, skoro mamy pierwszą niedzielę jesieni? No i trzeba oszczędzać na energii. Dni są coraz krótsze, ciemno coraz szybciej, a prąd taki drogi. Za to nie zabraknie go w SC2 przy najlepszych polskich hitach. Nawet jeżeli będzie error na dzień dobry od Nataliny Kiel. Kowalski, witajcie.

kult w ST2i, gdy nie ma w domu dzieci, to wtedy bardzo różne rzeczy można robić. Na przykład, a co, skusić się na kilka słodkich chwil ze słodyczami? Dlaczegożby nie? Ja tutaj czytam w internecie, że naukowcy podobno dowiedli, iż zapach czekolady może nam pomagać w treningu codziennym. No, to ja już wiem, jeżeli chodzi o te codzienne treningi i ten zapach czekolady, dlaczego tak świetnie się ćwiczy otwieranie szafki ze słodyczami. Baranowski, lubię być z nią w ST2.

Kto chce poczuć lato w domu, to wystarczy tylko otworzyć piekarnik i zaraz buchnie ciepłym powietrzem. A u nas też gorąco, w kuchni przede wszystkim S2, ponieważ dołączyła do naszego zespołu Daria Ładocha, która jest na pożarcie w każdą sobotę. Ona razem z wami wtedy gotuje i przygotowuje się do wielkiego wydarzenia, jakim będzie wspólna zabawa razem z wami najlepszymi słuchaczami na Stadionie Narodowym przy ogromnym stole. Tam też będą mistrzowie kuchni, moi drodzy. Ale co trzeba zrobić, aby dołączyć do naszego stołu? Musicie wejść na sk2.pl i napisać, dlaczego chcielibyście usiąść, załóżmy, obok Wajdy, czy tam obok Jarząbka, a może chcielibyście usiąść po prostu i dobrze zjeść. A też taka możliwość będzie na Stadionie Narodowym. I do tego dorzucamy hotel i do tego jeszcze dorzucamy kilka stówek na własne wydatki. No po prostu żyć, nie umierać z głodu. sk2.pl. Tam głosujcie na najlepszy polski obiad w SC2.

0: Porządny chłopak z tą siatką zawsze siatki nosić pomaga, bo zresztą w Polsce został wychowany. BRO, wychowany w Polsce, który tutaj widzę jest na 8. miejscu gorącej polskiej dwudziestki. O, no drodzy Państwo, sk2.pl, gorąca polska dwudziestka, głosujemy na ten kawałek. Nie pozwólcie, żeby stoczył się na dno.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: Róże Europy w SC2 i Jedwab. Pamiętajcie o tym, jak będziecie wrzucać ciuchy do prania. Najlepiej, jeżeli chodzi o Jedwab, tak do 30 stopni. No i wyłączcie wirowanie, bo powirujemy już za chwilę dalej do najlepszych polskich hitów w SC2 po najważniejszych newsach.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
0: Dokładnie 18 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki, ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
15: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
0: A Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Podkarpacie stawia na młodych naukowców. Trwają przygotowania do drugiej edycji Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji. Wydarzenie już 7 i 8 października zgromadzi w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce koło Rzeszowa uczniów szkół średnich i studentów z naszego regionu. Do udziału mogą się jeszcze zgłaszać młodzi, między innymi z powiatu stalowowolskiego, przemyskiego i rzeszowskiego. Więcej o festiwalu mówi Michał Tabisz, prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji.
2: Zastanawiam się, od czego zacząć, bo mam tyle informacji dla Państwa przygotowanych. O terminie już Państwo wiedzą, zresztą nie od dziś, bo zapowiadamy go od dłuższego czasu. Lista tych, którym chcę podziękować za to, że się włączyli, jest też ogromnie długa. No zacznę oczywiście od województwa podkarpackiego i od pana marszałka, bez którego wsparcia finansowego i patronatu nad całym wydarzeniem ta impreza by się nie odbywała. To jest festiwal, który myślę wypełnił taką przestrzeń na Podkarpaciu wydarzeń dedykowanych bardzo konkretnej grupie odbiorców, czyli młodzieży, która wchodzi na ścieżkę dorosłości, stoi przed wyborem kariery, ścieżki kariery zawodowej, i my na tej imprezie chcemy ułatwić jej ten wybór, chcemy pokazać jej wachlarz możliwości, chcemy przekonać ją do tego, że Podkarpacie jest miejscem, gdzie tą karierę mogą kontynuować w bardzo innowacyjnych firmach, w miejscach, w których te technologie, ta myśl się rozwija na poziomie, myślę, europejskim i światowym. I dlatego zaprosiliśmy do współpracy całą rzeszę partnerów, bo to jest wydarzenie, w którym PCI odgrywa jakby rolę koordynującą, ale nie byłoby możliwe bez zaangażowania wielu instytucji i firm. Oczywiście zacznę od uczelni wyższych, wszystkie największe wiodące uczelnie w Rzeszowie, także Krośnieński PAN są naszymi partnerami i będą się prezentować, ale nie będzie to taka prezentacja, do której często mogliśmy przywyknąć, stolik z ulotkami czy z roll-upem, to wszystko będą prezentacje interaktywne, pokazujące już możliwości, to co oferują uczelnie studentom, konkretne osiągnięcia, czy to kół naukowych, takie jak bolidy, czy innego rodzaju osiągnięcia technologiczne. No więc stref w ogóle mamy 10, to chcę powiedzieć, bo to też ważna liczba, i pod tym względem rozbudowujemy się w porównaniu z ubiegłoroczną edycją. Większość z nich jest faktycznie adresowana dla tej głównej grupy, o której mówiłem, czyli dorastającej młodzieży, ale są dwa istotne wyjątki, o nich chcę też powiedzieć na początku. Mianowicie po raz pierwszy mamy scenę nauki i biznesu, czyli scenę, w której scenę dla dorosłych, tak to upraszczam, ale jest ważną nowością, dlatego że chcemy pokazać to, czym również zajmujemy się w PCI na co dzień, czyli komercjalizację badań naukowych, pokazać współpracę biznesu z nauką i dać szansę zarówno młodym naukowcom do prezentacji swoich rozwiązań, jak i też przedsiębiorcom do dyskusji o tym, jak ta współpraca z nauką powinna wyglądać. Więc to jest jedna nowość. Drugą jest strefa dla nauczycieli. To jest nasza obserwacja z poprzedniego roku. Skupiliśmy się na uczniach. Trochę zapomnieliśmy o tym, że przyjeżdżają z nauczycielami. Ci nauczyciele też powinni dostać coś ciekawego do zrobienia w ciągu tych paru godzin. Więc mamy spokój nauczycielski, tak to nazwaliśmy. I w tej strefie będziemy mieli szereg, myślę, ciekawych prezentacji, prelekcji związanych z nowoczesną edukacją, właśnie skierowanych dla kadry pedagogicznej. Kolejna strefa, której zalążek mieliśmy w zeszłym roku, to strefa poświęcona łączeniu sztuki z technologią, bo to jest bardzo ciekawa sfera, która jest bardzo innowacyjna, jednocześnie niekoniecznie to dotyczy wyłącznie umiejętności takich ścisłych. Zaprosiliśmy artystów, którzy właśnie tą technologię włączają w swoje działania. Zaczęliśmy już te przygotowania wiosną, przed wakacjami, pewnego rodzaju warsztatami, które tu się odbywały w PCI. Kulminacją będzie oczywiście sam festiwal. Tu też chcę wspomnieć o zaangażowaniu Estrady Rzeszowskiej, bo kolejna nowość to jest koncert muzyki hip-hopowej, muzyki dla młodych ludzi, wykonywanej, z tego co wiem, również przez młodych artystów. Tu jeszcze nazwiska głównej gwiazdy nie mogę odsłonić, chociaż korespondowałem do ostatniej chwili z dyrektorem Estrady, ale jeszcze ponoć kontrakt jest negocjowany, więc dowiedzą się o tym Państwo w kolejnych dniach. Natomiast pierwsze 300 osób, które oczywiście odwiedzi festiwal i tam tylko może otrzymać bezpłatną wejściówkę. Wieczorem pierwszego dnia festiwalu będzie mogło bawić się w rytm tej muzyki, więc to też jest takie poszerzenie formuły w porównaniu z ubiegłym rokiem. Oczywiście mamy scena główna, to jest coś podstawowego na każdej tego rodzaju imprezie i na tej scenie głównej nazwiska, o których już Państwa informowaliśmy, przede wszystkim dr Tomasz Rożek, założyciel Fundacji Nauka to Lubię, który był z nami w zeszłym roku, był pod wrażeniem tego, co zobaczył w Rzeszowie, powiedział, że koniecznie chce przyjechać na kolejną edycję i słowa dotrzyma. Przyjedzie oczywiście z całą fundacją, będzie ich stoisko, będą promować swoje wydawnictwa, natomiast zaangażowaliśmy go zarówno w te aktywności dla młodych ludzi, jak i dla nauczycieli, ale także będzie chyba w strefie biznesu również, także podzieli się swoją wiedzą i umiejętnością mówienia o trudnych rzeczach w prosty sposób. Adam Mirek to jest osoba, która też była z nami w zeszłym roku, ponad 1 000 000 subskrybentów jego kanału na TikToku, gdzie właśnie edukuje w nowoczesnych formach przekazywania wiedzy. Będziemy mówić o kosmosie, który jest, jak Państwo wiedzą, również ważny dla naszego województwa razem z branżą lotniczą, więc ta scena główna także będzie atrakcyjna, ale znowu kolejna rzecz, już wspominaliśmy o tym na poprzednich spotkaniach, naukowe bitwy klas. Nowy format, tutaj wielki ukłon w stronę zespołu, bo proszę Państwa, nad tym festiwalem przez dobrych kilka miesięcy pracuje kilkadziesiąt osób tutaj w PCI i to jest ich pomysł autorski, naukowe bitwy klas, czyli rywalizacja szkół, wcześniej wyłonionych szkół, jest ich 12, przeszły już pewien proces szkoleniowy również, żeby wypaść dobrze na scenie w finale. Co ważne, chcę też powiedzieć, są to szkoły nie tylko z Rzeszowa, które zawsze mają najbliżej do nas, ale mamy szkoły z kilku miast regionu, w zasadzie rozkłada się to od północy, jest Mielec, jest Dębica, Michał popraw mnie, Sanok, Krosno, jeśli nie zmyślam, w każdym razie mamy reprezentację rzeczywiście całego województwa i oni będą ze sobą rywalizować na scenie głównej po to, żeby wygrać cenne nagrody. Także tych, jak Państwo widzą, tych nowości w programie mamy całkiem sporo. W sumie 10 stref. Spodziewamy się kilku tysięcy uczestników. Już dzisiaj mogę powiedzieć, 2000 osób zarejestrowało się, bo tylko można wziąć udział poprzez rejestrację elektroniczną, a wiemy, że te ostatnie tygodnie przed wydarzeniem są zwykle najbardziej owocne, jeśli chodzi o rejestrację, więc liczę, że dobijemy do liczby podobnej jak w ubiegłym roku. Przypomnę, mieliśmy na samych tych 2 dniach kilka tysięcy osób. Chcę koniecznie powiedzieć jeszcze o partnerach, bez których to wydarzenie nie byłoby kompletne, więc Michał już wspomniał, jest dzisiaj z nami dyrektor Tomasz Michalski, Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz i dużo większa ekspozycja niż w zeszłym roku w trakcie festiwalu. Cała strefa, którą PCN przygotował, za co bardzo panu dyrektorowi dziękuję. No i dzień otwarty, czyli sobota 10 października, bo tylko w weekend ten dzień otwarty ma sens, dlatego to jest jakby data dodatkowa. Około 500 osób będzie mogło w tym, tak? Więcej? Więcej. To w takim razie jeszcze lepsza wiadomość. Będzie mogło uczestniczyć. My już zachęcamy, bo przypomnę, ten dzień otwarty już nie ma żadnych limitów wiekowych. Tak jak festiwal jest dla szkół i studentów, tak dzień otwarty PCN jest dostępny dla wszystkich. Także umówiłem się z Michałem, że to, czego ja nie powiem, to on na końcu Państwu uzupełni. Ja chcę jeszcze raz podziękować i specjalnie po to tutaj muszę tak sięgnąć. O! Proszę Państwa, bo to ta statuetka to jest wyróżnienie, jakie dostaliśmy za pierwszą edycję Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji. Wyróżnienie dla najlepszego eventu edukacyjnego ubiegłego roku w Polsce. I nie byłoby to możliwe bez moich przyjaciół z Krakowa. Krzysztof, Natalia, Jacek. To oni zgłosili nasz event do konkursu, który, przyznam z Michałem, że nie za bardzo wierzyliśmy, że mamy szansę nie tylko znaleźć się w trójce, o czym się dowiedzieliśmy, ale rzeczywiście wygrać tą rywalizację i liczymy, że druga edycja, skoro poprzeczka już jest tak wysoko, nie będzie gorsza, dlatego pracujemy razem i liczę, że to doświadczenie nasze wspólne z pierwszej edycji zaprocentuje. Agencja Rozwoju Przemysłu, Biuro Parlamentu Europejskiego w Warszawie to są tacy instytucjonalni partnerzy, którzy włączyli się pod podobnie jak w ubiegłym roku w festiwal, także rozszerzamy tą grupę partnerów. Są oczywiście firmy z Doliny Lotniczej, więc mamy tą grupę innowacyjnych rzeczywiście przedsiębiorców. Oni chcą w to się włączać. Jest to impreza rozwojowa. Staraliśmy się, żeby była ciekawsza dla tej głównej grupy docelowej, czyli dla młodych ludzi. Natomiast mamy świadomość, że trzeba się cały czas rozwijać, więc myślę, że to, co zobaczą Państwo i mam nadzieję uczestnicy, ich nie rozczaruje.
1: Teraz głos zabiera Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.
3: Pomimo rzeczach takich trochę ogólnych, kierunkowych, chcę oczywiście wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Tak jak mówiliśmy, ta rejestracja trwa i jeszcze można to miejsce znaleźć. Myślę, że jest taka głęboka świadomość w całym naszym Podkarpaciu, w zarządzie województwa też, że innowacje to bardzo ważna rzecz i można powiedzieć, że jak wiemy, że to jest ważna rzecz, to jest trochę mało, ale że lubimy to, można powiedzieć, że kochamy i też się chcemy jak najbardziej tymi innowacjami inspirować, ale żeby to było możliwe, to do takiego typu działań są potrzebni ludzie, są potrzebni odbiorcy. Też tamta edycja pokazuje, że są i liczne inne wydarzenia, prawda, ale ta jest taka główna, skupiająca i troszeczkę na szczycie. Do tego są potrzebne właśnie oprócz ludzi wydarzenia, są potrzebne też instytucje. Te instytucje też mamy, jesteśmy też wspierani przez wiele instytucji, które takie innowacyjne DNA posiada i też z nami oczywiście współdziałają. Tego, tak jak już było powiedziane, przy pojedynczej osobie, pojedynczej instytucji, no z takim rozmachem, z takim dotarciem do tych wszystkich, którzy łakną tej wiedzy związanej z innowacyjnością, łakną tej inspiracji, nie udałoby się zapewne dotrzeć. Dobrze, że też odnaleziona została jak gdyby grupa ta, która w tym spokoju nauczycielskim się pojawi, ale tam spokoju, jak Państwo się domyślają, nie będzie, bo też będzie inspiracja, też będzie pokazanie, będzie dotarcie do nauczycieli z nowymi metodami, z nowymi też inspiracjami. I to, że na ten festiwal przede wszystkim zjawią się ludzie młodzi, ci, którzy w naszym celu mają być inspirowani do tego, żeby pokochać naukę, też popatrzeć, jak tą naukę można zastosować konkretnie, bo tak jak pisze na tym plakacie, bardzo inspirującym, jak Państwo widzą, teoria to za mało. Chcemy, żeby to wszystko można było zderzyć czy z eksperymentami, czy też z konkretnymi, że tak powiem, regułami, które się pojawiają w sensie wykonawczym i aby potem te osoby też po takim festiwalu, po takim wydarzeniu mogły trafiać czy do Podkarpackiego Centrum Nauki, czy do Podkarpackiego Centrum Innowacji, żeby można było te dalsze etapy, czy tą drabinę kariery, czy rozwoju oczywiście sobie realizować, a na początku może nawet zaplanować, bo tak też po prostu bywa. Cieszymy się bardzo, że to dotarcie do tych ludzi młodych i ta inspiracja nie będzie też realizowana

0: Najważniejsze jest to, że będą liczne nowe obszary, nowe inspiracje, także nasz festiwal się po prostu rozwija. To jest ważna też wiadomość, bo ktoś mógłby stwierdzić, że był na poprzednim festiwalu, to już nic nowego nie zobaczy. To jest błędne. Nowe rzeczy będą, nowe inspiracje będą, także bardzo serdecznie zapraszamy. Wydarzeń w naszym województwie podkarpackim, które mają takie cechy innowacyjne, cechy, które prowadzą do kreowania tych wszystkich zawodów inżynierskich. Mówmy też o tym otwarcie, bo to są ludzie, których jak najbardziej dzisiaj potrzebuje przemysł i ta przyszłość też będzie tak kształtowana. To te wszystkie działania mają właśnie do tego prowadzić, żeby kultura techniczna, zainteresowania techniczne były w naszym społeczeństwie Podkarpacia jak największe. Także bardzo serdecznie dziękuję. No i oczywiście ta nagroda jest, to wyróżnienie jest jakimś takim efektem, bo myślę, że wiedzą Państwo, że te rzeczy są zobiektywizowane i też dzieją się poza Podkarpaciem. Marszałek daje najwyżej dobre słowo, prawda? I też, no i trochę funduszy, bo też one są nie tylko ludzie, nie tylko wydarzenia, instytucje, ale też jakieś fundusze by się przydały, to rzeczywiście, żeby mogły te procesy inspiracyjne oczywiście zachodzić. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przygotowali, którzy uczestniczą, którzy będą jeszcze aktywnie i ciężko pracowali przez te dni festiwalu, bo wiemy o tym, że ta atmosfera i ten poziom tej inspiracji pod tą kopą naszego Centrum Miejsca Kongresowego ZENKOM będzie oczywiście bardzo duża.
1: Na koniec ponownie zabiera głos Michał Tabisz, prezes PCI.
2: To ja jeszcze raz doprecyzuję. Strona internetowa pfmi.pl. Tam mamy formularze rejestracyjne. Szkoły średnie, szkoły ponadpodstawowe rejestrują się grupowo. Rejestrują nauczyciele swoje grupy, z którymi przyjadą. Natomiast studenci, osoby pełnoletnie, rejestrują się indywidualnie. To jest nasza jakby główna grupa. Oczywiście zapraszamy też wystawców, którzy będą temu towarzyszyć, ale jakby to jest festiwal adresowany do tych grup wiekowych. Natomiast 10, to jest ważne, mamy otwarty dzień PCN Łukasiewicz i tam również będzie rejestracja i te kilkaset osób, które się tam może pojawić, będzie tu zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Ja jeszcze chcę tylko dodać, bo rzeczywiście skupiłem się na partnerach, na tym, co jest nowego, ale jest jeden ważny przekaz, który chcę, żeby wybrzmiał. Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji jest również dla nas jako PCI taką ogromnie istotną platformą komunikacji i zachęcania ludzi do regularnego korzystania z tego, co tu mamy przez cały rok. My na festiwalu pokazujemy wszystko, co jest najlepsze w PCI. Wychodzimy jakby tutaj z Lenartowicza 4 i 6 po to, żeby pokazać swoje pracownie, cały protolab i w tym roku będzie to szczególnie wyeksponowane, ale pokazać też właśnie współpracę z uczelniami, nasze laboratoria, czyli wszystko to, co na co dzień oferujemy w Podkarpackim Centrum Innowacji. I myślę, że to jest świetna forma przyciągania nowych użytkowników. Przypomnę, tych użytkowników choćby w protolabie przewinęło się już ponad 2000. Będziemy w tym roku celebrować 150 laboratorium w sieci podkarpackich laboratoriów. Żeby te liczby cały czas utrzymać na wysokim poziomie, musimy opowiadać tą historię o PCI. Temu właśnie służy nasz festiwal.
3: Sport w naszym mieście.
1: Od ponad 6 dekad koszykówka jest ważną częścią sportowej historii Stalowej Woli. Dzisiaj ZKS Stal to około 150 zawodników, liczne grupy młodzieżowe i ambitny zespół seniorski. O przeszłości, teraźniejszości i planach na przyszłość rozmawiam już teraz z prezesem klubu, panem Leszkiem Kaczmarskim.
4: Zaczynając od początku, od kiedy właśnie działa klub ZKS Stal Stalowa Wola i jak właśnie wyglądała jego taka wczesna historia.
5: Jak wszyscy się orientujemy, klub rozpoczął swoją działalność w 1938 roku, także ma długoletnią tradycję. No, wtedy były inne czasy, prawda? Był to typowo klub amatorski, było dużo sekcji praktycznie w każdej dziedzinie, łącznie z hokejem, ucznictwo i tak dalej. Bardzo dużo tych dyscyplin było. Funkcjonowało na bazie huty Stalowa Wola. No w tej chwili już klub funkcjonuje jako stowarzyszenie. Także wydaje mi się, że już nie jest wielkości jak na początku, no ale to wiadomo, że przemiany i ekonomiczne, i polityczne spowodowały to ten stan rzeczy.
4: W którym roku po raz pierwszy pojawiła się właśnie w strukturze klubu sekcja koszykówki?
5: No koszykówka, z tego co wiadomo i wszystkie materiały o tym mówią, w 1963 roku założycielem był pan Wiśniowski, który był

0: Nauczycielem w szkole, no obecnym technikum mechanicznym tutaj przy ulicy Hutniczej, jako MKS bodajże, z tego co mi wiadomo. Następnym trenerem, który był, można powiedzieć, współzałożycielem, był pan Sławomir Maliszewski. A później to już wiadomo, podchodzili następni trenerzy, co trwa to do dzisiaj.
1: Jakie są takie najważniejsze właśnie momenty w historii klubu? Jakby miał pan tak właśnie wymienić?
0: Początki były bardzo trudne. Wiadomo, że na początku byli to uczniowie szkół stalowo-wolskich, następnie trwały rozgrywki, dochodzili do tego inni zawodnicy z innych klubów, zmieniali się również trenerzy, także koszykówka przeszła takie przeobrażenie, mówię, od samego początku do awansów do lig trzeciej ligi, później awanse do drugiej ligi, pierwszej, i również był epizod, znaczy może nie tyle epizod, ile 10 lat ciągłego grania w lidze pierwszej. I oczywiście później, jak była reorganizacja, również jako ekstraklasa.
1: To może teraz przejdźmy sobie do właśnie obecnej działalności struktury ZKS-u Stal Stalowa Wola. I może na początek, ilu zawodników, zawodniczek właśnie liczy obecnie klub?
0: No jeżeli tutaj mówimy o koszykówce, no to mamy około 150 zawodników. Mamy, tak jak powiedziałem na początku, działamy jako stowarzyszenie, jesteśmy klubem środowiskowym, także każdy, kto chce uprawiać akurat koszykówkę i nie tylko, zresztą też piłkę nożną, może się do nas zgłosić i po prostu robić to, co się lubi. No, koszykówkę, no to mamy oczywiście grupy młodzieżowe, dziewcząt i chłopców, począwszy od grupy naborowe, poprzez kadetów, juniorów młodszych, juniorów starszych. U dziewcząt jest też grupa naborowa, kadetki i juniorki. Oczywiście też mamy zespół seniorski.
1: Wspominał pan o tym, że w klubie funkcjonują zarówno właśnie takie grupy jak seniorzy, kadeci, juniorzy, ale chciałabym zapytać o to, kto ich trenuje. Ilu właśnie trenerów działa właśnie obecnie w klubie?
0: Posiadamy wykwalifikowaną kadrę trenerską, tak bym powiedział. To są trenerzy posiadający licencję Polskiego Związku Koszykówki, które są wymagalne na poszczególnych etapach szkolenia. I każdy trener ma swoją grupę, która uczestniczy w rozgrywkach w swojej kategorii. Tak jak mówiłem wcześniej, grupa naborowa, później mamy zespół U13, to są, można powiedzieć, młodzicy, kadeci, juniorzy. Juniorzy starsi, to jest najstarsza grupa, która ma właśnie najbardziej duże predyspozycje do grania już na wyższym szczeblu rozgrywek drugiej ligi.
1: Jak wygląda właśnie taki może tygodniowy plan treningowy dla takich właśnie poszczególnych grup wiekowych w sekcji koszykówki?
0: Najmłodsze grupy mają treningi dwa, ewentualnie trzy razy w tygodniu. Pozostałe, wiadomo, że nie mamy tyle hali do dyspozycji, jakbyśmy chcieli. W związku z tym te zajęcia są troszeczkę porozkładane na również szkoły i takie treningi trwają, mogą być nawet 5 razy w tygodniu. Trenerzy ograniczają to do 4 jednostek treningowych w tygodniu, bo do tego dochodzą jeszcze w sobotę, w niedzielę ewentualnie mecze ligowe.
1: Czy zajęcia, właśnie takie treningi dla juniorów i seniorów wyglądają podobnie, czy zupełnie inaczej? Jak to wygląda?
0: Na pewno muszą być podobne, w związku z tym, że z tych, tak jak powiedziałem, tych juniorów starszych, chłopcy mają możliwość później wejścia w ten sport seniorski, gdzie muszą się dostosować do tych warunków treningowych i meczowych, tak jakie panują w drużynie seniorskiej. W związku z tym musi ten trening być bardzo podobny jak w drużynie seniorskiej.
1: Czy takie treningi obejmują też jakieś takie ćwiczenia siłowe, czy to są tylko takie zajęcia prowadzone właśnie przy koszu?
0: Są zajęcia ogólnorozwojowe, prowadzone też na siłowni i również tak zwane treningi techniczno-taktyczne, które się odbywają codziennie. W zależności jaki jest dzień tygodnia, trenerzy mają rozplanowane pracę i po prostu trzymają się tego harmonogramu.
1: Jakie są właśnie takie największe wyzwania w pracy z młodzieżą?
0: No największe. Największe, żeby się jak najwięcej nauczyli, jak najwięcej, żeby trafiało do tego sportu, jak najwięcej, żeby trafiło do tych zespołów, które grają na wyższym poziomie rozgrywkowym. No i to jest taka praca, która po prostu rozwija tych młodych chłopców, czy powiedzmy młode dziewczyny. Na pewno dają trenerowi dużo satysfakcji z pracy to, że właśnie tak jak powiedziałem, później kontynuują te swoje zainteresowania, czy idą na, jako sędziowie, jeżeli już nie uczestniczą w rozgrywkach, czy po prostu trafiają do innych klubów i tam się dalej rozwijają. Na pewno pomaga to, jeżeli pójdą na studia, granie w jakichś, powiedzmy, w drużynach akademickich. No mówię, pomaga to i w nauce, i w jakimś tam byciu w innym mieście.
1: A jak wygląda właśnie rozłożenie takie liczbowe poszczególnych zawodników w tych kategoriach wiekowych? Czy więcej jest właśnie tych młodych zawodników, czy seniorów?
0: No generalnie praca...
1: Seniorów oczywiście w cudzysłowie.
0: Wiadomo, że przede wszystkim chodzi tutaj o dużą selekcję. Pierwszy etap to jest pozyskanie zainteresowania jak największą ilość tych najmłodszych dzieci, które są, mówię, sprawne, sprawdza się sprawność tych dzieci, próbujemy później przeprowadzić selekcję. To jest, tak można powiedzieć, tak zwana piramida, która tam u podstaw jest najwięcej i później dochodzi do większej selekcji i na każdym etapie ileś tych dzieci po prostu albo rezygnuje sama, albo weryfikują ją umiejętności. Później dochodzimy do tego tak zwanego punktu mistrzowskiego, gdzie do tej najwyższej klasy rozgrywkowej dzieci trafiają. Znaczy, czy młodzież, czy później dorośli mężczyźni. Ale przede wszystkim jest to, mówię, jak najwięcej podstawa, a później grupa liczy, powiedzmy, maksymalnie do 20-15 osób już na tych etapach rozgrywkowych.
1: A jak wygląda właśnie ta selekcja dzieci, młodzieży, które trafiają później do klubu?
0: No to już jest, tak jak mówię, to już jest w zależności, jakie posiądą umiejętności. No, tak jak mówię, my nikogo nie, że tak powiem, nie eliminujemy. Jest to tak zwany, jak to się mówi, naturalnym sposobem, bo mówię, w tym młodym wieku to na pewno dzieci mają duże zainteresowania. Na przykład teraz mu się podoba koszykówka, za chwilę mu się siatkówka podoba i tak dalej, czy piłka nożna. I im to dziecko, powiedzmy, dojrzewa i jest starsze, po prostu te zainteresowania się zmieniają. No i zostają ci, którzy po prostu chcą grać w tą koszykówkę, czy ewentualnie jakąś tam inną dyscyplinę. Ale tak jak u nas mówię, jest możliwość, żeby to po prostu scementować i żeby jak najwięcej zostało w koszykówce.
1: Pozostając jeszcze właśnie przy tym temacie naboru, jak to wygląda? Czy więcej jest takich dzieci, młodzieży, które interesują się koszykówką, czy jest też trochę tak, że spełniają marzenia swoich rodziców?
0: No myślę, że tak się na początku to tak się zdarza, bo z reguły dużo dzieci do nas trafia, których rodzice kiedyś grali w koszykówkę, czy była to mama, czy tato, także te dzieci, wiadomo, że ten rodzic chciałby, żeby to dziecko grało w koszykówkę i takie dzieci do nas trafiają, ale no mówię, są takie sytuacje, że dziecko się dojrzewa, zmienia swoje zainteresowania i albo kończy, albo po prostu zmienia swoją dyscyplinę. Natomiast tak jak mówię, każdy trener stara się zachęcić, żeby to dziecko nie odchodziło. Mówię, są różne formy, są turnieje, spotkania, są obozy organizowane, także te dzieci się integrują. Wiadomo, im więcej te dzieci mają zainteresowań właśnie koszykówką, duża rola jest tutaj telewizji, można oglądać mecze NBA, dużo transmisji jest w telewizji w tej chwili Ekstraklasy, można oglądać w internecie również rozgrywki technicznych klas, między innymi tej naszej, także jest dużo możliwości oglądania tej koszykówki, nie tak jak kiedyś to było, i jeżeli dziecko jest zainteresowane, to na pewno z tego korzysta i też to ma duży wpływ na uczestnictwo w zajęciach i chęcią, powiedzmy, doskonalić się tak jak i grać, tak jak ich, powiedzmy, zawodnicy, którzy występują w tych ligach ekstraklas.
1: Na początku wspominał Pan, że obecnie w klubie gra około 150 zawodników. Na jakich imprezach sportowych się pojawiacie?
0: Każda grupa ma swoje rozgrywki ligowe, gdzie gra się już o punkty i no, żeby, powiedzmy, wyjść dalej, grać dalej, no to trzeba zająć przynajmniej pierwsze, drugie miejsce i to są w kolejnych, powiedzmy, etapach tych rozgrywek ligowych, czyli to są ćwierćfinały Mistrzostw Polski, gdzie spotykają się zespołami już z całej Polski. To są losowania, PZKOŚ losuje tak zwane grupy, w których są po cztery zespoły. No i jedzie się na taki turniej, no i trzeba przejść na eliminację, czyli na przykład z takiego turnieju dwa najlepsze zespoły przechodzą dalej, mamy półfinał, z tego półfinału następne dwie i w końcu jest, że tak powiem, finał rozgrywek, to jest 8 zespołów z całej Polski, no i grają o ten złoty medal.
1: Tutaj mówił Pan o tej drużynie seniorów, tak?
0: W każdej kategorii wiekowej, natomiast w seniorskich jest po prostu, jest liga, która liczy 16 zespołów, z czego po zakończeniu rozgrywek jest dwa zespoły opuszczają ligę, natomiast pierwsza od miejsca 9 do 14 kończą rozgrywki, natomiast od 1 do 8 grają tak zwany play-off, który też, no znaczy mówię, i tutaj muszą zespoły grają do dwóch zwycięstw, które wygrają, przechodzą dalej. Tam już jest taki bardziej skomplikowany system, bo to są, mamy cztery ligi drugie w Polsce, no i z każdej wychodzą te zespoły, później one są znowu mieszane według klucza, no i też dochodzi do tego, powiedzmy, finału, gdzie zespoły najlepsze mają prawo grania do pierwszej ligi, awansują do pierwszej ligi.
1: Od kiedy do kiedy trwa taki właśnie sezon na grę w koszykówkę?
0: Sezon zaczyna się w sierpniu, gdzie zespoły się spotykają i przygotowują się do rozgrywek, natomiast liga rozpoczyna się z końcem września i trwa do końca marca. Później, bo tak jak powiedziałem, kto opuszcza ligę, spada z ligi. 9, 10, 11, 12, 13, 14 miejsce kończy rozgrywki na tym etapie i jest tak zwany ten play-off od 1 do 8 miejsca, grają zespoły pierwszy z 8, drugi z 7 i tak dalej do dwóch zwycięstw. I później mówię, jest to, dalej jest mieszane, następne zespoły się spotykają i no i gramy o tą, powiedzmy, o ten awans do pierwszej ligi.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia. Magazyn lokalny. Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
3: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
2: W Nisku, na osiedlu Podwolina, działa Centrum Edukacji Multimedialnej. Przestrzeń, w której nauka spotyka się z technologią, a wystawa to nie tylko oglądanie, ale przede wszystkim doświadczanie. O pomyśle na to miejsce, jego początkach i o tym, co dziś dzieje się w centrum, z Lilą Witkowską, specjalistą do spraw marketingu, rozmawiała nasza reporterka Emanuela Kwaśniak.
4: Jestem w wyjątkowym miejscu, przepięknym. Powiedziałam, że tutaj mogłabym być, mogłabym tutaj codziennie pracować. Widok przepiękny. Jestem w Centrum Edukacji Multimedialnej w Nisku, Podwolinie, koło Zalewu.
5: Witamy panią redaktor serdecznie. I potwierdzam, rzeczywiście miejsce jest piękne.
4: Tak, miejsce piękne, czyli tutaj już dla słuchaczy proszę powiedzieć tak naprawdę, czym jest Centrum Edukacji dla tych, którzy tu nie byli, żeby zachęcić. Czym jest i skąd w ogóle się wziął pomysł na jego stworzenie?
5: Centrum Edukacji Multimedialnej to jest najnowsza oferta gminy Nisko. Bardzo ciekawa, unikalna. Zapraszamy serdecznie osoby w każdym wieku, bo ponieważ tak jest to centrum pomyślane, żeby każdy mógł przyjść i spędzić czas nie tylko ciekawie, ale też się czegoś nowego dowiedzieć. Naszą główną atrakcją jest wystawa Zalew Wiedzy. No tytuł już sugeruje, że oczywiście ma taki cel taki edukacyjny, ale to jest wystawa multimedialna, interaktywna, 34 stanowiska o bardzo szerokiej tematyce. To nas wyróżnia spośród innych tego typu placówek, ponieważ są placówki tematyczne, ukierunkowane na jakieś zagadnienia naukowe, natomiast u nas te stanowiska są od takich historycznych tematów po najnowsze, dotykając już eksploracji kosmosu. Oczywiście mamy też i różne takie po drodze informatyczne i dotyczące zielonej energii. Naprawdę każdy tutaj znajdzie coś dla siebie.
4: O tym zaraz porozmawiamy bardziej szczegółowo, bo podejdziemy sobie na wystawę, żeby słuchaczom tak przez mikrofon opowiedzieć, co tutaj jest i zachęcić. A proszę mi powiedzieć, jak wyglądały tutaj początki, sama budowa, a później początki działalności?
5: Miejsce, w którym się znajdujemy, przeszło ogromną metamorfozę. Słyszymy o tym chociażby od mieszkańców, którzy na przykład przyjeżdżają tutaj po kilku latach i przecierają oczy ze zdumienia. bo pamiętają ten teren tutaj na Podwolinie jako miejsce bagniste, gdzie dosłownie wspominali niektórzy, że po prostu paśli krowy, a w tej chwili jest tutaj piękny zalew, który ma 16 hektarów powierzchni. Linia brzegowa to jest około 100 metrów. Jest bardzo wiele atrakcji turystycznych. No i oczywiście jest Centrum Edukacji Multimedialnej, budynek, w którym się znajdujemy z, właśnie z tą atrakcyjną wystawą. Więc to jest taka naprawdę metamorfoza, która chyba niewiele ma podobnych, przynajmniej tutaj w najbliższych okolicach naszych. Budynek powstał stosunkowo niedawno przy pomocy funduszy norweskich. Tutaj w ogóle cała ta przemiana tego terenu zaczęła się od tego, że powstał zbiornik retencyjny. Potem zbiornik został rozbudowany, początkowo miał 6 hektarów, potem go powiększono do 16. Oczywiście też tutaj pomocne były fundusze unijne. I w 23 roku rozpoczęła się budowa Centrum Edukacji Multimedialnej, placówki pomyślanej jako miejsce wsparcia edukacyjnego młodzieży i dzieci, zwłaszcza w tych najnowszych technologiach. Ale to jeszcze potem dopowiem, że to nie jest jedyny cel, w jakim to miejsce utworzono. Natomiast ten cel edukacyjny był rzeczywiście takim wiodącym. Budowa została ukończona właściwie z wystawą, ze wszystkim. Odbiór się odbył w ubiegłym roku, w lutym, i 29 czerwca podczas imprezy plenerowej LED Nisko wystawa została oficjalnie udostępniona zwiedzającym.
4: Dlaczego to miejsce konkretnie, czyli przy zalewie w tej części, że tak powiem, miasta?
5: Jako dodatkowa atrakcja. Jest tutaj miejsce na wypoczynek o różnym charakterze. Można przyjść po prostu pospacerować, bo są ścieżki rowerowe, są ścieżki piesze, są wyspy, mamy wieżę widokową 20-kilkumetrową, są miejsca dla wędkarzy, miejsca na jakiś taki odpoczynek, są wiaty, a oczywiście w sezonie letnim funkcjonuje plaża z ratownikiem, jest wypożyczalnia sprzętu, punkty gastronomiczne, więc to wszystko, czego spodziewamy się, że znajdziemy nad wodą, gdy przyjedziemy po prostu odpocząć, czy na cały dzień, czy tylko na kilka godzin. Natomiast nasza placówka jest taką dodatkową, a mamy nadzieję, że wkrótce może właśnie główną atrakcją tego miejsca. Chcemy tutaj świadczyć takie usługi, oprócz tych takich edukacyjno-naukowych, właśnie kulturalne, nieco o lżejszym kalibrze, o trochę innym może zabarwieniu, ale na pewno bardzo, bardzo ciekawe.
4: Na pewno wiele osób przyjeżdża tutaj na tą wystawę do centrum obejrzeć, bo zobaczyło, że coś takiego jest, przyjeżdżają, oglądają, ale czy zdarzyły się przypadki, że ktoś tutaj przyjechał pospacerować w okolicy, zobaczył, że coś takiego jest i po prostu wszedł i się miło zaskoczył?
5: Wszedł i za nim mówił. Tak. Najczęściej to mamy takie właśnie reakcje. Tak, były takie przypadki nawet, że gościliśmy osoby, które jadąc gdzieś po prostu przez Polskę, wyświetliło im się na mapie takie miejsce i przyznawali, że z ciekawości po prostu zjechali, zobaczyli, a cóż tu za zalew jakiś taki w takiej małej miejscowości. Przyjechali i jak to młodzież mówi, szczęki opadały. Dlatego rzeczywiście tu jest bardzo urokliwe miejsce. Zwiedzają, tak oglądają, podoba się lokalizacja, podoba się teren. No, akwen wodny zawsze napawa takim jakimś spokojem, więc tego na pewno potrzebujemy. Szczególnie przez wakacje, kiedy pracowaliśmy przez 7 dni w tygodniu na okrągło, gościliśmy mnóstwo osób. No, rekordowy był oczywiście dzień otwarcia, więc bardzo wiele osób przyszło, żeby po prostu wejść i zobaczyć, bo może nie było wtedy takich warunków na zwiedzanie, bo za dużo było po prostu tych chętnych. Ale potem przez wakacje gościliśmy wiele osób, które przyjeżdżały tutaj na przykład do rodziny. To były także osoby, które przyjechały tu z zagranicy. I nawet raz od jednego z zwiedzających usłyszeliśmy, że aż miło płacić podatki, jeśli się wie, że to na takie cele są przeznaczane pieniądze. Podoba się, ludzie się cieszą, że to miejsce przeszło taką metamorfozę, że z tego bagiennego terenu takiego, no pewnie też jakiegoś urokliwego w swoim klimacie, ale jednak chyba bardziej uciążliwego niż jakiegoś dającego satysfakcję, powstało miejsce, które przyciąga, które jest atrakcją Niska. Na co dzień mamy tu bardzo wielu przyjezdnych, nie tylko z Niska, przyjeżdża Stalowa Wola, przyjeżdża Leżańsk, więc to nawet poza powiat już wykracza takim codziennym, zwykłym bytowaniu. W lecie plaże były oblężone, pogoda też dopisywała. Bardzo dużo wędkarzy tutaj korzysta z tego akwenu, to też widać, także plaży. Zapraszamy tutaj Państwa na zachody słońca, są naprawdę przepiękne.
4: Czy to miejsce głównie jest właśnie, tak jak na początku Pani wspomniała, dla młodzieży, dla dzieci, ale można przychodzić całymi rodzinami. Myślę, że dorośli też tutaj znajdą coś dla siebie.
5: Miejsce, czyli nasza wystawa, bo to jest ta główna atrakcja, jest tak pomyślane, żeby mógł korzystać z niej każdy, kto w zasadzie opanował sztukę czytania. Mamy 34 stanowiska, doskonale opisane, dwujęzyczne i zdarzały nam się już osoby, zwłaszcza na wakacjach, dzieci, młodzież, które wolały jednak po angielsku posłuchać. I wszystko jest tak zaplanowane, że można korzystać samodzielnie. Oczywiście my w razie czego wspomagamy, oprowadzamy, nawet jeśli ktoś sobie życzy, to przechodzimy z nim całą wystawę, tłumaczymy, jak należy ze stanowisk korzystać. Przyjmujemy i grupy zorganizowane. No tutaj prośba tylko o wcześniejszą rezerwację, bo wiadomo, że te kilkadziesiąt osób, no to jednak wymaga troszeczkę innej obsługi. Przyjmujemy też oczywiście osoby indywidualne. Naprawdę wiek, proszę Państwa, nawet jeśli przyjdą osoby dorosłe z dziećmi, które nie czytają, ale chcą chwilę poświęcić tym dzieciom i wytłumaczyć niektóre rzeczy, też się będą świetnie bawić.
4: Czyli dla ciekawskich, tak myślę, takie miejsce, a że ja jestem ciekawska, to teraz Panią poproszę, żebyśmy przeszły na część właśnie wystawową i słuchaczom poopowiadamy, co jest, tak żeby zachęcić, a później porozmawiamy też tak naprawdę, kiedy Państwo są czynni i tak dalej i może zrobimy też podsumowanie tego, co działo się przez ten pierwszy rok działalności, także idziemy. I jesteśmy już na wystawie, jest naprawdę spora, ale zaczniemy od początku, także tutaj oddaję Pani głos.
5: Nasza wystawa jest podzielona tak umownie oczywiście na pewne strefy. Zwiedzać można w dowolnych kierunkach, nie ma jakiegoś narzuconego stylu zwiedzania, natomiast sugerujemy zawsze, żeby zacząć od tej części historycznej. Ona nie jest duża, bardzo interesująca, bardzo taka atrakcyjna i opowiada o takich podstawowych zakładach, które dla osób starszych pewnie wydają się oczywiste, ale dzieci, proszę mi wierzyć, że już naprawdę jest spora grupa dzieci, które nie wiedzą, do czego służy młyn, co się robi w cegielni, co to takiego jest tartak, więc u nas wszystko mogą się tutaj dowiedzieć, pobawić, bo te eksponaty są tak zaprojektowane, że się naciska, przyciska, one mają, są wyposażone też w lektorów, więc nam opowiada lektor właściwie wszystko, co powinniśmy wiedzieć. Dodatkowo są opisy, które możemy sobie sami doczytać na tych stanowiskach historycznych. Mamy także atrakcyjne, unikalne, stare zdjęcia, które pokazują te konkretne zakłady pracy, które znajdowały się w Nisku, więc przy stanowisku młyna jest zdjęcie młyna z Niska. Przy stanowisku cegielnia jest zdjęcie cegielni z Niska. I to jest dodatkowa taka historyczna wiedza, którą no, warto mieć na pewno o swoim regionie.
4: Możemy tutaj podejść, bo widzę, jest tutaj chyba z drewna taka mała konstrukcja i to jest cegielnia, tak?
5: Tak, atrapa cegielni, taki schemat pokazujący, jak te poszczególne etapy pracy przy produkcji cegły od momentu wydobycia gliny do efektu końcowego, jak przebiegały, jak mniej więcej to się, w której części cegielni się to odbywało. Cegielnia nie ma dachu, więc widać doskonale ten środek. Bardzo taki działający na wyobraźnię eksponat. Dodatkowo on z boku ma jeszcze taką, jakby to wytłumaczyć Państwu w radiu, koło fortuny. Tak na to dzieci mówią, bo to rzeczywiście przypomina koło fortuny. Na nim jest pięć takich głównych etapów formowania gliny na cegłę. Gdy wybierzemy dany etap, to załącza nam się światełko na makiecie, więc to jest wszystko ze sobą połączone. Lektor się włącza, opowiada króciutko o tym etapie, więc naprawdę jest to bardzo ciekawie zrobione. Tu też oczywiście są, tak wspomniałam, to stare zdjęcia. Można skorzystać właśnie z lektora w języku angielskim i dowiedzieć się właśnie, jak z tej cegły, jak skąd się biorą cegły, a ponadto mamy prawdziwe cegły na ścianach, wiele dzieci też dotyka, to jest cegła surowa, niczym nie zapuszczana, więc z tej gliny, którą no, powiedzmy, że są w stanie sobie wyobrazić, bo to przypomina przecież plastelinę, do efektu tego końcowego, to wszystko tutaj mogą sobie zobaczyć.
4: Dobrze, przejdziemy, tutaj mamy tak i cegielnie, puszcza sandomierska, tartak i nawet flisactwo. ślisactwo bardzo interesujące i nadal tak naprawdę ślisactwo tutaj jest.
5: To może dopowiem, bo tak zwracamy dzieciom uwagę, akurat ten kącik poświęcony tym bardzo ciekawym zawodom, wikliniarstwu i ślisactwu, może nie jest taki interaktywny akurat, ale jest wprowadzony na wystawę, ponieważ to jest też takie unikalne wydarzenie, że na terenie ziemi niżańskiej występują dwa naprawdę bardzo ciekawe zawody. Wikliniarstwo czy plecionkarstwo, jak niektórzy nazywają, i ślisactwo. O ile wikliniarstwo przetrwało i nadal jeszcze wiele osób wyplata, to ślisactwo w tej chwili to już jest tylko jako atrakcja turystyczna. Niemniej jest kultywowane, jest bardzo charakterystyczne, bardzo ciekawe, więc o tym też dzieciom opowiadamy.
4: Zgadza się, jest nawet zdjęcie ślisaków, którzy tworzą chyba te tratwy, tak?
5: Tak, to są oryginalne zdjęcia starych ślisów, z takich eksponatów. Tu w tym kąciku akurat do podotykania to mamy prawdziwą wiklinę okorowaną i skorą. No i jako przykładowy taki wyrób koszyczek. Proszę Państwa, dla wielu dzieci jest zaskoczeniem, że z wikliny, z tych patyczków właśnie takie rzeczy powstają, jak właśnie takie użytkowe, drobne, większe, czy nawet całkiem duże rzeczy, bo przecież i meble są robione z wikliny. Więc tutaj zachęcamy, żeby troszeczkę przy tym kąciku się skupiły i posłuchały o tym.
4: Tutaj już odwracam się, mamy silnik, do tego huta stalowa wola, czyli już strona przemysłu, zgadza się?
5: Tak, huta stalowa wola jest na wystawie, dlatego że huta stalowa wola swoje początki miała w Nisku. To, co dzisiaj znamy właśnie pod marką huty stalowa wola, powstało w Nisku jako zakłady południowe spółka z o.o. w Nisku. Więc tak naprawdę huta swoje korzenie ma w Nisku. Stąd to stanowisko, no to był rzeczywiście centralny okręg przemysłowy, w ramach którego powstała huta. To był ogromny skok tutaj dla tego terenu i ogromna szansa dla tych ludzi, dla poprawy swojego bytu, bo tutaj no, ludziom się żyło po prostu biednie, co tu dużo mówić. A my na naszym stanowisku też opowiadamy trochę o historii i mamy z drugiej strony tego stanowiska taki własny kocioł huciany i tam możemy wyprodukować różne rzeczy, co dzieciom się bardzo podoba.
4: Ja myślę, nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Silnik mi się kojarzy z mężczyznami, że mężczyźni to nie, kobiety też są ciekawe.
5: Oczywiście, u nas nie ma różnicy, czy to przychodzi tutaj zwiedzać kobieta, czy mężczyzna, chłopak, czy dziewczyna. Każdy sobie z naszym silnikiem parowy, każdy sobie poradzi. Nasz silnik napędza lokomotywę. To jest stanowisko, które się odnosi do oczywiście do maszyny parowej, ale uruchomienie maszyny parowej w naszym parowozie przebiega oczywiście w kilku etapach. Trzeba się tutaj wykazać trochę sprytem, trochę posłuchać tego, co lektor podpowiada. Jak się wszystko wykona prawidłowo, to ruszamy w podróż z Rozwadowa do Niska. I na tym stanowisku też oczywiście mamy odniesienie do historii. Jest zdjęcie dworca w Nisku, który akurat w ubiegłym roku obchodził taki mały jubileusz, bo oficjalnie został otwarty 14 stycznia 1900 roku, więc minęło 120, no w ubiegłym roku 5, już teraz 126 lat.
4: Ja tutaj bym chętnie wyruszyła w tą podróż. Spróbujemy. Dobrze. Startujemy. I teraz pewnie lekko.
6: Czy potrafisz uruchomić kilkunastotonowy parowóz? Najpierw musisz wytworzyć parę. Sprawdź na wodowskazie poziom wody w kotle. Jeśli jest jej za mało, dolej za pomocą zaworów umieszczonych z boku pociągu.
5: Tak, wystarczy kilka.
6: Jeszcze drugi zawór. Świetnie. Woda dolana, czas na paliwo.
4: Czas na paliwo.
6: Aby otworzyć drzwiczki paleniska, przekręć metalową rączkę pod ekranem.
5: Świetnie.
6: Drzwiczki otwarte. Teraz dodaj paliwo. Najpierw drewno, potem węgiel.
4: Dobra, mamy drewno.
6: Teraz węgiel.
4: Mamy węgiel.
5: Tak, kolejność ma znaczenie.
4: Tak.
6: Mamy już paliwo. Teraz ustawiamy stawidło za pomocą nastawnika.
5: Tak, proszę kręcić.
6: To śruba służąca do reguły. Świetnie. Teraz uchyl klapę popielnika. Pozwoli to na dopływ tlenu do kotła, dzięki czemu łatwiej będzie rozpalić ogień.
5: I puścić, wystarczy.
6: Zrobisz to naciskając... Brawo! Całkiem szybko wykonane zadanie. Teraz bez problemu rozpalisz drewno ułożone w palenisku. Podłóż ogień.
5: Zapalniczka.
4: Podkładamy zapalniczka.
6: Doskonale.
4: A jest zapalniczka, zgadza się.
6: Czekamy, aż wzrośnie ciśnienie i ruszamy w trasę do Niska.
5: Właśnie, o. I ruszyliśmy. Stacja rozwadów.
4: Czyli zawód mogłabym zmienić.
5: No bez problemu, widzę, że doskonale poszło.
4: I jedziemy z Rozwadowa do Niska, a my po wystawie już idziemy na kolejne. Jedziemy dalej. Tutaj mamy też, tak jak pani wspomniała,
7: Kać Hutnicza.
4: Tak, Kać Hutnicza. Tak. Co tutaj można zrobić?
5: Możemy wyprodukować w naszej Kadzi Hutniczej jeden z trzech wyrobów, sprężynę, szyny kolejowe albo takie narzędzia chirurgiczne. Usługa jest bardzo prosta, ale wymaga właśnie też skupienia i troszkę zabawy, bo możemy wybrać jeden z produktów, na przykład wybieramy sprężynkę, po prostu naciskamy ręką, lektor nam opowiada o tym wyrobie, podpowiada, co powinniśmy dodać do naszej kadzi, żeby ten produkt był pełnowartościowy. Mamy po prawej stronie trzy pokrętła, których możemy użyć, żeby właśnie dosypać danego produktu i tylko musimy wiedzieć, który. Jeśli się skupimy, wysłuchamy lektora, to dodamy prawidłowy i wtedy z naszej kadzi wyjdzie prawidłowa, taka bardzo pełnowartościowa sprężynka w tym przypadku. Jeśli dodamy zły produkt, no to niestety to, co z kadzi wyskoczy, będzie się nadawało tylko na złom. Ale możemy się bawić. O, u nas teraz lektor pochwalił, bo wybraliśmy prawidłowo.
4: Ja myślę, że tutaj na pewno dzieciaki cieszą się, jeżeli uda im się wytworzyć coś.
5: Tak, nasza wystawa to jest też taki dodatkowy chyba element dydaktyczny. Troszkę wymusza na dzieciach skupienie się, z czym niektóre dzieci mają problem, bo my to widzimy też po tych paru miesiącach już, kiedy nas wiele tych grup odwiedziło. Muszą się skupić, muszą też się nauczyć korzystania z tych urządzeń w sposób taki synchronizowany, żeby jedne dziecko drugiemu nie przeszkadzało, więc to jest takie dodatkowe chyba jakiś jeszcze społeczny element zwiedzania tutaj u nas. Generalnie bawią się świetnie, nie ograniczamy nikomu czasu zwiedzania, nie zabraniamy dotykania, o ile to, co dzieci robią, czy w ogóle wszyscy zwiedzający, mieści się jakby w zasadach użytkowania tego sprzętu, to można się bawić dowoli.
4: Ja myślę, że też uczyć cierpliwości, bo jak lektor coś mówi, to trzeba słuchać i...
5: Tak,
4: trzeba słuchać i robić dalej ze zrozumieniem. Dobrze, tutaj jeszcze też trochę taka część techniczna, bym powiedziała, zgadza się?
5: To jest takie jeszcze historyczne odniesienie do krosna, karty perforowane, czyli można powiedzieć takie początki programowania komputerowego, a krosno, które mamy na wystawie, jeśli chodzi o konstrukcję, o gabaryty, to odpowiada takiemu krosnu prawdziwemu, z tym, że u nas, no oczywiście jak to w multimedialnym centrum, nie tkamy z nitek, tylko na ekranie pojawia się wzór, który sobie wybierzemy. Też jest ogromna frajda i zaskoczenie, bo wydaje się to takie może nierealne, ale dzieci sobie świetnie z tym radzą. No, jest to takie też zajmujące. Jedno z takich stanowisk, na którym chętnie spędzają czas.
4: To wygląda bardzo interesująco, nie ukrywam. Także jak tutaj pani by mi coś pokazała.
5: Mamy karty perforowane. Możemy sobie wybrać jakby swój wzór, czyli wycisnąć w tej karcie, bo to jest po prostu taki prostokątny kartonik, który możemy sobie porobić patyczkiem dziurki. Możemy wybrać sobie swój wzór, a możemy też skorzystać z gotowych kart. Gdy mamy taką kartę już przygotowaną, wkładamy do czytnika. Tu wszystko jest opisane, są naklejki, które informują nas o tym, jak mamy to zrobić. Wsuwamy, tak jak karta do bankomatu, o, wsuwamy, palą nam się zielone kontrolki i teraz wystarczy pokręcić korbką i na krośnie, tam gdzie normalnie by się tkanina pojawiała, my tkamy nasz wzór w sposób komputerowy.
4: Bardzo pięknie to wygląda i faktycznie coś nam tutaj się tworzy.
5: Tak, będzie się tkał, dopóki będziemy kręcić korbką. Jak przestaniemy, możemy karty zmieniać. Te karty też, jak ktoś chce, to oczywiście darowujemy. Bardzo fajne zakładki do książek z tego powstają.
4: Pięknie, dobrze. Tutaj to bardzo mi się podobało.
5: Mamy tak, jak się rodził ten przemysł, jakie były te zakłady początkowo, z czego ludzie korzystali i potem przechodzimy stopniowo na coraz bardziej zaawansowane urządzenia.
4: I takie coraz bardziej nowoczesne,
5: tak,
4: prawda?
5: Tak, zaczynamy tutaj, tak, no, jeżeli sugerujemy kierunek zwiedzania, bo tak jak mówiłam, można zwiedzać w dowolny sposób, ale jeżeli tak komuś podpowiadamy, to potem sugerujemy, żeby podszedł sobie do elektrowni i zobaczył, czym jest prąd, bo mamy taką makietę, schemat działania współczesnej elektrowni węglowej. Wytwarzamy też tu znowu kręcąc korbką, wytwarzamy prąd. Prąd, tu mamy oczywiście porządne kable, on płynie do kolejnych stanowisk i tutaj, jeżeli podejdziemy, wystarczy zakręcić korbką. Musimy trochę tego węgla do kotła naszego wrzucić. To wszystko tutaj się bardzo ładnie podświetla na ekranie.
4: Tak, zgadza się.
5: I jest to tak schemat przygotowany, że naprawdę nie trzeba być inżynierem zaawansowanym technologicznie, żeby zrozumieć, jak elektrownia produkuje prąd. mamy wskaźnik, gdy już osiągnie odpowiednią wartość, możemy zobaczyć, kręci się już wiatraczek, tak. Możemy jeszcze też uruchomić silniczek.
4: To jest silnik, to jest wiatrak i taki zarówno wiatrak i jaki silnik chodzi. To pięknie, to tutaj myślę, że na pewno nie jedna osoba zainspirowała się, w jakim kierunku być może się uczyć.
5: Tak, i to jest taki też dodatkowy element, zwłaszcza dla starszych uczniów, jeżeli się wahają, czy im odpowiada jakiś kierunek techniczny, albo w którą stronę tej dziedziny techniki pójść. Studia inżynieryjne są przecież, no nie są prostymi studiami, ale dają ogromne możliwości potem znalezienia dobrej pracy. To tu może się pobawić, może posłuchać. Mamy też takie oferty dla grup szkolnych, gdzie nauczyciele mogą przychodzić do nas ze swoimi klasami na lekcje tematyczne. A jeżeli nauczyciel potrzebuje przed taką lekcją przyjść tutaj, oglądać sobie tą wystawę, przygotować się do tej lekcji, może jakąś koncepcję sobie pomyśleć, to oczywiście może ma wtedy wstęp bezpłatnie, może spędzić tego czasu, ile potrzebuje, żeby się przygotować do takich zajęć, także zapraszamy serdecznie.
4: Jak najbardziej tak, można przyjść.
5: Tam mamy elektrownię tradycyjną, to tu mamy zieloną energię, mamy własny wiatrak, jak pani redaktor widzi. Tak, i ten wiatrak też tutaj uruchamiamy, dzieci się bawią w ustawianie tych łopatek w odpowiedni sposób, żeby uzyskać tyle energii, żeby zasilić cały dom, który tutaj mamy na makiecie obok, więc też jest przy tym dużo zabawy, tym bardziej, że przechodząc z elektrowni tradycyjnej tutaj pod wiatrak, to o ile tam trzeba było tą korbką dość szybko kręcić, żeby ten węgiel do kotła podrzucać, to tutaj jednak jest zupełnie inna logika działania. Tutaj trzeba troszeczkę pomyśleć, troszeczkę się skupić, więc początkowo te siłowe takie i szybkie działania okazuje się, że trzeba jednak trochę zmienić. No chwilkę to czasem schodzi, ale też jest wielka radość, gdy się okazuje, że są w stanie tak łopatki ustawić, że wszystkie urządzenia w tym domu takim przykładowym, łącznie z ładowaniem samochodu, są w stanie zasilić z tego wiatraka.
4: Bardzo miło to się ogląda z tego względu, że dzieci ciężko zainteresować, a tutaj to przez to, że to jest multimedialne, do tego można zobaczyć, coś dotknąć, to staje się interesujące niż jak o czymś po prostu czytamy.
5: Tak, to nie jest nauka na sucho. Tutaj wszystkiego doświadczamy sami, możemy eksplorować, możemy się bawić raz w jednym kątku za wystawy, możemy przejść do innej, wrócić, no tak jak tam nam wyobraźnia i intuicja podpowiada i można się bawić tym na różnych poziomach, bo wiadomo, że uczniowie, którzy do nas przychodzą na przykład z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Mińsku, to już są poważni zwiedzający, to jednak troszkę inaczej, widzimy, że w skupieniu i tak w inny sposób odbierają tą wystawę i nawet nie bardzo potrzebują naszej pomocy, bo tak, sami sobie świetnie radzą i do czego innego te stanowiska są im potrzebne, a co innego z takimi maluchami, które no, trzeba króciutko, szybko przeprowadzić, pokazać takie najfajniejsze dla nich rzeczy, ale naprawdę są bardzo wdzięczni też w tym odbiorze i potrafią się pobawić, mają bardzo fajne uwagi, bardzo są zainteresowani. I tu muszę też wspomnieć, że kolejną taką grupą bardzo wdzięczną, którą bardzo chętnie witamy u nas, to są seniorzy. Bo mieliśmy już kilka takich grup i naprawdę, o ile na początku niektóre grupy to wchodziły z taką dużą rezerwą, że oj, świat komputerów i tym podobnych rzeczy to raczej nie dla nich, tak potem mieli ogromną frajdę, ogromną radość i wychodzili stąd naprawdę bardzo zadowoleni i było nam bardzo miło, że mogliśmy im tak przedstawić tą wystawę, że im się tak podobało.
4: Czyli można powiedzieć, że dla seniorów na przykład ta część o przemyśle gdzieś tam bliżej im do tego, co tutaj właśnie mamy, jakąś inżynierię, jakieś automaty, roboty, internet, że właśnie jest odwrotnie. Dla dzieciaków ta część jest bliższa, a tamta, o której muszą więcej poczytać, czy w ogóle się tam zainteresować?
5: Nie, tutaj i tak i nie, bo powiem tak, jeżeli seniorzy u nas są, to przy tej części historycznej dla nich się pojawiają takie wątki często wspomnieniowe. Albo pracowałem w hucie, czy pracowałam w hucie, albo ktoś z rodziny pracował, albo ktoś z rodziny wyplatał koszyki, albo no takie po
4: właśnie
5: prostu...
4: Właśnie dlatego mówię, że właśnie im bliższa jest
5: tak,
4: tamta część
5: ale potem
4: wystawy.
5: Wchodzą na tą część i okazuje się, że tymi nowymi urządzeniami też się można świetnie bawić, że to wcale nie jest takie straszne, że są w stanie te stanowiska obsłużyć samodzielnie i myślę, że to gdy odkrywają, że wcale nie są tacy zapóźnieni, jakby im się mogło wydawać, to chyba to im daje też ogromną satysfakcję, bo to naprawdę, te bariery są chyba w nas często. To nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie tego opanować, tylko jak ktoś jest od razu jakby zakodowany na to, że nie, to nie dla mnie, to wtedy może mieć problemy. Ale jak się przyjdzie z otwartą głową, to można naprawdę tutaj bardzo wiele rzeczy skorzystać. A z kolei dzieci, ta starsza część historyczna, może to nie jest ich świat do końca, bo żyją w erze komputerowej, ale tak jak mówiłam na początku, dzieci nie wiedzą, skąd się bierze mąka, nie wiedzą, skąd się bierze cegła. O parowozie, o takich rzeczach jak wiklina też słuchają często z otwartymi buziami. To nie jest tak, że oni nie chcą o tym słuchać. Chcą, no nie mają z tym styczności na co dzień,
4: tak,
5: bo nie ma
4: o to mi chodziło,
5: okoliczności.
4: Nie ma styczności,
5: tak.
4: Więc dlatego może ich też ciągnąć do
5: dla
4: tej części.
5: Dla nich tam to jest bardziej może tak, odkrywcze niż ta właśnie część komputerowa, a dla starszych odwrotnie.
4: Tak, o to właśnie mi chodziło. Tak, więc przejdźmy do tej takiej już bardziej takiej aktualnej. Aktualnej chodzi mi, że tutaj już to, co o nas otacza współczesne, tak, to co jest współczesne. Tutaj zostawiam pani głos. Co tutaj w tej części znajdziemy?
5: No, o wszystkich urządzeniach pewnie nie zdążę opowiedzieć, bo jest ich 34 łącznie na wystawie, więc to chwilkę by zeszło. W ogóle zwiedzanie, tak no powiem, to godzina to jest takie minimum, żeby sobie przejść, popatrzeć na te stanowiska i z każdego skorzystać. Ale postaram się tak ogólnie, więc wchodzimy w część taką już bardziej komputerową. Budowa procesora, procesy procesora, pamięć komputerowa, czy system dwójkowy, medycyna jutra, nowoczesne materiały, tak samo jak nowoczesne urządzenia, czyli skaner 3D, druk 3D, urządzenia CNC. Tutaj u nas wszystko można zobaczyć, jak to działa, jak funkcjonuje. Przy stanowiskach są różne guziczki, są lektorzy ponagrywani, są ekrany, które dodatkowo jeszcze tłumaczą, w jaki sposób dane urządzenie funkcjonuje. No, trzeba po prostu mieć tylko troszeczkę czasu i stanąć, żeby z tego skorzystać. Poprosić nas, obsługę, też chętnie oprowadzimy, opowiemy, a potem można już samodzielnie, jak już się wie, jak na danym stanowisku się bawić, można samodzielnie jeszcze przejść, skorzystać już w taki dowolny sposób.
4: Ja tutaj dopowiem, że na pewno się tu muszę wybrać, żeby tak w pełni zobaczyć wystawę, nawet nie zobaczyć, a podotykać tutaj multimedialnie, skorzystać z tego względu, że nie jestem w ogóle taką osobą techniczną, to tutaj by dla mnie było naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy, właśnie zobaczyć, jak coś działa. Jesteśmy tutaj na wystawie pojazdy autonomiczne.
5: Tak. Przyprowadziłam panią redaktor tutaj, bo chciałabym zwrócić uwagę na kilka eksponatów, a tu jeśli chodzi, jeszcze tylko tak dopowiem, do tej naszych technicznych czy nietechnicznych uzdolnień. Centrum Edukacji Multimedialnej i nasz zalew wiedzy, nasza wystawa, to nie jest Muzeum Techniki. To nie jest muzeum, proszę Państwa, to jest miejsce, w którym się możemy właśnie tą techniką pobawić, możemy ją poznać.
4: I zainspirować,
5: tak, więc nawet ci, którzy techniką normalnie się nie interesują, to naprawdę niech przyjdą do nas bez obaw, bo to nie jest Muzeum Techniki, podkreślam. To jest zupełnie inne miejsce, które po prostu w sposób taki bardzo przystępny opowiada o tych wynalazkach, przybliża działanie, umożliwiając równocześnie w jakimś tam zakresie skorzystanie też z nich. I to jest ogromna frajda. I tu właśnie do tego tak tutaj ukierunkowałam panią redaktor, żebyśmy podeszli do tego stanowiska, gdzie są pojazdy autonomiczne, bo to jest coś, co nas pewnie lada moment dotknie, bo nawet w tej chwili chyba w przepisach się zmienia, czy już się nawet zmieniły przepisy odnośnie testowania pojazdów autonomicznych na drogach. Chodzi po prostu o samochody, które są sterowane za pomocą komputerów bez udziału człowieka bezpośrednio, czyli człowiek nie prowadzi takiego auta i my na tym stanowisku właśnie mamy takie autko, które jeździ po naszym mini miasteczku samo. Mamy makietę z trzema skrzyżowaniami i pojazd, który się porusza dzięki temu, że programujemy mu trasę. Do tego służy monitor, specjalna aplikacja i jesteśmy takim kierownikiem ruchu. Aplikacja nam podpowiada, dokąd mamy wysłać auto. W tej chwili na przykład autko stoi przy szkole.
4: Byśmy chcieli do sklepu podjechać.
5: Właśnie, tu jest tylko taka jedna, taka mankament jeden, że musimy jechać tam, gdzie nam podpowiada aplikacja.
4: Rozumiem.
5: Nie wybieramy sami celu podróży. aplikacja nas kieruje do parku.
4: Faktycznie jest park, nie zobaczyłam, zgadza się, jest park.
5: Trzeba właśnie ze skupieniem, dlatego czasami właśnie jak oprowadzamy, to może szybciej ktoś załapie niektóre stanowiska, bo po prostu na skróty opowiadamy, co należy zrobić, ale wszystko jest opisane, także można naprawdę samemu się spokojnie tutaj poruszać. Wystarczy wtedy, że na pierwszym skrzyżowaniu tu musimy skręcić w lewo, więc
4: programujemy. Czyli musimy zaprogramować,
5: trasę, zatwierdzić. Jeśli dobrze wybierzemy trasę, to oczywiście się nam zaświeci na zielono, ale jeszcze musimy tutaj zapalić zielone światło.
4: A czyli to jest tak, że mamy cel i musimy zaprogramować auto, żeby dojechało do tego celu.
5: Dokładnie.
4: Świetny samochodzik jest tutaj.
5: Tak, to jest przebój wystawy dla każdej grupy wiekowej.
4: Podoba mi się, mogłabym takim jeździć.
5: Tak. No być może będziemy takim jeździć, dlatego że chyba ten transport publiczny to jest jeden z takich zagadnień, gdzie te samochody być może trafią najszybciej.
4: Zgadza się.
5: Ramię robotyczne, które sterujemy ruchem naszej ręki. Tu się trzeba też wykazać i cierpliwością, i dokładnością. Nasze ramię reaguje na naszą rękę. Musimy ją trzymać nad czytnikiem. Jeśli podnosimy do góry, to ramię się podnosi. Jeśli opuszczamy, to się opuszcza. Zamykamy, podnosimy kostki. Tylko to jest dla cierpliwych, ona się musi nam zestroić. Pomalutku, spokojne ruchy i ona
4: tak tutaj
5: czytuje.
4: Podpowiem słuchaczom, tutaj właśnie się podnosi przedmioty i tak może mi się uda podnieść jakiś przedmiot, zobaczymy.
5: Spokojne ruchy, tak z 15 cm nad czytnikiem i spokojny ruch, tak żeby ramy miało czas na odczyt. No świetnie. Tak, tak. Jak zaciśniemy, to się zacisną. O, teraz. No, Państwo tego nie widzą, ale pani redaktor naprawdę dobrze idzie. Proszę Państwa, pani redaktor jest bardzo sprytna.
8: A jaka skupiona. Mamy tak. To. Puszczamy. Super.
5: Świetnie. Świetnie.
4: Świetnie działa. Mi się udało, także myślę, że i Wam się uda, jak tutaj przyjedziecie.
5: Tu mamy taki fragment już kosmiczny, łazik kosmiczny, czyli po prostu fragment powierzchni kosmicznej jakiegoś księżyca, powiedzmy, czy Marsa, po którym możemy jeździć naszym łazikiem. On jest napędzany przez akumulatorek i możemy nim sami sterować.
4: Tak, i takim łazikiem możemy posterować sobie, także tutaj naprawdę...
5: Mamy jeszcze całą bazę, możemy nawet włączyć sobie bazę księżycową.
4: I nawet my tam jesteśmy, ja tutaj widzę.
5: Jak się ustawimy w odpowiednim miejscu, to jeszcze zobaczymy siebie na księżycu.
4: Czyli tutaj jest bardzo interaktywnie, bym powiedziała, na każdym stanowisku.
5: No to jeden taki może z bardziej spokojnych stanowisk. Po prostu wybieramy sobie temat, na przykład protezy bioniczne, z tym, że wszystkie zagadnienia są przedstawione w taki ciekawy sposób, że nawet o tych protezach możemy sobie poczytać czy posłuchać, bo też jest słuchawka, bawiąc się, może zabrzmi to trochę makabrycznie, ale wbijając protezę młotkiem. Mamy 5 uderzeń, jeśli trafimy w kółeczko w odpowiednim momencie, to nasz młotek trafia w protezę i ją nabija, a jeśli źle trafimy, to niestety przelatuje obok, więc to też to słuchanie nie jest takie monotonne, bo oprócz tego, że słuchamy, to możemy się właśnie bawić, więc to tak dodatkowo jeszcze jakby utrwala na pewno tą wiedzę i też jest takim elementem ciekawym. Tematów jest bardzo dużo tutaj, bo jest naprawdę jest tych aplikacji tutaj w tej medycynie jutra, no w sumie to kilkadziesiąt.
4: No to mamy chyba generalnie większość jeszcze tutaj pamięć komputerowa.
5: Jeszcze parę takich fajnych stanowisk. Tutaj procesy procesora to jest też bardzo fajne stanowisko, na którym możemy zobaczyć, jak komputer oczywiście w uproszczony sposób zapisuje obraz, tekst czy ruch. Jeśli wykonamy wszystko zgodnie z opisem i prawidłowo, to na przykład stojąc przed kamerką za chwilę zobaczymy swój obraz na monitorze, który jest na końcu tego stanowiska. Kodowanie też bardzo fajne miejsce, też się cieszy popularnością. Tu mamy po prostu grę na dwóch poziomach, na łatwym i na trudnym. Wyświetla się nam plansza. Mamy robocika, takiego bohatera naszej wystawy. I on po prostu z jednego końca planszy musi przejść na przeciwległy, do takiego zielonego światełka. Oczywiście ma mnóstwo przeszkód po drodze do pokonania i znowu musimy, programując, wyznaczyć mu trasę, tak aby bez przeszkód dotarł do celu. I są dwa poziomy, łatwiejszy, trudniejszy. No na tym łatwiejszym to jest zdecydowanie prościej. Trudniejszy już wymaga skupienia i troszkę pogłówkowania.
4: I zdarzają się takie sytuacje, że słyszą Państwo, że ktoś zainspirował się właśnie, żeby w danym kierunku iść, czy to do szkoły, czy to na studia, czy po prostu, żeby że zaczął się czymś interesować właśnie tutaj po tej wystawie?
5: Jeszcze nie, ale już słyszeliśmy kilka razy, że ktoś mówił, że o tak, o to mnie interesuje. Natomiast, żeby ktoś dzięki naszej wystawie, przynajmniej nikt nam tego nie zgłaszał, ale mamy taką cichą nadzieję, że może już ktoś taki jest, a jak nie, no to może się doczekamy takiego wychowanka kiedyś w najbliższej przyszłości.
4: Myślę, że na pewno, bo tutaj jeszcze mamy kolejną, tutaj, a bo ja tak szłam i myślałam, że przez środek, a tu jeszcze nie, faktycznie nie, na tyłach.
5: Za każdym zakrętem
4: za każdym
5: coś ciekawego.
4: Tak,
5: tutaj potwierdzam. Mamy rozszerzoną rzeczywistość, czyli gogle, dzięki którym możemy spacerować po Nisku, bo jest kilka tras, możemy sobie zmieniać oczywiście te trasy. Też się bardzo podoba, z tym, że no tutaj akurat to zastrzeżenie zawsze ostrzegamy, że dla osób, które mają problemy, czasem właśnie takie objawy a la choroba lokomocyjna, no to jeśli coś takiego poczują, no jak przy każdych takich wiralowych okularach, no to trzeba po prostu zdjąć. Niestety ta atrakcja nie jest dla... No to są wyjątki. To takich osób jest stosunkowo niewiele. I tutaj na tej pierwszej części ekspozycji mamy jeszcze naszego humanoida.
4: Ten, co tam się pojawiał na że tak powiem, ekranikach.
5: Tak. To jest nasz humanoid, który możemy zagrać jeszcze w kamień, papier i nożyce. Gramy do 20 punktów. Oj, też już nie będę tu teraz zaczynać, bo on zagłuszy nam chyba mikrofon. Dość głośno jest tutaj ten lektor ustawiony. Gramy po prostu typowo, pokazując te gesty, które wcześniej z nim ustalamy. Więc jest też taka duża fajda, bo on oczywiście do nas mówi, komentuje, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy.
4: I też w dwóch językach.
5: Tak, wszystkie stanowiska są dwujęzyczne, wszystkie stanowiska. I zapraszam na antresolę.
4: Antresola, idziemy na antresolę. I pewnie zobaczy całą wystawę z góry.
5: Tak, z góry jest bardzo ładny tutaj widok na całą wystawę i tutaj też już jest taki finał kosmiczny.
4: A czyli tu dalej jest wystawa, że tak powiem.
5: Dalej wystawa. Wita nas.
9: Najwyższe w odległej przyszłości, którą dziś możemy sobie tylko wyobrażać.
5: Wita nas robot, który jest gospodarzem na tej części wystawy i ma bardzo donośny głos. Tutaj mamy rzeczywiście takie kosmiczne klimaty, łącznie z tym, że na ścianach są wizualizacje graficzne miast przyszłości. Być może kiedyś te nasze miasta tak będą wyglądały. Dzieci są zachwycone, starsi różnie, natomiast dzieciom się wszystkim bardzo podoba. Wybierają nawet samochody, którymi chcieliby jeździć. Tutaj mamy Mars, Księżyc, takie bardzo takie ciekawe te stanowiska, które opowiadają o tych ciałach niebieskich.
4: Czyli tutaj stricte się słucha.
5: Jest słuchawka, tak. Można stanąć, posłuchać. Wyświetlają nam się obrazy. Robocik jeździ za nami.
4: Chyba nas obserwuje.
5: Tak, obserwuje nas i pilnuje. I on tu będzie nam też opowiadał o poszczególnych stanowiskach, bo on tak jest pomyślany jako taki towarzysz tutaj tej eksploracji kosmicznej osób zwiedzających. Ja już tak wyprzedzę. Na końcu mamy jeszcze tutaj... Teraz będzie zagłuszał portal. To jest też taki bardzo nowocześnie sterowany po prostu ekran.
4: Też którym, ręką.
5: Tak, sterowane wszystko jest ręką, u nas jest wszystko nowocześnie. Możemy zobaczyć, jak prawdopodobnie być może będą wyglądały nasze miasta za lat 10, nie wiem ile. Mamy wizualizację miast, których samorządy są zaprzyjaźnione z samorządem niżańskim. A z miast polskich mamy właśnie Nisko.
4: Przepięknie.
5: Tak, Sandomierz, Tarnobrzeg i Stalową Wolę. Obrazy są zapętlone, więc wystarczy ręką tylko ruszyć i oglądamy sobie.
4: No, Stalowa Wola wygląda...
5: Futura.
4: Tak, zdecydowanie.
5: Zresztą na wszystkich tych miastach, na tych wszystkich wizualizacjach to są bardzo takie futurystyczne wizje. Bardzo ciekawe. Czasem dzieci nas pytają, a co jest w tych kulach na przykład świecących? A szczerze powiem, nie wiemy. To są bardzo jakieś tajemnicze obiekty. Ale no kto wie, być może tak się nasze środowisko zmieni, że w takich warunkach będziemy żyć. Latające taksówki, jakieś bardzo dziwne budowle. No takie miasta jak rzeczywiście z filmów science fiction.
4: Tak, zgadza się. Dobrze.
5: Tutaj dwie ostatnie właściwie atrakcje, bo mamy typową grę o kolonizacji Marsa dla osób, które lubią taką zabawę połączoną z planowaniem. To tutaj jest bardzo wygodne stanowisko, typowa gra od początków budowania bazy, przez zdobywanie tych wszystkich materiałów, budowanie poszczególnych elementów, wyposażenia, no tak jak to w grach wygląda, więc tutaj dla osób, które lubią takie klimaty, są tacy, że siedzą tutaj bardzo długo i w zasadzie głównie to ich interesuje. A na koniec zaproszę panią redaktor do teleportacji.
8: O proszę. Tak,
5: szkoda, że radio nie ma obrazu, bo by państwo zobaczyli. Ja tu postaram się panią redaktor teraz przenieść z miejsca na miejsce. To jest chyba jedyne z tego, co wiem, miejsce w Polsce, może nawet i w Europie. Tak jak te ślady, proszę stanąć. Pani redaktor wyrusza w podróż w nieznane. I jak wszystko dobrze pójdzie, to pani redaktor się przeniesie na drugą ściankę w tym pomieszczeniu. Jest to bardzo skomplikowana operacja oczywiście. Do tej pory widywaliśmy tylko takie filmy. I jest, proszę państwa, udało się, muszę państwu na słowo uwierzyć, tak. Mamy dwie panie redaktor w tym momencie.
8: Mogę zwiedzać wystawę. Znaczy, szybciej mi to zajmie. Pani mówi, że godzinę, więc moje dwie osoby to w pół godziny.
5: Jedna może zwiedzać, druga może się bawić wybranymi stanowiskami, można się rozdwoić. I tu z tego okna jest widok na całą wystawę, takie chyba najładniejsze ujęcie. Część historyczna jest tylko pod nami, pod antresolą, tej nie widać, natomiast całą resztę tak.
4: I tak jak pani wspomniała, za każdym zakrętem coś ciekawego się kryje i stąd to najbardziej widać.
5: Tak, tu jest takie ujęcie na całość tych stanowisk. Tak, są tak pomyślane, żeby nie było takich ślepych miejsc, gdzie nie pójdziemy, w którą stronę nie skręcimy, trafimy na coś ciekawego.
3: Historia Stalowej Woli.
2: Uznawany za jednego z głównych twórców Stalowej Woli, symbol Centralnego Okręgu Przemysłowego i pierwszy dyrektor Zakładów Południowych. Mowa o Marcelim Siedlanowskim, o życiu i działalności tego inżyniera na rzecz naszego miasta i nie tylko, opowiedziała mi pani Joanna Rybak, edukatorka z Muzeum COP w Stalowej Woli.
10: Zanim przejdziemy sobie do kariery Marcelego Siedlanowskiego, może zacznijmy sobie od początków jego życia. Co właśnie wiadomo o dzieciństwie i młodych latach Marcelego Siedlanowskiego?
11: Marceli Siedlanowski urodził

0: Polaka Ignacego Jasiukowicza, który zatrudniał przede wszystkim Polaków i Belgów. Kiedy wybuchła wojna w 1920 roku, tutaj zgłosił się jako ochotnik i był saperem w wojskach kolejowych. A potem już zaczęła się praca i zaczął pracę w Starachowicach. Był wtedy szefem biura technicznego i budowy fabryki amunicji. W ogóle w latach 20. to był taki okres też jego nauki, praktyki, bo wyjeżdżał do Belgii, wyjeżdżał do Francji, Czechosłowacji, między innymi tam pracował w Pilźnie, w zakładach Skoda, a potem rozpoczął pracę w warszawskich fabryce Skody, zajmując się produkcją silników lotniczych. I w 1931 roku zostaje dyrektorem Huty Baldon w Katowicach, bardzo młodym dyrektorem, a huta jest bardzo zniszczona. I tutaj on modernizuje tą hutę, doprowadza do tego, że produkcja wzrasta 5-6-krotnie, że z załogi, która liczyła góra 800 osób, wzrasta do 4000 osób, modernizuje całą produkcję, a jednocześnie rozwiązuje wiele takich problemów metalurgicznych dotyczących walcowania, kłucia czy odlewania stali. Poza tym jeszcze wprowadza nową produkcję, była to produkcja elektrod do spawania i rozbudowuje fabrykę wierteł. Zatrudnia w tej hucie młodych inżynierów, którzy są absolwentami Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy później zostają rektorami bądź prorektorami tejże uczelni, jak Tadeusza Malkiewicza, jak Feliksa Olszaka czy Kiejstuta Rzemajtica. Ma inicjatywę rozbudować tą hutę. On sobie dobrze zdaje sprawę, że wojsko potrzebuje stali szlachetnych i chce ją rozbudować. Niestety na Górnym Śląsku nie ma na to miejsca.
1: I co stało się dalej?
0: No nie mogąc rozbudować huty na Górnym Śląsku, Siedlanowski próbuje porozmawiać zarówno z dowództwem wojskowym, jak i z rządem i faktycznie dostaje zielone światło na poszukiwanie nowego miejsca i zaczyna uczestniczyć w takich komisjach, które szukają właśnie wyboru tej lokalizacji nowej huty. I to jest już 36 rok. I komisja wraz z wojskowymi i Marcelim Siedlanowskim jeździ między Wisłą, Wisłokiem a Sanem i w sierpniu przybywa tutaj na teren nad San w okolice wsi Pławo między miastem Rozwadów a Niskiem i tu wszyscy postanawiają, wybierają to miejsce i postanawiają, że tu powstanie nowa huta stali szlachetnych.
1: Dlaczego tutaj?
0: Przede wszystkim była tutaj linia kolejowa łącząca Rozwadów, Przeworsk, tutaj Rozwadów Dębice czy Rozwadów Kraśnik. Była droga krajowa łącząca Jarosław i Sandomierz. No wiadomo, las dookoła, więc świetny budulec, rzeka, czyli woda potrzebna do procesów technologicznych. Blisko surowce naturalne, bo i na tutaj terenie Podkarpacia i okolic Kieleckiego, ale przede wszystkim też i duże bezrobocie, więc można było aktywizować tą ludność i zatrudnić ją. I w ten sposób powoli powstaje spółka Zakłady Południowe. Marceli Siedlanowski zostaje prezesem tejże spółki, jednocześnie dyrektorem Zakładów Południowych, ale łączy tą funkcję wraz z kierowaniem huty w Katowicach przez dłuższy czas, aż do oficjalnego otwarcia Zakładów Południowych. I ściąga tu wielu fachowców. Inżynier Witold Spława-Neyman tak charakteryzował Siedlanowskiego, ja może to przytoczę, że ogromną rolę odgrywała tutaj osobowość Marcelego Siedlanowskiego, który posiadał taką zdolność dynamicznego, operatywnego działania i faktycznie cechował się taką znajomością ludzi, trafnością doboru kadr. Jeżeli pozwolił ludziom pracować, dawał im wolną rękę, a potem dopiero tylko jak gdyby rozliczał z wyników. I posiadał charyzmę, ludzie jednak szli za nim, a to no, dawało oczywiście dobre rezultaty. Przy czym Spława-Neyman mówi, że nie był to dobry wujaszek, bo był bardzo wymagający, ale także wymagający w

0: wobec siebie bardzo dużo, ale życiowe i z praktycznym podejściem. Także zakłady rozwijały się. 14 czerwca 1939 roku odbyło się uroczyste otwarcie zakładów. Przyjechał do Stalowej Woli prezydent Ignacy Mościcki, przyjechała pani prezydentowa, jak również i cała generalicja i ministrowie, którzy uroczyście brali udział i w uroczystej mszy i poświęceniu zakładów, a potem w słynnej biesiadzie, która odbyła się dla zaproszonych gości, ale także dla całej załogi na boisku sportowym wówczas, gdzie były zastawione stoły, gdzie zasiadła załoga, była podawana kiełbasa, bułki i bigos. I pani prezydentowej ponoć wówczas bardzo smakował ten stalowowolski bigos. No oczywiście wtedy też Marceli Siedlanowski zrezygnował już z kierowania hutą w Katowice i poświęcił się całkowicie temu swojemu nowemu dziecku, jakim były zakłady południowe. No nie trwało to długo. 8 września musiał wyjechać ze Stalowej Woli. Już zbliżali się Niemcy, którzy weszli do Stalowej Woli 14 września i zajęli zakłady południowe. Wyjechał do Warszawy, tam przetrwał czas powstania warszawskiego, został wywieziony na roboty do Niemiec pod Berlin, a po wojnie wrócił do Krakowa.
1: Czy jeszcze kiedykolwiek wrócił do Stalowej Woli?
0: Nie, do Stalowej Woli nie wrócił, on w zasadzie zaczął wpierw uruchamiać huty po wojennych zniszczeniach tutaj na terenie Górnego Śląska, potem był zastępcą nowej huty, działał w różnych komisjach planowania gospodarczego, pracował w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego, ale przede wszystkim też i wykładał na Politechnice Warszawskiej, wykładał historię rozwoju przemysłu i technologii przemysłowej. Natomiast jeżeli chodzi o Stalową Wolę, to w 1953 roku, w tym czasie wielkiego takiej walki z kapitalizmem, burżuazją, Ministerstwo Przemysłu Hutnictwa zwróciło się do huty o wydanie takiej opinii o Marcelim Siedlanowskim. I w gruncie rzeczy była to opinia, którą napisała wówczas huta, bardzo krzywdząca dla tego pierwszego dyrektora, tutaj nazwano go tyranem klasy robotniczej, wyzyskującej robotników, o tym, że wprowadzał ograniczenia w wypłatach, że zadawał się sanacyjnymi wojskowymi. No oczywiście była to wielka propaganda wówczas i w 56 Siedlanowski zwrócił się z pismem do huty Stalowa Wola o sprostowanie tej opinii, tłumacząc i przedstawiając, że była to opinia nieprawdziwa, że było tam pełno fałszerstw, że on też bardzo dużo od siebie wymagał, ale także od ludzi. No, były ograniczone pieniądze w tym kosztorysie, który musiał się zmieścić. Chodziło też o duże oszczędności, ale nigdy nie występował przeciwko ludziom. Jest taki znamienny i w zbiorach Muzeum list Eugeniusza Kwiatkowskiego z 1958 roku, kiedy Kwiatkowski pisze do Siedlanowskiego po zapoznaniu się z artykułem napisanym przez Marcelego Siedlanowskiego Budowa Stalowej Woli i tam pisze, że czegoż to można nie zrobić z ludźmi takimi, jak byli w Stalowej Woli, Gdyni czy Mościcach, że dzięki takim ludziom właśnie rozwijał się Centralny Okręg Przemysłowy, rozwijała się gospodarka polska. Zresztą tutaj są takie piękne słowa Eugeniusza Kwiatkowskiego, że przyjeżdżając do Stalowej Woli bardzo często występował, bo miał dwie role przed wojną, jako ministra skarbu, który musiał oglądać grosz z każdej strony i zastanawiać się nad wydatkami, a z drugiej strony był tym inżynierem z krwi i kości, entuzjastą rozwoju nowego przemysłu. I Kwiatkowski napisał tak ładnie, że jednak w Stalowej Woli przede wszystkim był tym inżynierem, który chciał dalej wszystko rozbudowywać, bo tak pokazywała mu Stalowa Wola tą przyszłość Polski.
1: Gdyby miała pani powiedzieć, w jaki sposób Marceli Siedlanowski przyczynił się do rozwoju zakładów południowych, właśnie jak wyglądała ta struktura organizacyjna zakładów południowych w latach 30.
0: Marceli Siedlanowski, obejmując pracę nad zakładami, to znaczy sposób kierowania zakładów południowych, miał pod sobą zarówno Hutę Stali Szlachetnych, jak i Wydziały Mechaniczne produkujące armaty i haubice. Zakład hutniczy był zakładem niezwykle nowoczesnym. Na dyrektora zakładu hutniczego został powołany inżynier Felix Olszak, o którym już wspominałam, że był sprowadzony, a później był przez wiele lat rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej i który często wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych i między innymi dzięki niemu w Stalowej Woli pojawiły się piece martenowskie, które po raz pierwszy były ogrzewane gazem ziemnym sprowadzanym z Daszawy. To była pierwsza taka w Europie sposób technologii właśnie ogrzewania gazem pieców martenowskich, a zawdzięczamy to Feliksowi Olszakowi. Natomiast armaty i haubice były produkowane w zakładzie mechanicznym. 75, setki miały być produkowane też armaty o kalibrze 105 i nawet 200, tak było przewidziane. Dyrektorem zakładu mechanicznego był Karol Szaniawski i jeszcze może przy okazji opowiadania o Marcelim Siedlanowskim powiem, że Felix Olszak nie tylko był dyrektorem zakładu hutniczego, ale dzięki niemu powstał klub sportowy Stalowa Wola. Natomiast Karol Szaniawski, dyrektor zakładu mechanicznego, przyczynił się do rozwoju szkolnictwa zawodowego, bo na terenie zakładów południowych funkcjonowała też dwie szkoły zawodowe. Było to prywatne technikum mechaniczne i dokształcająca szkoła zawodowa. Natomiast
1: Czyli dyrektorzy zakładów południowych, można powiedzieć, że dbali też o takie życie prywatne swoich robotników, skoro mówi pani o stali Stalowa Wola i...
0: Tak, no sam Felix Olszak to był wielki entuzjasta sportu, on sam był miłośnikiem i działał w klubie Dąb w Katowicach, więc jak gdyby przeniósł te swoje zainteresowania tutaj na teren stalowowolski i od razu nawet kazał rekrutować pierwszych piłkarzy, którzy zostali tutaj, przyjeżdżali ze Stalowej i z Żywca, i z Górnego Śląska, z Ostrowca Świętokrzyskiego, Warszawy. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o to szkolnictwo, też bardzo mocno się rozwijało. Tu chodziło o to też, żeby miejscowa ludność nabywała kwalifikacje, żeby nie tylko sprowadzać z zewnątrz wykształconych robotników, ale tutaj na miejscu kształcić osoby, które tu mieszkają i tu mogą właśnie być zatrudnione w zakładach południowych. Ale wracając jeszcze do Marcelego Siedlanowskiego, to jego zdolności też przede wszystkim organizacyjne spowodowały, że ten zakład się dobrze rozwijał. Nie tylko ten świetny dobór kadr, ale też i nadzór nad całością. Przecież wtedy też było mnóstwo różnych wizyt, które odbywały się, mnóstwo delegacji przyjeżdżających nie tylko z Polski, ale za granicą i Marceli Siedlanowski reprezentował nasze zakłady i niejednokrotnie brał udział w różnych rozmowach dotyczących produkcji i tak samo współpracy z rządem, jak i wojskowymi, bo cały czas musimy pamiętać, że to były zakłady wojskowe.
1: Dobrze, no to wiemy już, jak wyglądała działalność Marcelego Siedlanowskiego w zakładach południowych, a teraz może przyjrzyjmy się temu, jak dziś pamięć o Marcelim Siedlanowskim jest kultywowana.
0: Marceli Siedlanowski zmarł w 1976 roku. Była wtedy delegacja ze Stalowej Woli z Huty Stalowa Wola na jego pogrzebie, zresztą jest pochowany na cmentarzu powązkowskim. Ale w 1992 roku, niestety dopiero wtedy, doczekał się ulicy swojego imienia i później w 2020 roku na tejże ulicy, na jednym z bloków, powstał mural autorstwa Arkadiusza Andrejko, przedstawiający właśnie pierwszego dyrektora zakładów południowych.
1: Jak mieszkańcy miasta postrzegają dziś Siedlanowskiego? Czy czują, że to jest jeden z twórców tego miejsca, na którym żyją?
0: Dla mieszkańców miasta Stalowej Woli to postać bardzo ważna i myślę, że wśród tych twórców budowniczych naszego miasta Siedlanowski zajmuje jedno z pierwszych miejsc. Poza tym w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego Marceli Siedlanowski też ma szczególne miejsce. Są filmiki, w których stylizowana właśnie postać lektor na Marcelego Siedlanowskiego jest przewodnikiem po zakładach południowych, po całej budowie, więc też i ci młodsi mieszkańcy, którzy dopiero się uczą historii i dziejów miasta, mogą poznać naszego wielkiego dyrektora, pierwszego dyrektora zakładów południowych.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
3: Historia Stalowej Woli.
1: W historii Stalowej Woli jest wiele ważnych postaci. Jedną z nich był bez wątpienia ksiądz Józef Schoczyński, duchowny, który miał znaczący udział w nadaniu miastu praw miejskich. Angażował się w życie społeczne, zjednywał sobie ludzi i pozostawał tam, gdzie chcieli go wierni. O jego działalności i dziedzictwie rozmawiałam z panią Joanną Rybak, przewodniczką miejską.
0: Ksiądz Józef Schoczyński to człowiek niezwykle zasłużony dla Stalowej Woli, człowiek, który był nie tylko wychowawcą młodzieży, pierwszym proboszczem w naszym mieście, przewodniczącym Rady Miasta, ale także budowniczym kościołów. Urodził się w 1903 roku w Rymanowie, miał 5 rodzeństwa, ojciec jego był szewcem. Zaczął swoją naukę w gimnazjum w Sanoku. Tutaj już pokazał się jako bardzo dobry uczeń. Nauczyciele widzieli wielkie pokłady w ogóle w jego kształceniu. Dorabiał sobie na przykład korepetycjami z języka niemieckiego. Miał zdolności muzyczne, miał bardzo piękny głos. Potem zaczął studia teologiczne w seminarium duchownym i w 1925 roku przyjął święcenia kapłańskie. I w trakcie przyjmowania tych święceń kapłańskich postanowił sobie takie swoje motto życiowe, które będzie go jak gdyby cały czas prowadziło przez całą tą jego posługę kapłańską. Mianowicie, jak pisał w swoich wspomnieniach, że wyrobił sobie przekonanie, że kapłan powinien być społecznikiem, inaczej nie spełni swojego powołania. I faktycznie każda jego działalność w poszczególnych potem parafiach, w których się znalazł, pokazywała, że tym społecznikiem był. Zaczął od, jako młody wikariusz, od Grodziska Dolnego i tutaj było założenie biblioteki, organizował przedstawienia amatorskie, które na przykład dochód z tych przedstawień szedł na zakup książek. Załagodził spór między skonfliktowaną młodzieżą, między Grodziskiem Dolnym a Grodziskiem Górnym. Przeciwstawiał się mocno i bardzo mocno starał się i nad tym pracował przeciwko pijaństwu na wsi. Tak samo doprowadził do tego, że składnica kółek rolniczych stanęła od nowa na nogi. Nawet tutaj pożyczał własne pieniądze. Organizował kursy dokształcające, zwłaszcza w okresie takim zimowym. Śmiał się sam, że niejednokrotnie musiał przeprowadzić sam kursy na temat nawozu, kozów zielonych, o których nie miał zielonego pojęcia, ale odpowiednio się do tego przygotowywał, ale też i ściągał do ogrodziska ludzi, którzy właśnie takie kursy prowadzili. Założył koło pszczelarskie, no i między innymi angażował się w budowę Domu Ludowego. Te wszystkie jego działania społeczne zyskały w ogóle wielki szacunek u mieszkańców Grodziska i mieszkańcy, jak dowiedzieli się, że ksiądz ma być przeniesiony, bardzo mocno walczyli, żeby pozostał i nawet chcieli wykorzystać jakieś swoje wpływy w kurii przemyskiej.
1: No i jak to się skończyło? Czy mieszkańcom udało się zatrzymać księdza Skoczyńskiego u siebie?
0: Ksiądz przyjął kolejną aplikatę, tym razem do Dobromila, i tutaj zadania jego były zupełnie inne, bo tu, jak mówił, musiał walczyć o to, żeby dzieci polskie mówiły pacierz w języku ojczystym. Tam mieszkało mało Polaków, większość Ukraińców, ale też i ożywił działalność Polskiego Towarzystwa Sokół i bardzo mocno działał w Stowarzyszeniu Dobroczynnym Świętego Wincentego. Później znowu został przeniesiony do parafii w Jeżowym. I tutaj znowu wielkie zasługi księdza Skoczyńskiego.
1: No, skoro księdza przeniesiono do Jeżowego, to jesteśmy już w powiecie niżańskim, czyli no coraz bliżej Stalowej Woli.
0: Tak, jesteśmy coraz bliżej i tutaj nie tylko nauczał religii, ale zorganizował straż pożarną, zorganizował sklep spółdzielczy. Ten sklep był nazwany Nasz Sklep, dlatego żeby ludzie identyfikowali się z tym, że to jest też ich.
1: Czym jeszcze ksiądz Skoczyński zasłużył się parafii w Jeżowym?
0: Założył teatr amatorski, prowadził Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej. Stworzył na przykład takie specjalne kasy bezprocentowej pożyczki. Ludzie mogli pożyczać pieniądze, ale te pieniądze mogli tylko przeznaczać na jakąś taką produkcję czegoś, natomiast nie na konsumpcję. Dodatkowo, ponieważ ksiądz miał wykształcenie prawnicze, bo skończył studia na Uniwersytecie we Lwowie, stworzył specjalny sąd polubowny, który orzekał w takich prostszych sprawach, między innymi takiego pieniactwa na wsi, i ludzie nie musieli płacić wówczas adwokatom, a te postanowienia sądu polubownego były honorowane w Warszawie, czyli było to wszystko zrobione zgodnie właśnie z prawem.
1: Jak tak pani słucham, to wydaje mi się, że nie ma rzeczy, którą ksiądz Skoczyński by się nie zajmował.
0: Tak, on na przykład bardzo aktywnie brał udział we wszystkich wyborach, nadzorował te wybory, nawet mieszkańcy Jeżowego chcieliby został wójtem. Odmówił, ale był radnym. No i potem przychodzi czas Stalowej Woli i jego wielkiej działalności, którą prowadził tutaj na naszym terenie do końca swojego życia.
1: W którym roku ksiądz Skoczyński przyjechał do Stalowej Woli? Jak wyglądały właśnie jego początki w naszym mieście ze stali?
0: Przyjechał do Stalowej Woli w styczniu 1939 roku. Już w tym okresie pracują zakłady południowe, budowane jest osiedle przyfabryczne i on miał zostać katechetą, ale też i z kurii przemyskiej miał takie pozwolenie na zajęcie się budową kościoła. W Stalowej Woli był już komitet społeczny, komitet kościoła, dlatego że sam ksiądz Skoczyński w swoich wspomnieniach trochę z żalem wspominał, że nie pomyślano wówczas w czasie tej wielkiej budowy o kościele, zostawiając to dobrej woli inicjatywie katolików, mieszkańców. I ten komitet zbierał pieniądze, kupował rzeczy, które byłyby później potrzebne do budowy. Na czele komitetu stał inżynier Bronisław Chudzyński, też niezwykle zasłużony człowiek dla Stalowej Woli. Inżynier Bronisław Chudzyński stał na czele Komitetu Budowy Kościoła, zbierano pieniądze do czasów wojny, zbierano ponad 30 tysięcy, był kupiony materiał. Niestety po wejściu Niemców do Stalowej Woli, jak wybuchła wojna, materiały przepadły, pieniądze także, bo materiały zarekwirowali Niemcy.
1: Wróćmy jednak do początków księdza Skoczyńskiego w Stalowej Woli. Jak one wyglądały? Czym się zajmował?
0: Początki księdza Skoczyńskiego w Stalowej Woli to przede wszystkim ta praca katechetyczna, dlatego że on miał uczyć młodzież zarówno w liceum i gimnazjum, w szkole powszechnej, ale w tych szkołach zawodowych, czyli prywatnym technikum mechanicznym i dokształcającej szkole zawodowej. Sam miał ponad 40 godzin tygodniowo. No, kościoła nie było, ksiądz odprawiał mszę w ciągu tygodnia w ochronce, później jeszcze dzięki dyrektorowi liceum i gimnazjum Habdankowi Kosowskiemu powstała, to znaczy wcześniej, kaplica w szkole i ksiądz mógł tam także te msze odprawiać. Natomiast nie udało się do wybuchu II wojny jednak kościoła w Stalowej Woli zbudować.
1: Jak wyglądała posługa księdza już po wrześniu 1939 roku, czyli w czasach wojny?
0: W trakcie wojny zaczyna się działalność bardzo mocna księdza Skoczyńskiego w tajnym nauczaniu. On był między innymi członkiem powiatowej komisji egzaminacyjnej. Tajne nauczanie, które było organizowane przez dyrektora liceum i gimnazjum Witolda Habdanka-Kosowskiego i kierownika szkoły powszechnej Wacława Górskiego, gdzie weszli nauczyciele stalowowolscy i ksiądz, było bardzo dobrze w owym czasie zorganizowane. Poza tym ksiądz też myśli o ludziach ubogich, o ludziach, którzy nie mają możliwości nawet zjedzenia ciepłego posiłku w czasie wojny, więc działa bardzo czynnie w Polskim Czerwonym Krzyżu, później w Radzie Głównej Opiekuńczej i między innymi w Stalowej Woli powstaje specjalna jadłodajnia i w czasach takiego największego nasilenia tej całej sytuacji wydaje dziennie po 400 obiadów. Ksiądz także bardzo często staje w obronie mieszkańców nieugięcie, między innymi jak jest taka sytuacja, kiedy zostaje zorganizowany przez Armię Krajową napad na ambulans zakładowy.
1: Przewożący pieniądze.
0: Niemcy chcą ukarać Polaków, mieszkańców Stalowej Woli i zapowiadają, że jeżeli nastąpi jakikolwiek jeszcze atak, to dojdzie do powieszenia 50 inżynierów z zakładów południowych i spalenia wsi Pławo.
1: I co się później wydarzyło? Jak zachował się ksiądz Skoczyński?
0: Ksiądz Skoczyński stawia się wraz z przedstawicielem załogi u dyrektora niemieckiego wówczas w czasie wojny zakładów południowych, czyli Stahlwerke, i tam tłumaczy, że nie można tak zrobić, bo wiadomo, że takie napady będą, a ludzie są zestresowani i rodziny, nie wiedząc, co ich czeka, i że argumentując to, że to będzie też wpływało na wydajność pracy. I faktycznie Kurt Scholze wówczas opowiada się za tym, że jeżeli coś takiego się stanie, będzie sprawiedliwy sąd, a nie takowa egzekucja. Stalowa Wola, jak już powiedziałam, do wybuchu II wojny światowej kościoła nie ma, ale następuje możliwość, którą wykorzystuje ksiądz Skoczyński, mianowicie jest wysiedlana wieś Stany, dlatego że tam ma powstać poligon wojskowy. Ksiądz załatwia wszelkie pozwolenia, począwszy od pozwoleń niemieckich u Kurta Scholza i później u generała poligonu Walca, a także w kurii biskupiej. I kościół drewniany imienia Jana Galberta w Stanach jest zgoda na to, żeby był przeniesiony do Stalowej Woli. Po uzyskaniu zgód ksiądz Skoczyński z architektem Janem Bitnym Szlachtą doprowadzają do tego, że ten kościół zostaje rozebrany we wsi Stany i złożony tutaj w Stalowej Woli. Nawet uzyskuje takie pozwolenie od dyrektora Kurta Scholza, że mogą pomagać pracownicy zakładów południowych i młodzież, junacy, którzy wykonują jakieś tam proste elementy. I faktycznie 12 grudnia 1943 roku następuje poświęcenie kościoła. Dla Stalowej Woli jest to dzień bardzo uroczysty. W końcu Stalowa ma kościół, bo sam ksiądz mówił, że Liczne aresztowania i w ogóle czas II wojny ciągnęły ludzi do kościoła, do sakramentów świętych, ale w owym czasie właśnie kościół był praktycznie jedynym miejscem, gdzie mieszkaniec miasta mógł się czuć Polakiem i tym Polakiem był i czuł się w miarę bezpieczny. Dlatego tak ważne było dla ludzi, żeby ten kościół powstał.
1: Podobno ten dzień był dla mieszkańców Stalowej Woli nie tylko takim jednym z najszczęśliwszych, ale również i najtragiczniejszych w historii miasta. Co się wydarzyło później?
0: Myślano, że do Stalowej przyjedzie kronika niemiecka, że nagra, kto dobrzy, Niemcy dali nam kościół. Niemcy zrobili coś innego. W tym samym czasie, kiedy była msza i poświęcenie kościoła, 10 członków Korpusu Zachodniego aresztowanych przez Niemców zostało wywleczonych na ciężarówkę z gestapo i później rozstrzelanych w okolicach elektrowni.
1: Dobrze, no to wiemy już, jak wyglądała działalność księdza Skoczyńskiego w czasach wojny w Stalowej Woli, a jak to wyglądało tuż po niej?
0: Jeszcze w międzyczasie, w maju 1944 roku, ksiądz doprowadza do powstania cmentarza i już mając cmentarz, mając kościół, może być w Stalowej Woli utworzona parafia, bo dawniej podlegaliśmy pod parafię rozwadowską. Ksiądz zostaje pierwszym proboszczem Stalowej Woli w 1947 roku.
1: Z tego, co mi się wydaje, to chyba dochodzimy do tego momentu, w którym ksiądz Skoczyński przyczynia się do nadania Stalowej Woli praw miejskich. Jak do tego doszło?
0: Ksiądz bardzo aktywnie też włącza się w organizowanie i sprawę nadania praw miejskich osiedlu przyfabrycznemu, bo po wojnie Stalowa Wola dalej jest osiedlem, nie ma praw miejskich. I kiedy utworzona zostaje Miejska Rada Narodowa, on zostaje na początku radnym, potem jest chwila przerwy i później we wrześniu 1945 roku zostaje przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej do 1948 roku.
1: Dlaczego to właśnie ksiądz Skoczyński został tym przewodniczącym?
0: Po prostu partie i członkowie partii PPS-u i PPR-u nie mogli się między sobą porozumieć i nie mogli dogadać, kto ma rządzić miastem, ponieważ ksiądz miał dużą charyzmę wśród mieszkańców, stwierdzili, że wybiorą księdza, że obywatele będą go szanować, myśląc, że będzie to taki przewodniczący, który będzie pod ich dyktando działał. No, okazało się, że to nie jest cecha księdza Skoczyńskiego. Jak była sytuacja taka, jak dostał pozwolenie w kurii na to, żeby zostać przewodniczącym Rady Narodowej, powiedział wprost, że zawsze będzie działał dla dobra mieszkańców i jego działania, jego postanowienia nigdy w jakiś sposób nie skrzywdzą żadnej warstwy społecznej w Stalowej Woli. Faktycznie to robił. Nie tylko przyczynił się do tego, że właśnie zaczęło się wielkie prace nad nadaniem praw miejskich Stalowej Woli. Jeździły komisje. To były długie lata, długie miesiące, które doprowadziły w końcu do nadania praw miejskich, wysyłanie różnych sprawozdań, planów budżetowych, różnego rodzaju planów zagospodarowania. Wszystko to się przeciągało, jednak determinacja osób, które wchodziły w skład tych wszystkich komisji, które jeździły do Rzeszowa, do Warszawy, do Niska i załatwiały te sprawy, osiągnęły to, że udało się te prawa uzyskać i uzyskaliśmy prawa w czerwcu 1946 roku, ale prawa były nadane od 1 kwietnia 1945 roku. W sierpniu odbyła się 1946 roku uroczysta sesja, na której właśnie otwierał ją ksiądz Skoczyński i powiedział w pierwszych słowach, że to jest osiedle i ludzie, którym należą się te prawa miejskie i w końcu Stalowa może stać się miastem i może dalej działać. To wielka zasługa księdza. No niestety zaostrzenie polityki przeciwko duchowieństwu spowodował, że w 1948 roku został on ze swojego stanowiska odwołany.
1: Jak w takim razie ksiądz Skoczyński był postrzegany przez władze świeckie i kościelne?
0: Ksiądz był bardzo szanowany przez ludzi, bez względu na to, czy to byli komuniści, czy to byli ludzie niewierzący. On sam zresztą też w swoich wspomnieniach pisał, że duże zaufanie do jedynego księdza w Stalowej Woli sprawiało, że we wszystkich ciężkich sprawach ludzie się do niego zwracali. I ta charyzma wielka księdza spowodowała, że ludzie faktycznie zwracali się w wielu sprawach, w wielu problemach, a on starał się to rozwiązywać.
1: Czy znamy może przykłady konkretnych inicjatyw, które zapoczątkował ksiądz Skoczyński?
0: To ksiądz między innymi doprowadził do tego, że rozbudowano szkołę powszechną, że wojska wyprowadzono, jak gdyby szpital sowiecki, który był w liceum i gimnazjum, i młodzież tam nie mogła się uczyć właśnie z tego miejsca, i młodzież wróciła do swojej szkoły, że doprowadził do elektryfikacji wsi Pławo. Rozwiązywał wiele problemów. No i kiedy w 1956 roku miała przyjechać do Stalowej Woli specjalna komisja zajmująca się dalszym rozwojem miasta, ksiądz namówił załogę zakładów południowych, w zasadzie wtedy to już huty Stalowa Wola, żeby wstawili się za tym, żeby powstał drugi kościół. I faktycznie tak to się stało. Było to takie rozprężenie po październiku 1956 roku i budowa kościoła zaczęła się w 1958 roku. Władze komunistyczne nie były temu chętne zupełnie, a zwłaszcza wyborowi miejsca budowy kościoła, gdzie uważali, że w centrum miasta w zasadzie nie ma prawa powstać kościół. No i co się stało? Wykorzystały moment, że w 1961 roku nastąpił wypadek na terenie budowy kościoła. Jeden z murarzy złamał nogę. No nie był to jakiś wypadek duży, ale to była możliwość przez władze komunistyczne wykorzystania tego i zabroniono, wstrzymano na długich 10 lat budowę, a Stalowa Wola i właśnie kościół, budowany kościół Matki Bożej Królowej Polski stał się takim symbolem nietolerancji, walki z kościołem w Polsce. Zresztą sprawa była znana w całej Polsce w owym czasie i dość głośno o tym mówiono. Ta sytuacja bardzo nadszarpnęła zdrowie księdza, który zresztą borykał się z chorobą później nowotworową. Był inwigilowany przez służby bezpieczeństwa. Ludzie, którzy brali udział i czynnie uczestniczyli w budowie wcześniej kościoła, byli często zwolniani nawet z huty, ewentualnie prześladowani. Dlatego też to trzeba powiedzieć głośno, że to wielka determinacja tych ludzi była, że doprowadzili tą budowę, bo nawet były głosy, żeby te stojące mury, które były kościoła, właściwie ten szkielet jednej strony kościoła, wysadzić. Tylko bano się, że okoliczne bloki popękają wówczas. No to była naprawdę długa walka.
1: No i jak się ona zakończyła?
0: Skończyła się sukcesem, ale już nie za życia księdza. Późniejszy jego następca, ksiądz Władysław Janowski, kontynuował, zresztą też prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa, kontynuował tą sprawę i ostatecznie kościół, budowa kościoła została zakończona na początku lat 70., a kościół poświęcony 2 grudnia 1973 roku przez ówczesnego kardynała Karola Wojtyłę, późniejszego papieża Jana Pawła II. Ksiądz Józef Skoczyński nie doczekał poświęcenia kościoła. Zmarł w 1967 roku w listopadzie i proszę sobie wyobrazić, że jego pogrzeb był wielką manifestacją mieszkańców, którzy oddawali mu hołd. To był listopad. Trumna księdza była wystawiona w kościele, potem mężczyźni nieśli na cmentarz tą trumnę. Tam odprawiona została jeszcze ostatnie pożegnanie księdza, złożone kwiaty i ludzie długo, długo jeszcze pozostawali przy grobie księdza, który zresztą został pochowany w pobliżu krzyża cmentarnego.
1: Jak dziś pamiętam pamięta się o sylwetce księdza Skoczyńskiego. Wiem, że gdzieś w pobliżu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli jest właśnie ulica poświęcona księdzu.
0: Ludzie bardzo ciepło myślą o księdzu i starsi mieszkańcy pamiętają go jako człowieka takiego zawsze uśmiechniętego, roześmianego, ale jednocześnie potrafiącego skarcić, jeżeli potrzeba, i przypomnieć o tym, że na przykład niektórzy niewłaściwie się zachowują. Już w 1970 roku została ufundowana tablica pamiątkowa w kościele pod wezwaniem świętego Floriana, czyli tym drewnianym, sosnowym kościółku, którego doprowadził ksiądz do powstania tutaj w Stalowej Woli. I to była tablica, która miała pokazać właśnie oddanie hołdu budowniczemu tego kościoła, pierwszemu proboszczowi, szambelanowi Ojca Świętego, bo taki tytuł też miał ksiądz Skoczyński, czy dziekanowi Rudnickiemu. W 1992 roku nadano nazwę ulicy, dawna ulica Waryńskiego, nadano ulicę imienia księdza Józefa Skoczyńskiego. Tam była plebania i tam ksiądz codziennie wędrował tą uliczką do swojego kościoła. A 5 lat później na frontonie kościoła Matki Bożej Królowej Polski, dzisiejszej Bazyliki Mniejszej, została ufundowana specjalna tablica, ufundowana przez NSZZ Solidarność i kombatantów AK, właśnie z taką inskrypcją: Bogu i narodowi był wierny. Czyli ksiądz Józef Skoczyński, kapelan Armii Krajowej obwodu Nisko-Stalowa Wola, bo w czasie wojny też dla partyzantów ksiądz pełnił posługę, należał do Armii Krajowej, należał wcześniej do Narodowej Organizacji Wojskowej. W jego mieszkaniu, gdzie mieszkał w Ochronce, był przez pewien czas punkt Narodowej Organizacji Wojskowej. I oddanie hołdu budowniczemu dwóch kościołów Stalowej Woli, działaczowi społecznemu w tych latach 44-48, wychowawcy młodzieży, ale przede wszystkim kapłanowi, który tak ciepło zapisał się i dalej jest w wspomnieniach mieszkańców Stalowej Woli.
3: Historia regionu.
1: Na mapie Podkarpacia można znaleźć wiele miejsc, które szczególnie mocno zapisały się w historii związanej z Janem Pawłem II. Ta opowieść zaczyna się jednak dużo wcześniej niż jego pontyfikat. Jeszcze w czasach, gdy Karol Wojtyła przemierzał nasz region jako ksiądz, biskup i kardynał, spotykając ludzi, którzy później latami wspominali jego wizyty. Już teraz razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego zapraszamy Was na podróż śladami Jana Pawła II na Podkarpaciu. Dzisiaj razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego zapraszamy Was na taką troszkę inną od naszych poprzednich rozmowę historyczną. I dzisiaj porozmawiamy sobie o wizytach papieża Jana Pawła II na terenach dzisiejszego Podkarpacia. Z tym, że chcę zaznaczyć, że jedno z miast, o których będziemy dzisiaj mówić, odwiedził jeszcze przed tym, jak został papieżem. Ale o tym za chwilkę. Myślę, że tak chronologicznie zaczniemy sobie od takiego krótkiego wprowadzenia. Myślę, że nie ma osoby, która nie wie, kim był Jan Paweł II, ale dla mnie ciekawe jest to, kim był Karol Wojtyła, zanim został papieżem. Czy wiemy właśnie, jakie doświadczenia z Polski najbardziej ukształtowały jego późniejsze nauczania?
4: Z pewnością o Karolu Wojtyle wiemy bardzo dużo jako Polacy i wydaje się, że tak naprawdę znamy go od podszewki, prawda? Czyli od tych najwcześniejszych lat, począwszy, a skończywszy już na końcowym roku 2005 i śmierci jego. Natomiast jeśli trzeba by było streścić jego losy tak naprawdę do momentu wyboru na tron Piotrowy, no to wydaje się, że trzeba podkreślić, że łączył w sobie tak naprawdę kilka obowiązków. Bo oczywiście z jednej strony był duchownym księdzem, no ale również był filozofem, wykładowcą akademickim i co najważniejsze, no również jego data urodzenia, czyli 1920 rok, wskazuje na to, że był naznaczony tymi samymi doświadczeniami, które naznaczyły tak naprawdę całe nasze ówczesne społeczeństwo. Czyli oczywiście z jednej strony mamy drugą Rzeczpospolitą, prawda? Czyli to państwo polskie, ale później całą okupację niemiecką. No i oczywiście realia państwa komunistycznego, prawda? Wiemy, że dorastał w Wadowicach, wcześniej stracił matkę, brata, ojca, no a w czasie wojny pracował fizycznie w kamieniołomach i fabryce, jednocześnie też ucząc się na tajnych kompletach, a później też przygotowując się do kapłaństwa. To jest taki, można powiedzieć, dość dynamiczny rozdźwięk, prawda? Bo tu mamy z jednej strony seminarium, a z drugiej strony kamieniołomy. On sobie łączył różne doświadczenia, czyli ciężką pracę, wojnę, no ale też jednocześnie i zainteresowanie tymi najsłabszymi, prawda? Godnością ludzką, kwestiami etycznymi. No i też oczywiście próbował w jakiś tam sposób łączyć tradycję chrześcijańską z tą nowoczesną refleksją filozoficzną, bo pamiętajmy, on żył w czasach, kiedy również Kościół bardzo mocno się zmieniał. Pamiętamy drugi Sobór Watykański, kiedy zapadły ostateczne decyzje dotyczące kształtu tak naprawdę Kościoła, liturgii. No to były gigantyczne zmiany. Ja myślę, że jeśli są wśród nas jacyś starsi słuchacze, to jeszcze pamiętają, prawda, mszę po łacinie. Dzisiaj już tego w zasadzie nie mamy. Mamy jakieś konkretne psalmy czasami z frazami łacińskimi, natomiast generalnie w tym momencie już te nabożeństwa odbywają się w językach narodowych. Także widzimy, że no, on żył w czasach bardzo dynamicznych, zarówno dla nas Polaków, jak i też oczywiście dla samego Kościoła rzymskokatolickiego znaczy.
1: Jak wyglądał właśnie moment wyboru Karola Wojtyły na papieża? I dlaczego był to tak przełomowy moment, nie tylko dla Kościoła, ale też dla nas, dla Polaków?
4: Tak, no tu wydaje się, że jako historyk wprost mogę zasygnalizować, bo tu też zaznaczę, bardzo często obraz Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, przewija się u nas w kategoriach, prawda, takiego doświadczenia typowo religijnego. Ja tutaj natomiast jako historyk chciałbym wskazać przede wszystkim na ten wymiar polityczny. Bo to, co się tak naprawdę stało w październiku 1978 roku, było niewątpliwie ogromnym zaskoczeniem. Pamiętajmy, że wcześniej tak naprawdę stolicą apostolską, kościołem, kierowali przede wszystkim duchowni pochodzenia włoskiego, prawda?
1: Albo włoskojęzyczni po prostu.
4: Albo włoskojęzyczni. Zresztą tak naprawdę, jeśli spojrzymy na to, jakie są obowiązki wobec kardynałów, to tak naprawdę ten język włoski jest tym, czym tak naprawdę dla tego naszego świeckiego świata język angielski, prawda? Czyli takim koniecznym wymogiem. No i tak naprawdę w tym przypadku na tron Piotrowy został wybrany człowiek z zupełnie innej rzeczywistości, bo pamiętajmy, że to jest czas podziału, prawda, wschód, komunizm i totalitaryzm kontra demokratyczny zachód. I tak naprawdę to był, można powiedzieć, cios trochę dla tej komunistycznej propagandy, prawda? Bo z jednej strony mówimy tutaj o walce z Zachodem, tak naprawdę kierujemy oczywiście w różnym stopniu krucjatą przeciwko religii, bo też pamiętajmy, ta polityka względem Kościoła też się zmieniała, jeśli chodzi o komunistów. Natomiast było to pewne otwarcie Kościoła na zupełnie nowe doświadczenia i zupełnie nową sferę. Dla naszego narodu to miało jeszcze większy wymiar, prawda, bo to był taki wymiar trochę, nazwijmy to, psychologiczny i symboliczny. Człowiek wychowany w realiach PRL, tak naprawdę z Krakowa, staje na czele Kościoła, prawda, całego świata. Też pamiętajmy, że papież jest nie tylko przywódcą religijnym, ale też nominalnie władcą absolutnym Watykanu, a więc państwa całego. Także rzeczywiście to było takie przełamanie tej peryferyjności i otwarcie Kościoła i Polski też jednocześnie na zupełnie nową epokę. Także pamiętamy te transmisje, prawda, z telewizorów, które często akurat też do chwili obecnej się gdzieś przewijają. To wszystko jest takim trwałym elementem historii nie tylko Polski, ale również świata. I tutaj jeszcze należy zasygnalizować pewien fakt, bo ja tu powiedziałem o tym czynniku politycznym. W historii najnowszej mówi się o trzech osobach, które obaliły komunizm. Czyli z jednej strony mamy oczywiście prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana, z drugiej mamy premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Natomiast trzecią osobą I to podkreślają to nie tylko polscy historycy, bo u nas się przede wszystkim ten przekaz polski przebija w tym momencie, ale nie możemy zapominać, że w zachodniej historiografii, amerykańskiej historiografii, no Jan Paweł II jest tą trzecią osobą, bo tak jak mówiłem, władza w kościele, no to równała się tak naprawdę ogromnej wspólnocie, ogromnemu wpływowi. Cały kościół to też nie tylko, prawda, ten aspekt religijny, ale również potężne lobby, które mogło też w jakiś sposób wpływać na tą opinię na Zachodzie, jeśli mówimy tak naprawdę o warunkach, o tym, czym tak naprawdę jest komunizm. Choć w zasadzie komunizm bardziej można było powiedzieć taki po prostu typowy totalitaryzm na wzór sowiecki. Także no, Karol Wojtyła, Jan Paweł II był niewątpliwie ważnym rzecznikiem, jeśli chodzi o interesy tak naprawdę całego naszego regionu.
1: A skoro już mowa właśnie o Polsce, to kiedy właśnie papież Jan Paweł II odwiedził Polskę?
4: W zasadzie można powiedzieć, że niedługo po rozpoczęciu pontyfikatu, bo już w czerwcu 79. No niewątpliwie było to wydarzenie historyczne, bo tak naprawdę też po raz pierwszy od czasu wojny miliony Polaków mogły masowo tak naprawdę zademonstrować swoją wiarę, jedność i odrębność przede wszystkim wobec władzy komunistycznej. To była siła, z którą no, musiała się ówczesna administracja PRL-u zmierzyć niewątpliwie i której nie mogła ignorować. Także przede wszystkim był to pokaz takiej dużej siły społecznej, taka manifestacja tej siły, której PZPR nie mógł kontrolować. Ludzie mogli zobaczyć, że ich jest wielu, bo też pamiętajmy, no, te kwestie wiary w miejscach publicznych, no tak naprawdę często ludzie nie mogli się wychylać jako tako, prawda, jeśli chcieli pełnić swoje funkcje bardzo często, a już zwłaszcza jeśli należeli gdzieś tam do tych dołów partyjnych z różnych względów. Także no, to dawało takie poczucie odwagi, sprawczości. No i niewątpliwie wydaje się, że doniosłe były te słowa, które, prawda, zostały wówczas w Warszawie powiedziane: niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. No, dla wielu osób nie była to tylko odnowa religijna, bo my jak zazwyczaj mówimy, jeśli wstępuje duch, przynajmniej z punktu widzenia teologii katolickiej, no to mamy taki wymiar bardziej duchowy. Tu te słowa miały nie tylko taki wymiar, miały znaczenie przede wszystkim społeczny i polityczny. Ta pielgrzymka papieża pokazała, że istnieje inna wspólnota niż ta, którą narzucali nam wówczas komuniści, czyli naród polski ma swoją własną pamięć, kulturę, język, no i też w zdecydowanej większości wówczas wiarę, choć oczywiście ona miała wymiar różny, prawda, często bardziej kulturowy, aniżeli taki typowo duchowy, zresztą jak w chwili obecnej. No i dlatego właśnie też wiele osób uważa, że bez tego doświadczenia, bez ówczesnego wystąpienia Jana Pawła II, Solidarność nie przybrałaby w latach 80. takiego kształtu.
1: Tutaj jednak z tą Solidarnością troszeczkę odbiegliśmy od tematu naszej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie od pielgrzymek. No i teraz chciałabym Cię zapytać, czy wiemy, kiedy właśnie papież Jan Paweł II no tak oficjalnie odwiedził tereny dzisiejszego Podkarpacia? A może i też nieoficjalnie?
4: To znaczy tak, w zasadzie to by trzeba było wiele tych wizyt podzielić na oficjalne i nieoficjalne, i oficjalne znowu by trzeba było podzielić na te przed objęciem tronu papieskiego i po objęciu. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze wizyty na terenach dzisiejszej ziemi podkarpackiej, no to Jan Paweł II, w zasadzie Karol Wojtyła, odbywał jeszcze jako młody ksiądz tak naprawdę, bo to były lata 50., on odwiedzał m.in. Bieszczady, Beskid, Niski, no pamiętamy zresztą, jeśli ktoś uczęszczał na religię.
1: Zdjęcia papieża, nie? Ubranego w strój sportowy.
4: Tak, to są takie typowe właśnie obrazki.
1: Czy papieża? No wtedy jeszcze nie, ale...
4: Wtedy nie, ale tak, no dzisiaj mówimy, prawda? On tam bodajże jako ksiądz m.in. wędrował z grupami różnych studentów po górach, przemierzał. Jeśli mnie pamięć nie myli, chyba ten czerwony szlak beskidzki, to był 52, 53. On tam wędrował, jak dobrze pamiętam, ze Stróż, także w kierunku właśnie Beskidu i przy okazji celebrował tam akurat że był czas na taki, powiedzmy, że taką posługę typowo kapłańską. Natomiast...
1: Znaczy, wydaje się, że te Bieszczady były dla niego takim, no, ważnym miejscem, z tego, co tu opowiadasz.
4: Tak, one były pewnego rodzaju elementem, prawda, takiej jego duchowej biografii, bo on sam zresztą podkreślał, że w górach mógł, prawda, poczuć taką, można powiedzieć, swobodę. Była to taka przestrzeń jego dla kontemplacji.
1: Albo taką bliskość Boga, nie?
4: Też w jakiś sposób. Także to w ogóle była taka inspiracja dla niego o myślenie o świecie, człowieku. To się zachowało zresztą w jego różnych tekstach, wypowiedziach medialnych, także tutaj słuchaczy zachęcam, nawet nie tylko z punktu widzenia religijnego, ale w ogóle sama historia duchowości dużo nam mówi o ludziach. Ja mogę tutaj podkreślić, że nawet takie osoby, jak właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Ronald Reagan, były obiektem badań ze strony czysto religijnej. Historycy piszą książki o duchowościach ludzi, aby pomóc zrozumieć to, dlaczego podejmowali pewne decyzje w konkretnych momentach dziejowych. I wydaje się, że w przypadku Jana Pawła II też tak mogło być. Też tak może być. Natomiast można też jeszcze, bo tutaj mówiłem o tym oficjalnym, nieoficjalnym podziale, prawda? No należy pamiętać, że Karol Wojtyła już jako, prawda, hierarcha, jako biskup, później kardynał, miał też już pewne obowiązki, prawda? I między innymi z tej okazji również odwiedzał ziemi dzisiejszego Podkarpacia. No na przykład odwiedzał Stalową Wolę, prawda? Gdzie akurat właśnie tam miał po raz pierwszy, nie wiem czy po raz pierwszy, ale na pewno to był taki jeden z utrwalonych w jego świadomości momentów, kiedy mógł spotkać się, prawda, z robotnikami. Tam w Stalowej Woli wówczas powstawała bazylika i on akurat miał okazję właśnie ją odwiedzić wówczas. Także no, to jest też taki element, do której on później nawiązał, prawda? I wydaje się, że dla mieszkańców Stalowej Woli, zwłaszcza tych bardziej uduchowionych, no też to może mieć jakieś, prawda, szczególne znaczenie, że te związki miał, prawda, z miastem robotniczym.
1: Ale tutaj na początku wspominałeś, że taka oficjalna pielgrzymka Jana Pawła II tutaj na ziemię dzisiejszego Podkarpacia to był rok dopiero 91.
4: Tak, rzeczywiście w 1991 roku, a więc w takim, można powiedzieć, przełomowym dla Polski momencie, bo już po okrągłym stole, prawda, po zapoczątkowaniu tych przemian ustrojowych, tak naprawdę...
1: W tej walce o demokrację, nie?
4: Tak, w zasadzie o przyszłość całej trzeciej RP, w jakim kierunku ona będzie podążać, to Jan Paweł II przyjechał i akurat ta pielgrzymka odbywała się pod hasłem Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. I w tamtym czasie papież akurat odwiedził Rzeszów, Przemyśl i Lubaczów, także cała wizyta generalnie miała być taką refleksją nad dekalogiem, nad przykazaniami, więc też w jakiś sposób, biorąc pod uwagę, że dekalog jest takim pewnego rodzaju systemem moralnym, no to w jakiś tam sposób też można to było odnieść, prawda, na tamte czasy państwo, mieszkańcy szukali swojej takiej nowej tożsamości. No i właśnie ta wizyta i tak naprawdę Podkarpacie, które było takim regionem dość silnie religijnym, zresztą do chwili obecnej jest, ma w sobie dużo takiej pamięci historycznej, elementów polskiej tożsamości, no było takim dość ważnym elementem tego przyjazdu i w sumie wpisywała się w pewien zamysł papieża, prawda? Z jednej strony dziękczynienie za wolność, no ale z drugiej strony też to wezwanie do takiej moralnej odnowy.
1: Czy wiemy, jak właśnie wyglądał przebieg wizyty Jana Pawła II tutaj w Rzeszowie?
4: Tak, oczywiście. Zresztą warto wspomnieć, że same przygotowania tak naprawdę zaczęły się już w 90 roku, także to było...
1: Czyli to jest tak, że papież się wcześniej zapowiadał?
4: Tak, no oczywiście, jak każdy, no powiedzmy wprost, przywódca, czy to religijny, czy państwowy, miał swój własny grafik i no nie mógł, prawda, znaczy technicznie mógłby przyjechać z dnia na dzień gdzieś, no ale de facto nie jest coś takiego praktykowane, prawda, raczej każda taka wizyta musi mieć pewien harmonogram, plan cały, no i oczywiście taką istotę głębszą, prawda, w przypadku takim religijnym.
1: To w jaki sposób właśnie mieszkańcy Rzeszowa dowiedzieli się o tym, że przyjeżdża papież, przylatuje papież?
4: Znaczy, no prawdopodobnie z komunikatów, prawda, które były, no wtedy wszechobecne, media się o tym rozpisywały, prawda. To było ważne wydarzenie, na które musiały się przygotować zarówno struktury kościelne, jak i też, no, władze samorządowe i które musiały przede wszystkim znaleźć skądś tysiące wolontariuszy, prawda, na tę okoliczność, bo każda taka impreza masowa, no to właśnie też cała logistyka, prawda, osoby, które mogą udzielać informacji, pomóc pielgrzymom, którzy będą ściągać na te...
1: No i znaleźć miejsce tego, no, takiego można powiedzieć zbiorowiska, nie?
4: Ale rzeczywiście, dojazdy, prawda, nagłośnienie, miejsce, no... Teraz już co prawda ten Park Papieski dzisiejszy, bo tutaj mówimy o tym miejscu, gdzie Jan Paweł II wygłaszał swoje wystąpienie. Jeśli kojarzymy okolice Rejtana, no to właśnie mniej więcej w tamtych rejonach. No i rzeczywiście, dzisiaj to jest taka już, prawda, zagospodarowana przestrzeń, mamy park. Starsi mieszkańcy pamiętają, że to były przede wszystkim pola. I ja to też akurat miałem okazję zapamiętać, także no między innymi z tego względu, że znajdowało się to na terenie miasta, mogło pomieścić sporo osób, no to właśnie ten obszar wybrano akurat na miejsce wystąpienia tu w Rzeszowie Jana Pawła II. Ale też pamiętajmy, że podobne prace były w innych miejscach, prawda? W Przemyślu między innymi powstawały całe komitety organizacyjne, też dekorowano domy, kościoły. No tak naprawdę to było wielkie święto społeczne, do którego ludzie się przygotowywali z jednej strony właśnie organizacyjnie, a z drugiej duchowo.
1: Tak. I podejrzewam też, że papież pewnie święcił różne miejsca, czy to zarówno duchowe, czy takie świeckie.
4: Tak, oczywiście, zresztą no, papieskie błogosławieństwo zawsze jest w pewien sposób dla osoby wierzącej, dla osoby będącej członkiem Kościoła rzymskokatolickiego taką formą szczególnego błogosławieństwa, prawda? I w przypadku, gdzie mówimy o papieżu Polaków, czy jak tam wielu mieszkańców Polski mówi naszym papieżu, oczywiście...
1: No bo był nasz.
4: Był, aczkolwiek no, technicznie rzecz ujmując, jeśli ktoś jest wierzący, no to takim samym papieżem będzie dla niego na przykład Leon XIV. No. Natomiast już tak abstrahując od takich właśnie uwag, no to rzeczywiście to była taka manifestacja czegoś nowego, upadku starego systemu i budowy nowego, prawda, na tym gruncie właśnie wolności już. I te motywy były zresztą szczególnie widoczne również w wystąpieniu Jana Pawła II. Także no niewątpliwie Rzeszów wszedł do takiej ogólnopolskiej historii papieskich pielgrzymek, to nie ulega wątpliwości. Natomiast cały Park Papieski, bo o nim należy wspomnieć, który obecnie znajduje się w Rzeszowie, czyli w zasadzie taki 17-hektarowy wręcz obszar, prawda, więc bardzo duży, no stanowi takie miejsce dziedzictwa trochę Jana Pawła II, choć pamiętajmy też dużo osób złośliwie zaznacza też, prawda,

0: katolików, prawda? Katolicy też, mimo że wywodzą się bardziej z tych tradycji wschodniego chrześcijaństwa, no to jednak technicznie są podporządkowani papieżowi. Dlatego no, też niewątpliwie ta wizyta papieża, nawiedzenie całej diecezji, archidiecezji przemyskiej, no miało takie znaczenie, że mogło podkreślić tą wagę dialogu, prawda, między wyznaniami, między różnymi grupami, a także też nawiązać w jakiś sposób, prawda, tych burzliwych dziejów naszego regionu i tak naprawdę całej Polski.
1: Teraz chciałabym przejść do miasta, którego papież Jan Paweł II nie odwiedził co prawda za swojego pontyfikatu, tylko dużo wcześniej, ale to wydarzenie, właśnie wizyta papieża, wtedy jeszcze myślę kardynała Karola Wojtyły w tym mieście, mocno wpłynęła właśnie na wiarę i tożsamość mieszkańców tego miasta. A mówię tutaj oczywiście o Stalowej Woli.
0: Spotkanie ówczesnego kardynała Wojtyły z stalowowolskimi robotnikami miało trochę taki wymiar symboliczny, bo pamiętajmy, Stalowa Wola była miastem robotników, czyli takiego, można powiedzieć, takiej grupy docelowej ówcześnie rządzącego PZPR-u, prawda? I w tym przypadku to tak naprawdę z jednej strony było dużym przeżyciem dla wierzących robotników ze Stalowej Woli, sam fakt poświęcenia świątyni, ale też i dla samego Karola Wojtyły było źródłem pewnej inspiracji na całe życie, bo pamiętajmy, że w trakcie późniejszych wizyt już Jana Pawła II, mimo że on Stalowej Woli nie odwiedzał, no to jednak potrafił do niej nawiązać. Potrafił nazwać ją między innymi symbolem wielkiej wiary ludzi pracy, pokazując, że no tak naprawdę praca jest ponad ideologią, że pewne wartości mogą być przyswajalne tak naprawdę dla każdej grupy. I takie też miało być przesłanie Jana Pawła II w tamtym czasie. Stalowa Wola też jest niewątpliwie dumna akurat z tego, że Jan Paweł II, czy wcześniej kardynał Wojtyła, miał takie związki ze Stalową Wolą, może skromne, ale jednak. Dlaczego? Dlatego, że o też dość chętnie miasto się powołuje, prawda, na tą retorykę. No i też pamiętajmy, że jeszcze za życia Jana Pawła II, bo w 2004 roku papież został honorowym obywatelem decyzją radnych stalowowolskich. Także no, to też pewnego rodzaju wyróżnienie. Nawet nie tyle może dla Jana Pawła II, co dla samej Stalowej Woli. Także to jest taki dość, można powiedzieć, ciekawy niewątpliwie element.
1: Czyli tutaj mówiliśmy sobie o takich wcześniejszych podróżach Karola Wojtyły tutaj na ziemię dzisiejszego Podkarpacia. No i późniejszą pielgrzymkę w 1991 roku. A czy papież później odwiedził jeszcze Podkarpacie?
0: Tak, choć w Polsce był wielokrotnie, to w takich wizyt podkarpackich można naliczyć dwie, bo jeszcze w 1997 roku odwiedził on Duklę i Krosno. Tam akurat najpierw przebywał w klasztorze Bernardynów w Dukli, odbył modlitwę, a później bodajże w Krośnie, jak dobrze pamiętam, on odprawił mszę, w trakcie której kanonizował błogosławionego wówczas Jana z Dukli. Także no, to było też pewnego rodzaju wydarzenie, no, które może też w chwili obecnej jest bardziej wspominane przez mieszkańców regionu. Natomiast z perspektywy historii naszego regionalnego kościoła rzymskokatolickiego, to było też przeżycie niesamowite. No, mamy relacje świadków, ludzi akurat mieszkających w Dukli, w Krośnie, które wspominają latające helikoptery, prawda, procesje całe, widok Ojca Świętego. Także no, niewątpliwie, mimo że ta wizyta może była nieco krótsza i mniejsza, no to też miała dość istotne znaczenie.
1: No już tak przechodząc do podsumowania naszej rozmowy, jak właśnie z perspektywy historyka mógłbyś podsumować znaczenie obecności Jana Pawła II tutaj na Podkarpaciu? Czy to zarówno dla historii regionu, jak i dla takiej no, tożsamości jego mieszkańców?
0: Zarówno wizyta w 91, jak i w 97 roku mają podwójny wymiar, bo z jednej strony oczywiście były częścią takiego całego procesu wychodzenia Rzeczpospolitej z komunizmu i tak naprawdę budowania ładu po 89 roku, o którym już wielokrotnie mówiłem tutaj na antenie. Natomiast z drugiej też te wizyty wpisywały się w specyfikę regionu pogranicza. Tak naprawdę były hasła solidarności, odpowiedzialności, nawiązanie do tradycji narodowej.

0: No ale też jednocześnie papież podkreślał to znaczenie, prawda, współpracy, obrządków, całej tradycji. Także niewątpliwie te jego wizyty i związki z regionem podkarpackim są pewnym elementem naszej unikalnej podkarpackiej tożsamości. W związku z czym wydaje się, że mówiąc o wizytach Jana Pawła II w Polsce, warto mówić o nich nie tylko z perspektywy naszej narodowej, ale również lokalnej, bo dla różnych wiernych mogły one mieć zupełnie inny wymiar.
1: Od blisko 20 lat lokalna grupa działania Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej wspiera mieszkańców powiatu niżańskiego i Podkarpacia w pozyskiwaniu dotacji oraz realizacji lokalnych inicjatyw. W rozmowie z prezesem zarządu Damianem Zakrzewskim poruszamy temat celów LGD, programu LIDER i planów na przyszłość.
2: No to na początek, jakie są główne cele i misja lokalnej grupy działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej? Bardzo długa nazwa.
3: Długa nazwa, skrótowo Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej. Cele i misja? Nie pamiętam całego statutu naszej organizacji,
2: ale
3: tak generalnie jesteśmy takim podmiotem, który ma za zadanie szeroko pojęte wzmocnienie lokalnych społeczności poprzez realizację różnych mechanizmów wsparcia, czyli realizację różnych projektów, łącznie z tym, że jako podmiot przekazujemy dotacje dla lokalnych organizacji, samorządów, szkół, instytucji kultury, czyli taki podmiot, który nie tylko przekazuje dotacje, ale również aktywizuje lokalną społeczność do działania na rzecz dobra wspólnego.
2: Jaki region obejmujecie swoim wsparciem?
3: Podstawowe działania zamykają się w obszarze administracyjnym powiatu niżańskiego, bo taki jest obszar programu LIDER. Natomiast jako organizacja przez szereg różnych projektów jesteśmy bardzo mocno zaangażowani na terenie całego województwa podkarpackiego.
2: To skoro już mowa o projektach, to jakie przedsięwzięcia z ostatnich lat uważa Pan za takie szczególnie przełomowe?
3: Takim chyba dzieckiem, o które bardzo mocno dbamy, to Podkarpackie Inicjatywy Lokalne, czyli program regrantingu, który realizujemy od 2014 roku. I na swoim koncie wspólnie z naszymi partnerami mamy ponad 1100 zrealizowanych inicjatyw na terenie całego województwa podkarpackiego, nie tylko w powiecie niżańskim, gdzie realizujemy program LIDER, ale na terenie całego województwa.
2: Tutaj mówi Pan o roku 2014, a od jak dawna działa właśnie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej?
3: W tym roku, w maju, obchodzimy 20-lecie naszej organizacji. LGD powołano w 2006 roku do realizacji właśnie programu LIDER, ale poprzez szereg różnych projektów, które realizujemy, włączamy inne obszary naszego województwa, nie tylko powiat niżański, więc jakby ja to oddzielam. Program LIDER to jest tylko i wyłącznie powiat niżański, inne działania nasze wychodzimy poza ten obszar powiatu.
2: To z jakimi właśnie inicjatywami wychodzicie poza teren powiatu niżańskiego?
3: Poza teren powiatu to, jak wspomnieliśmy, podkarpackie inicjatywy lokalne, które ruszają na początku marca. Będziemy prowadzić nabory dla młodych organizacji grup nieformalnych. Mamy dotacje do 10 tysięcy złotych na inicjatywy społeczne. Inne programy to Moc Małych Społeczności, który był też realizowany w ubiegłym roku. Też dotacje, granty na działania animacyjne w lokalnych społecznościach. Dużo działań edukacyjnych związanych z naszym niżańskim Uniwersytetem Ludowym, gdzie prowadzimy szereg warsztatów, wykładów na tematy przeróżne, bo od bioróżnorodności po ekologiczne rolnictwo, zielarstwo, następnie kolejny konik, czyli szkutnictwo, flisactwo, poprzez różne kursy, warsztaty związane z zarządzaniem organizacją, pisaniem wniosków, realizacją wniosków, po również zajęcia z psychologami z zakresu komunikacji, stresu, rozwiązywanie konfliktów. Naprawdę szeroki wachlarz różnych warsztatów prowadzimy.
2: Na poszczegóły dotyczące Niżańskiego Uniwersytetu Ludowego mogę Was w sumie odesłać do słuchania naszej anteny, bo taką rozmowę też już kiedyś przeprowadziliśmy. Wróćmy jednak do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli lokalnej grupy działania. Z tego co wiem, to na Podkarpaciu działa ich troszkę więcej niż tylko Partnerstwo Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej.
3: Tak, jesteśmy w gronie 26 lokalnych grup działania, które zostały wybrane do realizacji programu LIDER w ramach wspólnej polityki rolnej tego programu. I my jako lokalne grupy działania mamy swoje strategie, które się nazywają LSR, czyli Lokalna Strategia Rozwoju. I każda z lokalnych grup działania taką strategię posiada, a za tym poszły również środki finansowe i umowy z Urzędem Marszałkowskim, który jest instytucją zarządzającą tym programem, ale też i tym organem jakby kontrolnym nad lokalnymi grupami działania. Te strategie zawierają konkretne działania, projekty, które będziemy realizować do 2029 roku. W przypadku naszej lokalnej grupy działania, która program LIDER wdraża na obszarze powiatu niżańskiego, to jest budżet około 15 milionów złotych, przy czym 10 milionów złotych to jest wspólna polityka rolna, natomiast 5 milionów złotych to jest Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, program FS+, czyli Europejski Fundusz Społeczny plus to są takie działania miękkie, edukacyjne. Mówię około, ponieważ budżety są skonstruowane w walucie euro, więc w zależności od przelicznika w danym roku, w danym miesiącu, ten budżet różnie się układa, jeżeli chodzi o wielkości złotówkowe.
2: To na co w takim razie przeznaczacie te 15 milionów złotych?
3: Tak, mamy jakby wytyczną, takim drogowskazem naszych działań jest Lokalna Strategia Rozwoju. Ona zawiera szczegółowe opisy co do przedsięwzięć, działań, celów, na które przeznaczamy środki finansowe. Ale tak pokrótce mówiąc, pierwszy woreczek ze środkami finansowymi przeznaczony jest na edukację, czyli działania skierowane do uczniów szkół podstawowych i szkół średnich na zajęcia pozalekcyjne w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia, Europejski Fundusz Społeczny Plus i na podnoszenie kompetencji zawodowych osób dorosłych. To jest około 5 milionów złotych. Drugi worek z tymi środkami to jest przeznaczony na rozwój przedsiębiorczości, bezpośrednie dotacje na rozwój działalności gospodarczej i na podejmowanie działalności gospodarczej oraz wspieranie działań edukacyjnych związanych z przedsiębiorczością, czyli też szkolenia, kursy związane z zarządzaniem organizacją, przedsiębiorstwem, przejściem ze stowarzyszenia, które prowadzi działalność statutową na działalność na przykład odpłatną czy gospodarczą, czy bezpośrednio też wsparcie, doradztwo merytoryczne młodych przedsiębiorców. Trzeci worek środków finansowych w ramach trzeciego celu naszej strategii to jest infrastruktura, kultura i edukacja. Infrastruktura kulturalna, czyli na przykład miejsca pamięci historycznych, ewentualnie infrastruktura rekreacyjna, ale do tego też wchodzą różne projekty skierowane do podmiotów działających w sferze edukacji i kultury, czyli na przykład doposażenie świetlic wiejskich, doposażenie organizacji w niezbędne narzędzia do prowadzenia działalności edukacyjnej czy kulturalnej.
2: Dobrze, no to mamy początki LGD, teraźniejsze działania, a co z przyszłością? Jakie macie plany na przyszłość, na kolejne lata?
3: Przyszłość LGD to na pewno realizacja wszystkich założeń tej lokalnej strategii rozwoju, czyli realizacja wszystkich naborów wniosków, przekazania środków finansowych lokalnym organizacjom, samorządom, ale też i inne projekty, po które sięgamy. Czy to programy centralne, czy programy tutaj lokalnego samorządu. Staramy się pozyskiwać środki na różne działania, które nas bezpośrednio interesują albo interesują naszych partnerów tutaj lokalnych, ponieważ w naszej organizacji jest przeszło 23 inne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje z terenu powiatu niżańskiego. Z nimi dosyć ściśle współpracujemy i wspólnie realizujemy masę różnych projektów i działań. W związku z tym LIDER, programy, które gdzieś tam rozpoczęliśmy w latach ubiegłych, No i ta nasza perełka, czyli Niżański Uniwersytet Ludowy, chcemy to miejsce rozbudowywać, promować i wychodzić z coraz szerszą ofertą edukacyjną dla lokalnej społeczności.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

0: SK2 Stalowa Wola.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.